pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
4: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was dziś do rozmowy o pewnym słowie, które możecie znać, ale wcale nie musicie. Chodzi o słowo kicz. Słyszeliście o tym, co to jest kicz? Może ktoś kiedyś widział jakiś kicz? Kicz to jest słowo, które do języka polskiego przywędrowało z języka niemieckiego i oznacza, jak myślicie, coś dobrego czy nie? Macie rację, nie. Kicz to nic dobrego. Kicze to są na przykład takie obrazy, które wcale nie są ładne, ani wcale nie są wartościowe. Albo to są takie utwory, na przykład wierszyki, które nie są najwyższych lotów, czyli wcale nie są dobre, nie są ładne. Albo filmy takie, ojejej, których lepiej nie oglądać, jeśli chcemy zachować dobry gust. Kicze to są różne utwory, na przykład wiersze, na przykład opowiadania, na przykład obrazy, na przykład filmy, piosenki o małej wartości. Takie, którymi lepiej się nie zajmować. Przeciwieństwem kiczu są dzieła albo arcydzieła. Mówimy czasem, że coś jest kiczowate. I tutaj chodzi nie tylko o wiersze, czy piosenki, czy obrazy, ale na przykład ubranie może być kiczowate. Wyobraźcie sobie ubranie zupełnie, zupełnie bez gustu. Ktoś się ubrał jak choinka, czyli włożył na siebie wszystko, co tylko było w szafie, nawet jeżeli te różne rzeczy do siebie nie pasują. No i co powstało? Ubranie kiczowate, czyli takie, na które nie chce się patrzeć i którego lepiej nie naśladować. O kiczu możemy też powiedzieć, że to jest tandeta. To słowo też warto zapamiętać, ale tandetą się lepiej nie zachwycać. Tandeta to nic dobrego. Tandeta to jest coś takiego, jakaś rzecz, która jest zrobiona byle jak. Lubicie, gdy ktoś wam coś robi byle jak? Lubicie rzeczy, które są wykonane byle jak?

No nie, prawda? Nikt tego nie lubi. To jest właśnie tandeta. Proponuję, żebyście sobie porozmawiali o różnych kiczowatych rzeczach, o kiczu w ogóle i o tandecie. No i może zastanówmy się, jak odróżnić to, co jest dobre, wartościowe, co jest dziełem, od kiczu. Porozmawiajcie o tym razem ze swoją panią albo ze swoim panem z przedszkola lub ze szkoły. Powodzenia i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na przygody językowe związane z grzecznością językową.

czyli z etykietą, czyli z zasadami poprawnej wymowy w towarzystwie, poprawnego mówienia w towarzystwie, grzecznego mówienia również. Grzeczne mówienie to też jest wiedza o tym, z kim rozmawiamy albo o kim mówimy. Na przykład warto wiedzieć, jeżeli chcemy być grzecznymi ludźmi, jak się nazywają ludzie mieszkający na Ziemi zupełnie nie tam, gdzie my. My mieszkamy w Europie, w Polsce, na półkuli północnej Ziemi. Gdy sobie weźmiecie globus, to zobaczycie, gdzie jest Polska. Ale przecież ludzie mieszkają na całej kuli ziemskiej. I czasem nazywają się dość dziwnie. Mówi się często, może o tym słyszeliście w telewizji, albo w radiu, albo w różnych jeszcze innych sytuacjach, o Majach. Jest takie plemię indiańskie, które mieszka w Ameryce Południowej. Spójrzcie na globus i zobaczcie, sprawdźcie, gdzie jest Ameryka Południowa. Więc w Ameryce Południowej mieszkają Majowie. Majowie, tak jak Polacy, tak jak Hindusi, tak jak Niemcy, tak jak Rosjanie. Majowie to jest nazwa całej grupy, wielu ludzi. No i teraz pytanie, które mam do was, brzmi: jak się nazywa mężczyzna z tego plemienia, czyli mężczyzna z tej jednej grupy? Mamy grupę Polaków i mężczyzna to jest Polak. Mamy grupę Rosjan i mężczyzna to jest Rosjanin. A mamy grupę Majów i mężczyzna to jest... Jak myślicie? Jak się nazywa? Myślicie pewnie, że Maj. Ha, tak by się wydawało, ale nie. Mężczyzna z tego plemienia to jest ten Maja. Dziwnie, prawda? Bo gdy mówimy Maja, to myślimy o imieniu kobiety albo dziewczynki. Tak, to prawda. Mamy takie imię kobiety albo dziewczynki. Ale oprócz tego Maja, to jest ten Maja, to jest człowiek, mężczyzna z plemienia Majów. Ha, nie każdy o tym wie, a wy już wiecie. No to teraz pytanie, jak się nazywa kobieta z tego plemienia? W grupie Polaków mamy kobietę, która się nazywa Polka. W grupie Rosjan mamy kobietę, która się nazywa Rosjanka. A w grupie Majów mamy kobietę, która się nazywa Majanka. Jeśli o tym słowie pomyśleliście, to mieliście rację. Czyli jeszcze raz, mężczyzna to ten Maja, kobieta to ta Majanka. I wielu mężczyzn, wiele kobiet tworzy plemię Majów. Są też inne plemiona, tak dziwnie się nazywające i mieszkające w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Na przykład mamy taki lud Czukczów, to są Czukczowie. Jak się nazywa mężczyzna? To jest ten Czukcza, a kobieta? Ta Czukczyjka. Ten Czukcza, ta Czukczyjka i razem to są Czukczowie. Oni mieszkają zupełnie gdzieś indziej, mieszkają w Azji. Na globusie możecie sprawdzić, gdzie jest Azja. Albo mamy taki lud, który się nazywa Szerpowie. Mężczyzna to jest ten Szerpa, a kobieta to jest ta Szerpijka. Szerpowie też mieszkają w Azji, w Nepalu, w Indiach. Może o tych krajach słyszeliście, ale łatwo znajdziecie je na globusie bądź na mapie. Proponuję, żebyście teraz zbudowali zdania, poprawne zdania z nazwami całych plemion, czyli całych ludów i z nazwami jednej kobiety i jednego mężczyzny z każdego plemienia. Powtórzmy. Mamy plemię, które się nazywa Majowie. Mężczyzna to jest ten Maja, kobieta ta Majanka. Mamy plemię, które się nazywa Czukczowie. Mężczyzna to jest ten Czukcza, kobieta ta Czukczyjka. I mamy plemię, lud, które się nazywa Szerpowie. Mężczyzna to jest ten Szerpa, kobieta ta Szerpijka.

Ułóżcie jakieś zdania, na przykład o tym, czym te ludy się zajmują, co robią na co dzień, co robi kobieta, co robi mężczyzna, co ci wszyscy ludzie robią razem. Pamiętajcie o tym, żeby użyć poprawnych form. Powodzenia i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na kolejną porcję ćwiczeń rozgrzewających buzię, język, wargi, rozgrzewających po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki, zresztą zapowiedzianej, czyli robimy na początku co? Wdech nosem, a potem wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Ziewnijcie. Potem jak najszerzej tylko umiecie, bo to doskonale was dotleni, czyli jeszcze lepiej pozwoli się wam rozgrzać. A gdy już tak ziewniecie, wysuńcie język jak najdalej tylko umiecie. Język wysuwa się tak, żeby czubkiem dotknąć końca brody. A potem cofnijcie język, czyli schowajcie go do środka, do buzi, jak najgłębiej tylko umiecie. Teraz możecie językiem zataczać kółka w środku buzi i na zewnątrz. Gdy zataczacie te kółka po wargach, możecie sobie wyobrazić, że zlizujecie jakiś pyszniutki miodek albo dżemik, albo jeszcze coś innego dobrego. A potem wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek i tym młotkiem stukacie w policzki od środka. Najpierw w lewy policzek, a potem w prawy. I tak 5 razy. W lewy i w prawy. Teraz możecie zacząć naśladować różne szumy. To może być szum wiatru, albo szum czajnika, a może jeszcze jakiś inny szum. Ważne, żebyście wydawali taki oto dźwięk. To jest dźwięk, który się nam przyda do dzisiejszych ćwiczeń. A te ćwiczenia oczywiście to wymawianie i naśladowanie różnych głosów z pewnego wierszyka. Posłuchajcie. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Wiecie, o co w tym wierszyku chodzi? Jeśli nie, to już sobie wszystko tłumaczymy. Szczepan Szczygieł to taki człowiek. Miał na imię Szczepan, a nazywał się Szczygieł. Więc Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc, to taka miejscowość, przed chrzcinami chciał się przystrzyc, czyli obciąć włosy. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, czyli nie był przyzwyczajony do tego, żeby się samemu strzyc, obcinać włosy, więc do szwagra, czyli brata żony, skoczył, poszedł. Szwagrze, szwagrze, tak do niego mówił, ostrzyż mnie choć krzynę, czyli obetnij mi włosy chociaż troszeczkę, gdyż mam chrzciny za godzinę. No właśnie, za godzinę, czyli już niedługo, jest uroczystość. I nasz Szczepan Szczygieł chciał wyglądać pięknie. Powtórzmy jeszcze raz ten wierszyk. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył. Szwagrze, szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, gdyż mam chrzciny za godzinę. Jak na pewno zwróciliście uwagę, w tym wierszu

krzyku ważne są głoski sz oraz taka grupa głosek strz, strz, strz. Ta grupa głosek strz to prawie tak jak strzał z pistoletu, prawda? Ważne jest to, żeby właśnie wyraźnie wymawiać strz, a nie na przykład szcz. No bo strzyc to coś innego niż szczyc. Dokładna wymowa jest tutaj naprawdę ważna. Mam propozycję. Może rozwiniecie historyjkę o Szczepanie Szczygle? Jak myślicie, co dalej mogło się wydarzyć? Czy szwagier ostrzygł Szczepana? Może ułożycie nawet sami wierszyk, który będzie dalszą częścią tej historii? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Zupka z ogórka, kurczak pieczony.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was w tym pięknym tygodniu majowym, w pięknym miesiącu maju. Ten miesiąc skłania nas do tego, żeby dość często mówić o różnych wyrazach związanych z majem. Na przykład mamy taki wyraz majka. Czy ten wyraz z czymś się wam kojarzy? Na pewno powiecie, że to jest zdrobnienie imienia Maja. To prawda. Majka to pieszczotliwie, sympatycznie, inaczej Maja. Ale majka to też jest wyraz, który znaczy coś zupełnie innego. Mam zagadkę. Musicie odgadnąć, czy majka to jest papuga o jaskrawo-zielonym upierzeniu z taką czerwoną plamą na ogonie i skrzydłach. I to jest papuga, która naśladuje mowę ludzką. Czy też majka to jest chrząszcz, zielony, połyskujący chrząszcz, żyjący także w Polsce. Jak myślicie? Jedno z tych znaczeń jest właściwe. Wybierzcie, które. Nie papuga, tylko chrząszcz. Mamy chrząszcze, które się nazywają majki. Te chrząszcze są niezbyt duże, ale bardzo, bardzo ładne. Mają kolor takiej soczystej, zielonej trawy, połyskującej. A papuga, ta zielona papuga, która ma czerwoną plamę na ogonie i skrzydłach i naśladuje ludzką mowę, nazywa się Amazonka, bo żyje w Amazonii, w Ameryce Południowej. Ale z majem wiąże się też inne słowo, dość częste, choć nie znamy chyba tak powszechnie wszystkich znaczeń. To słowo to majówka. Wiecie, co to jest majówka? Oczywiście, powiecie, że to jest wycieczka za miasto wiosną lub latem. To prawda, to jest majówka. Jedziemy na majówkę, pakujemy do koszyka różne pyszne rzeczy i odpoczywamy. Nie robimy nic innego poza leniuchowaniem i odpoczywaniem. To prawda. Kiedyś majówka to była taka wycieczka, podczas której nie tylko odpoczywano, ale też tańczono. Podczas majówek odbywały się tańce. Ale majówka to też jest wyraz, który znaczy coś zupełnie, zupełnie innego. Czy wiecie, że majówka to też jest nazwa specjalnego owada, który powszechnie występuje właśnie w maju? I majówka to też jest jodełka, takie drzewo iglaste, oczyszczona z gałęzi tak, że zostaje sam tylko wierzchołek i ten wierzchołek ozdabiano kiedyś wstążkami i stawiano taką jodełkę przeozdobioną w niektórych regionach Polski, stawiano przed domem dziewczyny, z którą jakiś chłopiec chciał się ożenić. Oczywiście kto tę majówkę stawiał? Ten chłopiec. W ten sposób pokazywał, że dziewczyna mu się bardzo, bardzo podoba. I taka jodełka, ładnie oczyszczona i ładnie przeozdobiona,

też jest majówka. Proponuję, żebyście wymyślili sobie sytuacje różne, w których można użyć słów dzisiaj przez was poznanych. Czyli słowa majka, przypomnijmy, że majka to jest taki jasno-zielony chrząszcz, który błyszczy i występuje także w Polsce. I słowa majówka. Majówka to owad i majówka to przyozdobiona gałązka jodełki stawiana przed domem dziewczyny, która się bardzo podoba jakiemuś chłopakowi. Wymyślcie takie trzy sytuacje i zbudujcie zdania. A może ułożycie z tych zdań historyjkę? Może wszystko razem uda się wam połączyć? Wtedy powstałaby prawie książka, prawie opowiadanie przez was ułożone. Powodzenia i do usłyszenia!

0: promocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła 7:00. Martyna Huderska i Ania Jączek. Witamy.

konie na nieboskłonie pewnie dorośli rozpoznali ten drugi dorosły głos należący do pana Piotra Frączewskiego, a ten dziecięcy to Magda Frączewska, piosenka sprzed wielu, wielu lat. 6 minut po godzinie 7, witamy was cieplutko. Dziś czeka nas piękny, bardzo słoneczny wtorek, no ale od jutra delikatna zmiana w pogodzie, więcej deszczu, burz i niższa temperatura. Ale to sprawdzimy za chwileczkę za nią i wszystko się wyjaśni. Trzeba będzie się przygotować na to, że te najbliższe dni będą troszkę jednak chłodniejsze niż początek maja. Ale dzisiaj, proszę Państwa, piękny temat, kojarzący się tak naprawdę z wszystkimi porami roku, chociaż niektórym chyba najbardziej z wiosną. A to dlatego, że wiosną świętujemy Międzynarodowy Dzień Poezji. A my dzisiaj w poranku będziemy pochylać się nad wierszami, wierszami różnych poetów. Wiele piosenek, które słyszycie na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to interpretacje wierszy, które na warsztat biorą muzycy. I to jest bardzo ciekawe, jak czasami jeden wiersz troszeczkę się zmienia, jak go interpretuje artysta, w zależności od tego, jakiego gatunku muzycznego używa, na przykład w jakim gatunku najlepiej się odnajduje, to dzisiaj też usłyszycie to na pewno na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A co stało się bezpośrednim pretekstem do tego, żeby dzisiaj zająć się poezją w poranku? Już wszystko wyjaśniam. Otóż od 22 lat w jednej ze szkół warszawskich, konkretnie w szkole numer 279, jest organizowany konkurs recytatorski. Takich konkursów oczywiście nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach w Polsce jest wiele, więc jeżeli macie też takie doświadczenia, czy ze szkoły, czy z przedszkola i będziecie chcieli opowiedzieć o swoim udziale w konkursach recytatorskich, to mam nadzieję, że dacie się na to namówić. 22 645 20 55. A my dzisiaj wspomnieniami wracamy do tego konkursu. Konkurs odbył się wcale nie tak dawno. Czarodziejska Kraina Wierszy, recytuję, bo lubię. Takie było hasło tegorocznej edycji. No i oczywiście dzieci z wielu, wielu szkół, z dzielnic Warszawa-Wawer, ale także Praga-Południe, prezentowały swoje umiejętności na scenie. Dzieci robiły to wspaniale. Dzisiaj laureaci pojawią się w studiu po godzinie 8, więc będzie można też z nimi porozmawiać. No i mam nadzieję, że fragmenty tych wierszy, które recytowali, także wybrzmią. To były wiersze bardzo różne, część doskonale znanych, takich jak Ptasie Radio, Kaczka Dziwaczka, Kwoka, Pan Słowik się pojawiał, Dziura w moście słynna, do której czasami w poranku wracamy, ale były też tytuły mniej znane. Ja bardzo lubię takie zaskoczenia i takie niespodzianki. Pytanie do was, czy lubicie poezję? Co sądzicie na temat poezji? Czy ona w ogóle jest nam w życiu potrzebna? To są takie pytania klucze. Gdybyście mieli ochotę zaprezentować dzisiaj na antenie jakiś swój ulubiony wiersz, to również do tego zachęcam. Może dorosłym przypomną się takie konkursy sprzed lat, w których brali Państwo udział. Także to jest przestrzeń dla wszystkich, i dla małych, i dla dużych. Zapraszam do kontaktu, do rozmów. Można do nas pisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Dziękuję pięknie za zdjęcia z majówki, jakie do nas przychodzą na skrzynkę. Między innymi z Krakowa, tam zdjęcia ze smokiem wawelskim, piękne. Bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. Dziś będzie można też zdobyć zaproszenie

do jednego z warszawskich teatrów. No i cóż, proszę Państwa, startujemy. 7:30, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania. No i chyba tyle, jeśli chodzi o wyzwania dla rodziców. Mogą się już Państwo domyślać, że dzisiejsze wyzwanie będzie związane z poezją, ale więcej na ten moment nie zdradzę, a za chwileczkę z Anią sprawdzamy pogodę.

Dziś, czyli we wtorek, 5 maja, w zachodnich i północnych regionach kraju zachmurzenie duże, choć miejscami możliwe większe przejaśnienia. Spodziewane są opady deszczu, a w rejonach zachodnich, na Kujawach, Warmii i Mazurach również burze. Lokalnie suma opadów może sięgnąć nawet 15 mm, a w czasie burz na Kujawach, Warmii i Mazurach nawet około 25. W pozostałej części Polski niebo przeważnie mało albo umiarkowanie zachmurzone. A myślałam, że burze to dopiero jutro. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni na Pomorzu, od około 20 stopni na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie do, uwaga, 27, a nawet

8 stopni w centrum i na południowym wschodzie, najchłodniej nad morzem, od 8 do 11. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu chwilami silniejszy, a w rejonach podgórskich Karpat porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu i południa, a na północy i zachodzie będzie północny i północno-zachodni. No oczywiście jak burza do nas przyjdzie, to te porywy wiatru będą silniejsze, bardziej intensywne, do 60 km na godzinę, a w wysokich partiach Bieszczad i Beskidów do 70, a w Tatrach to nawet do 80 km na godzinę, więc proszę uważać, jeśli spacerujecie po górach, zjeść rano porządne śniadanie, żeby was nie zwiało jak słynnego tatka niejadka. A w nocy, proszę państwa, może popadać troszkę więcej. Od Warmii, Mazur, przez Kujawę, Wielkopolskę, po ziemię lubuską. No na pewno deszcz jest potrzebny i to w całym kraju. Więc niechaj popada. My będziemy przyglądać się uważnie każdego dnia tym zmianom pogodowym i będziemy was o wszystkim informować. 16 minut po godzinie 7. A teraz pan Kleks będzie śpiewał.

bohaterstwo posiada pięć działów: śniegu, deszczu, chmur, wiatru, wałów, departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

rozbicie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, za

malarz, pejzażysta, czyli pan Kleks i triumf pana Kleksa, Ministerstwo Pogody. 19 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, dzisiaj będzie poetycko w poranku. Gdyby ktoś chciał zacząć od wyrecytowania kilku strof jakiegoś ulubionego wiersza, to zapraszam. 22 645 20 55. Ja mam wrażenie, że to jest tak, że albo kochamy poezję, albo trochę tak do niej podchodzimy jak pies do jeża. Niektórym wiersze kojarzą się ze skomplikowanym kluczem do interpretacji.

I tu pytanie, co poeta miał na myśli? A takie słowa jak kompozycja, jak strofy, gatunek, rym, cóż to takiego? Włosy się jeżą na głowie. Ciekawa jestem, czy lubicie czytać poezję, czy sięgacie po wiersze, czy szukacie nowości?

0: piosenek, po których wiersze też sięgamy w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom. A ileż to razy się zastanawialiśmy, czy jakiś konkretny wiersz jest autorstwa właśnie pana Juliana Tuwima, czy Jana Brzechwy? To jest takie pytanie, które pojawia się często, między innymi w porankach, a i nierzadko w naszym rodzinnym budziku sięgamy po wiersze i odpytujemy dorosłych. Oczywiście nie mamy tutaj takich zakusów, żeby dorosłych straszyć, albo żeby tutaj wracały jakieś wspomnienia niekoniecznie dobre, związane na przykład z odpytywaniem na lekcjach języka polskiego. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będą wracały tylko te dobre wspomnienia, może związane właśnie z konkursami recytatorskimi. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Po co nam poezja? Oto między innymi nasza reporterka Julka Rozbiecka zapytała przedszkolaki.
1: Po co są na świecie wiersze?
2: Żeby je miło czytać. Bierze się książkę i się czyta wiersz.
1: Jak go przeczytać, żeby to było ciekawe?
2: Wolno, żeby ludzie mogli zrozumieć.
3: Trzeba go tak różnie czytać. Mówić czasem głośniej, a czasem ciszej. Że od głośności może zaboleć głowa
4: i uszy.
3: Ale czasami trzeba mówić głośniej w wierszu. A teraz my wam opowiemy o słoniu trąbalskim.
2: Julian Tuwim.
3: Słoń trąbalski.
2: Był sobie słoń,
3: wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski.
2: Wszystko, co miał, było jak słoń, lecz straszny był zapominalski.
3: Słoniową miał głowę
2: i nogi słoniowe
3: i kły z prawdziwej kości słoniowej
2: i trąbę, którą wspaniale klęcił.
3: Wszystko słoniowe. Oprócz pamięci.
2: Zaprosił kolegów słoni na karty. Na pół do czwartej.
3: Przychodzą, ryczą.
5: Dzień dobry, kolego!
3: Nikt nie odpowiada. Nie ma Trąbalskiego.
2: Zapomniał. Wyszedł.
3: Miał przyjść do państwa krokodylów. Na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i śliczną słoninkę.
2: Bardzo kocha te swe słonięta, ale ich imion nie pamięta.
3: Synek nazywa się Biały Ząbek.
2: A ojciec woła Trąbek Bąbek.
3: Córeczce na imię po prostu Kachna. A ojciec woła Grubachna, Wielkachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi: jestem
2: Tobiasz Bimbalski. Fragment wiersza mówili
3: Eliza,
2: Piotrek i Kuba
3: ze Słonecznego Przedszkola w Warszawie.
2: To był tylko fragment wiersza o słoniu Trąbalskim. Wiecie, jaki jest ciąg dalszy i jak to się kończy?
3: W końcu mu się udało coś zapamiętać.
0: Jak to się skończyło? Posłuchajmy interpretację tego wiersza, śpiewająca lokomotywa, słoń trąbalski. No i oczywiście to zakończenie stanie się jasne.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trąbalski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: ryczą.
1: Dzień dobry, kolego.
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów.
4: Na filiżankę wody z Nilu.
5: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomiasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Bania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata!
0: Aha. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem. Już

Słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Nasze krasnoludki, zupełnie odwrotnie niż w piosence, którą usłyszeliście przed momentem, w doskonałej formie. Na razie jeszcze nie miały okazji, ażeby zagrać fanfary, no ale mam nadzieję, że za chwilę się to wydarzy. 22 645 20 55 zapraszamy dorosłych do telefonowania. Dzisiaj poetycki poranek, nic więcej na ten moment nie zdradzam. Jeśli dorośli są oporni, to prosimy dzieci o wsparcie i o namówienie mamy bądź taty. Oczywiście zdobyć można radiową niespodziankę, którą wyślemy szybciutko do Was. No i mam nadzieję, że sprawi Wam radość. To już teraz czekamy na pierwszą dorosłą osobę, która się z nami skontaktuje.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Odważny pan Radek się do nas dodzwonił. I Kalina, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy państwa serdecznie. Kto kogo dzisiaj namawiał na telefon? Ty,

0: Kalinko, tatę, czy tata tak od razu chwycił za słuchawkę? Tata od razu, tak? Tata chciał zadzwonić od razu do radia?
1: Tak, tyle razy próbowaliśmy i mówię, dobra, dzisiaj ja inicjatywę przejmuję i dzwonię.
0: Wspaniale, to dobry znak, panie Radku, to może tam jakoś trzeba iść dalej, jakieś poważne decyzje dzisiaj podejmować, jak tak dobrze dzień się zaczął.
1: Oczywiście.
0: Cieszę się, że dzwonicie, powiedzcie skąd.
1: Z Łodzi.
0: Z Łodzi, cudnie, pewnie tak. Cieplutko w Łodzi dzisiaj.
1: Tak, 16 stopni.
0: A będzie jeszcze cieplej? No dziś, bo jutro temperatura znowu spada. No ale na razie cieszymy się tym, co tu i teraz. Panie Radku, czy panu jest do poezji blisko?
1: No tak średnio. Średnio na jeża.
0: Średnio na jeża. A brał pan kiedyś udział w jakimś konkursie recytatorskim? Albo może napisał pan kiedyś jakiś wiersz?
1: No, oczywiście, kiedyś brałem w konkursie recytatorskim udział, ale to było bardzo dawno.
0: A pamięta pan ten wiersz?
1: czy ja pamiętam wiersz?
0: Tak.
1: No nie, nie pamiętam. Myślę, że ostatnio wiersz, jaki recytowałem, to chyba była Lokomotywa Juliana Tuwima.
0: O, to powiem szczerze, tu poprzeczka wysoko zawieszona. To pan tak sobie wybrał? Ambitnie,
1: no,
0: lokomotywę?
1: No, dzieciom czytamy.
0: A dzieciom?
1: Tak.
0: Pięknie. No to tam pamięta pan co nieco z tej lokomotywy?
1: Trochę tak, trochę pamiętam.
0: Kalinka, może tacie pomożesz?
1: Jak to Kalina szła? Stoi na stacji?
2: Lokomotywa.
1: Ciężka, ogromna i pot z niej spływa, tak?
0: Mhm.
1: Tłusta oliwa.
0: Tak jest.
1: Stoi i sapie.
0: Tak. Dyszy.
1: Tak? Dyszy. I dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.
0: Pięknie. Buch?
1: Buch jak gorąco.
0: Uch.
1: Jak gorąco.
0: Puf.
1: Jak gorąco.
0: Uf.
1: Uf jak gorąco.
0: Tak jest. Już.
1: Ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
0: Wow.
1: Wagony do niej po to czepiali, ciężkie, ogromne, z żelaza stali. Pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same, siedzą i jedzą. A czwarty wagon pełen, a w piątym stoi
2: sześć fortepianów.
1: W szóstym armata, o jaka wielka.
0: Pod każdym.
1: Kołem żelazna belka.
0: W siódmym? Tam dębowe?
1: Stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie
2: żyrafy.
1: W dziesiątym kufry, paki i skrzynie.
0: A w tym wcześniejszym dziewiątym same tuczone świnie.
1: A właśnie,
0: świnie. Tak, już się znalazły. A tych wagonów?
1: No jest ze 40.
0: Tak jest.
1: I sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy, nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignie taki to ciężar.
0: Wow. No powiem panu, panie Radku, że tego się nie spodziewałam. Myślałam, że skończy się na palaczu, który węgiel w lokomotywę sypie, a pan tutaj wszystkie wagony nam zaprezentował z zawartością. Także naprawdę gratuluję, wspaniale. No, jesteśmy tu z Anią zaszokowane. Brawo, brawo, krasnoludki. Ja poproszę jeszcze raz o fanfary. No pięknie, co ja mogę powiedzieć. Wiersz długi, bardzo wymagający, bo tam

0: czy ta lokomotywa musi ruszyć, prawda? Świst, gwizd, buch. Tak jest. Tak, tak. I koła w ruch i najpierw powolutku, no potem przyspiesza, przyspiesza. Piękny wiersz, to jeszcze powiedzmy, żeby nie było wątpliwości, czy to Julian Tuwim, czy Jan Brzechwa?
1: Jan Brzechwa.
0: A pan co myśli, panie Radku?
2: Ja myślę, że chyba jednak Julian Tuwim.
0: Julian Tuwim. Ale te pomyłki się zawsze wkradają. Ileż razy my się też nawet tutaj w radiu zastanawiamy, jak wybieramy jakieś wiersze tego albo tego pana. A czy to na pewno Tuwim, czy raczej Brzechwa? Tak to się czasami poplącze. No gratulujemy oczywiście, wysyłamy niespodziankę do Łodzi. Bardzo wam dziękuję za telefon, za rozmowę. Chcecie może kogoś pozdrowić?
2: Oczywiście całe polskie radio dzieciom.
1: Krasnoludki,
2: panie prowadzące, wszystkich słuchaczy, no i cały świat. Pozdrawiam.
0: Bardzo również dziękujemy. Kalinko, a ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak, polskie radio dzieciom,
2: krasnoludki. I co, kogo jeszcze? Głośno. Mhm. Głośno, głośno. No i co?
1: Natasia i Kasia.
0: Dobrze.
1: I panią.
0: Pięknie ci dziękuję. No i życzę wam wspaniałego dnia. Jak będziecie mieli czas, to dzwońcie do nas. Wierzę, że będzie się to udawało coraz częściej. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dobrego dnia.
0: Wzajemnie.

a teraz lokomotywa pojawiła się znowu w interpretacji śpiewającej lokomotywy. 15 minut zostało do godziny 8, pora na kolejną niespodziankę, tym razem teatralną. Czy słyszeliście kiedyś o takim tytule Orecchio, brat Pinokia? Można by się było zastanowić, prawda? Skąd ten Orecchio, czy Pinokio miał brata? Jak czytamy historię Carlo Collodiego sprzed wielu, wielu lat, to zdaje się,

0: że tam oprócz Pinokia, Geppetta, Błękitnej Wróżki, oczywiście tych Nicponi, którzy się pojawiają w pewnym momencie, taki bohater jak Orecchio nie występuje. No ale oczywiście sztuka pozwala sobie na wprowadzanie różnych zmian, ciekawostek. I tak się wydarzyło w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Jeżeli chcecie zobaczyć spektakl wyreżyserowany przez panią Adę Tabisz 10 maja o godzinie 11, to proszę do nas szybciutko zatelefonować pod numer 22 645 2055. I skoro jesteśmy w temacie poezji, zaprezentować jakiś fragmencik wiersza ulubionego. Można recytować razem z rodzicami. Może dadzą się namówić, takich jak pan Radek przed chwileczką. 22 645 20 55. A ja w kilku zdaniach opowiem o spektaklu. No nie jest łatwo mieć tak słynnego brata jak Pinokio, prawda? W przypadku Orecchio, który jest w tej historii bratem najsłynniejszego chłopca z drewna. Na początku Pinokio był takim drewnianym chłopcem, potem dobrze wiemy, jak potoczyły się jego losy. To jest takie bycie w cieniu. Ale spektakl jest dość przewrotny, bo każdy z nas jest wyjątkowy, nawet jak ma takiego słynnego brata jak Pinokio. Więc kluczem jest szukanie swoich talentów, swojej indywidualności, jak będzie to pokazane na scenie. Jeżeli chcecie sprawdzić, szybciutko do nas zadzwońcie. 22 645 2055 Orecchio, brat Pinokia w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie 10 maja o godzinie 11. Czeka na Was podwójne zaproszenie, a ja czekam na wiersz. Może być króciutki. Może go wyrecytować mama, tata, albo jakiś niedorosły słuchacz bądź słuchaczka Polskiego Radia Dzieciom. Czekamy już teraz.
1: To superkalifragilisticexpialidocious, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie.

0: Już mówić się wstydziłem, kiedy miałem 7 lat. Więc tata ciągnął mnie w nos, bo synek miał być fat. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić w głos. O! Superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Jampalalalej, jampalalej, jampalalalej, jampalalej.
1: I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest.
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Super kali.

0: gwizda pralikarepus, ale to już chyba będzie przesada, prawda?
1: No chyba nie wiem.
0: Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz.
1: O tak!
0: To słowo wnet pomoże ci, sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je.
2: Na przykład?
0: Tak?
2: Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie.
3: To...

0: To była piosenka pochodząca z filmu Mary Poppins. A dodzwoniła się do nas Marcelinka i Hela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No witam was, dziewczyny. W jakiej jesteście formie o poranku?
1: Dobrej.
0: Tak, wyspane?

0: Bardzo się cieszę. A jaki fragment wiersza chciałobyście zaprezentować?
1: Spóźniony Sławik.
0: O, pięknie. To poczekajcie, ja wyłączę plumkanie, żeby było was dobrze słychać. I zamieniamy się w słuch.
1: Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych silnie zawsze trzyma, a tu już po 11, a Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może go napadli, szare piórka rozkubali, lewny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka, wybacz moje złoto. Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.
0: Brawo! Marcelinko! Jak pięknie, cały tekst, cały wiersz nam wyrecytowałaś. No, to było wspaniałe. Czy ty bierzesz udział w jakichś konkursach?
1: Nie, niedawno brałam, jak moja koleżanka była w przedszkolu.
0: Mhm.
1: To mówiła ten wiersz, a teraz w szkole się przydarzyła okazja, więc po prostu sobie powtórzyłam i powiedziałam ten wiersz. Znam go na pamięć.
0: Jak często sobie czytamy wiersze, to nawet nie musimy się ich uczyć, prawda, na pamięć, jakoś tak powtarzać. One nam same wskakują do głowy. No pięknie, tak. Pięknie ci to poszło. Gratuluję. Oczywiście, że przekazuję ci zaproszenie do teatru Lalek Gulliver. To tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To wspaniale sobie poradziłaś. No i zachęcam, żebyś brała udział w konkursach. Bo naprawdę recytujesz pięknie. Więc trzymam kciuki. W twojej szkole są organizowane takie konkursy?
1: Czasami.
0: Mhm. No to jak nadarzy się okazja... Przepraszam, bo weszłam ci w słowo, a ty chciałaś coś powiedzieć?
1: Nie.
0: Nie. To trzymam kciuki w takim razie, jak nadarzy się taka okazja za twój start w konkursie i bardzo ci dziękuję i za ten piękny wiersz, i za telefon do studia, i za takie rozpoczęcie dnia poetyckie. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, brata, babcię, dziadka, drugą babcię, ciocię, wujka i całe Polskie Radio dzieciom.
0: I krasnolki. Bardzo się cieszą zawsze z pozdrowień. Dobrego dnia ci życzymy, moja droga, i do usłyszenia. Pa, pa, trzymaj się ciepło.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Minęła godzina 8, Martyna Huderska i Ania Jączek, witamy serdecznie. A już za chwilkę w naszym studiu pierwsi goście.

stygnie zupka z muszek na wieczornej rosie. Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie. Motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku.

0: Karolina, która się do nas dodzwoniła, ale tego wiersza mogliśmy też słuchać na 22. konkursie recytatorskim dla dzieci, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 279. 22 lata. Goście, którzy pojawili się w moim studiu, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, laureaci tegoż konkursu 22 lat nie mają. Mają dużo, dużo mniej, a wspaniale sobie radzą. Dzisiaj laureaci będą nas odwiedzać do godziny 9:00. Będziemy rozmawiać na temat poezji, więc jeżeli wam też jakoś mocniej bije serce do konkretnego wiersza, to piszcie do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. Można też telefonować 22 645 20 55. Konkurs w tym roku odbył się pod hasłem Czarodziejska Kraina Wierszy, recytuję, bo lubię. 92 osoby, kochani, z dwóch dzielnic Warszawy, Praga Południe i Wawer, spotkało się w Szkole Podstawowej nr 279, zaprezentowało swój talent, a wśród nich między innymi Bujtunklam. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Wojtek Szczytowski. Dzień dobry,
2: dzień dobry,
0: Wojtku.
2: Dzień dobry.
0: Miło was widzieć ponownie. Wy występowaliście razem, prawda?
2: Prawda.
0: Pamiętacie, jaki wiersz recytowaliście na konkursie?
2: Kaczka dziwaczka. Kaczka dziwaczka.
1: Kaczka dziwaczka.
0: Kaczka dziwaczka. My ten wiersz bardzo dobrze znamy w Polskim Radiu Dzieciom i bardzo lubimy. Sami wybraliście ten wiersz, czy ktoś wam podpowiedział?
2: Recytowaliśmy wiersz.
0: Mhm. I to był wasz wybór?
2: Tak.
0: Tak? Lubicie kaczkę dziwaczkę?
2: Tak.
0: Długo uczyliście się tego wiersza, bo to wcale nie jest taki prosty tekst. Jak długo wam to zajęło? Szybciutko. Raz, tak. Dwa. Mhm. No i muszę przyznać, że recytowanie w duecie to też jest nie najprostsza sprawa, bo trzeba się albo podzielić tekstem, prawda?
2: Prawda.
0: Mhm. Pomagał wam ktoś w przygotowaniach, Wojtku?
2: Nie.
0: Uczyliście się sami, we dwóch?
2: Tak.
0: Mhm. A pamiętacie chociaż fragmencik jeszcze tego wiersza?
2: Fragment to kaczka dziwaczka.
1: Kaczka dziwaczka.
0: A mielibyście ochotę fragmencik nam wyrecytować?
2: Tak.
0: Może razem jakoś spróbujemy? Jak to się zaczynało z tą kaczką?
2: Na trzeczku opada krzaczka.
1: Mieszkała kaczka dziwaczka.
2: Lecz zamiast trzymać się rzeczki,
1: robiła pierwsze wycieczki.
2: Raz poszła więc do fryzjera.
1: Poproszę o kilo sera.
2: Tuż obok była apteka.
1: Poproszę mleka 5 deka.
2: Z apteki poszła do praczki.
1: Kupować pocztowe znaczki.
0: Pięknie.
2: Myślę się kaczki okropnie.
1: A niech tą kaczkę gęś kąpnie. Znosiła jaje na twardo i miała czubek z pogardą, a przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką.
2: Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy puknęła 2 złote, mówiła, że odda potem.
1: Martwiły się inne kaczki.
2: Co będzie z takiej dziwaczki?
1: Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją ubiec.
2: Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy, w prytwanie.
1: Lecz zdębiał obiad podając,
2: bo z kaczki zrobił się zając.
1: W dodatku cały w buraczkach.
2: Taka to była dziwaczka.
0: Brawo! Moi goście zaskoczeni, to były nasze radiowe krasnoludki, wiecie, które są tutaj poukrywane. Takie malutkie, że wcale ich nie widać, ale włączają się w odpowiednim momencie i oklaskują naszych gości.
1: Mama.
0: No pięknie, panowie. Nasi słuchacze tego nie widzieli, ale tutaj był jeszcze taki układ choreograficzny do tego wiersza, który podkreślał konkretne frazy i konkretne wersy, prawda?
2: Prawda.
0: Chłopcy, a powiedzcie, czy wy lubicie w ogóle uczyć się wierszy na co
2: tak.
0: dzień? A pierwszy raz braliście udział w konkursie?
1: Tak.

0: Tak.
1: Czy jest szansa, że jeszcze kiedyś was zobaczymy na scenie?
0: Tak.
1: No to ja trzymam kciuki za was. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku spróbujecie swoich sił ponownie. Tak? Co na to nauczyciele i rodzice, bo dzisiaj nam tutaj towarzyszą?
2: No ja myślę, że zdecydowanie tutaj jako jedna z pań nauczycielek, które przygotowywały Wojtka i Szymona do udziału w konkursie, zobaczyłyśmy ten potencjał recytatorski. Później jeszcze Szymon tutaj wszedł swoją fantastyczną mimiką, gestykulacją, podchwycił bardzo fajnie pewne pomysły, które później już docelowo udało się wykorzystać. Więc my jesteśmy jako szkoła i jako grono pedagogiczne niesamowicie z chłopaków dumne, że tak ciężko się przygotowywali, dali radę, wystąpili, no i co najważniejsze, zdobyli bardzo ważne wyróżnienie i szereg nagród, także brawo jeszcze raz chłopaki dla was, od pani Asi, której niestety dzisiaj nie mogło z nami być, i ode mnie, i od dyrekcji, i od wszystkich innych nauczycieli, którzy z wami na co dzień czas w naszej szkole spędzają.
1: No i oczywiście brawa od jury i od naszych radiowych krasnoludków. Bardzo wam dziękujemy dzisiaj za spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom. Mamy tutaj taki zwyczaj, że nasi goście, zarówno ci telefoniczni, jak i ci, którzy są na miejscu, mają okazję, możliwość kogoś pozdrowić, więc może wy też byście chcieli z tego skorzystać. Wojtku, chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Pozdrawiam tatę.
1: Bui, a ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
3: Tak.
1: Bardzo proszę. Kogo pozdrowimy?
3: Ja.
1: Mhm. Może siostrę, bo tutaj obok ciebie siedzi, tak?
3: Tak.
1: Mhm. Pozdrawiamy siostrę w takim razie serdecznie. Może siostra chciałaby kogoś pozdrowić?
3: Dobrze, pozdrowię.
1: Tak? To przekazujemy głos siostrze.
4: Ja bym chciała pozdrowić całą rodzinę, bo to oni urodzili go, więc... No. Mhm.
1: Pozdrawiamy cieplutko i bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. A wszystkich słuchaczy zachęcamy do słuchania Polskiego Radia Dzieciom, bo za chwilkę w studiu kolejni goście.

0: Drodzy słuchacze, w tym roku w konkursie recytatorskim organizowanym przez szkołę nr 279 w Warszawie wystąpiło naprawdę wielu uczestników. To był chyba rekord w tym roku. Wszystkich oceniało jury w składzie Hania Niewiadomska, Natalia Usenko, Kasia Keller, Marcin Szczygielski, Boguś Janiszewski i ja. No i to było bardzo trudne i było to wielkie wyzwanie. Na szczęście konkurs współprowadziły dzieci, uczniowie szkoły nr 279, więc już teraz witamy Hanię, Oliwkę, Przemka i Bartka. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
0: Powiedzcie, czy Wy na co dzień prowadzicie różne takie imprezy, spotkania w Waszej szkole, bo czuliście się chyba bardzo dobrze na scenie?
3: Często.
4: Ja raczej nie.
0: Aha, tutaj ja Bartek pierwszy raz?
4: Tak, ja pierwszy raz.
0: Opowiecie naszym słuchaczom, na czym to polegało, to wasze zadanie. Ale byliście też pięknie ubrani i szkoda, że nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć. No, ale możemy trochę opowiedzieć, bo to była czarodziejska kraina wierszy, więc tak jakbyśmy się przenieśli do jakiejś bajki, tak?
3: No tak, żeby dużo osób mogło powiedzieć swój wiersz.
0: I na czym polegały te wasze zadania? Opowiecie? Bo ja wiem, ale...
3: Żeby na przykład kogoś recytować, żeby wyszli na scenę i żeby wyrecytowali wiersz.
0: No, czyli trzeba było zapowiadać.
5: Tak, tak. Trzeba było tak zaprosić.
0: Trzeba było zaprosić, zapowiedzieć, powiedzieć, kto będzie recytował wiersz, prawda?
5: Jaki
0: tytuł,
5: wiersz?
0: Dokładnie, jakiego autora. No, to wymaga dużego skupienia, żeby nic się takiej osobie prowadzącej, zapowiadającej nie pokręciło, prawda? Ćwiczyliście wcześniej?
3: Tak,
5: mieliśmy
3: na stołówce.
0: Tak? Mieliście próby?
5: Mieliśmy próby.
3: Tak.
4: I był jakiś nawiedzony głośnik.
0: Naprawdę?
3: Tak, tak. Jak staliśmy obok siebie z mikrofonem, no to zaczęła być jakaś burza.
4: Takie
0: Jakieś bzyczenie. Może było takie sprzężenie. Może za blisko staliście z mikrofonem przy głośniku. Czasami się takie rzeczy zdarzają. W radiu też tak czasem bywa. Jak na przykład wyjeżdżamy gdzieś i są rozstawione głośniki, nadajemy audycję taką plenerową i mamy blisko mikrofony głośników. To się tak sprzęga. Jest bardzo nieprzyjemny ten dźwięk. No ale dzisiaj takiego sprzęgania w studiu nie ma. Mikrofony też są dobrze rozstawione, doskonale was słychać. Moi drodzy, a wy kiedyś braliście udział w takim konkursie recytatorskim? Występując?
3: Ja nie. No na szkolnym nie, ale żeby tam być na tym szkolnym, to trzeba pokonać dwa etapy.
0: A, to nie jest takie proste.
4: Ja byłam na tym etapie klasowym i na tym jeszcze, ale nie przeszedłem.
3: Ja też nie przeszłam.
5: Ja też nie.
0: No, ale wszystko przed wami. Wiecie, to nie można się tak poddawać. Może w przyszłym roku się uda. Do której klasy chodzicie?
3: Drugiej.
0: No, to jeszcze w przyszłym roku pewnie będzie szansa, bo występują uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, tak?
3: Tak.
5: Tak.
0: A jak czuliście się na scenie?
3: No, był mały stresik.
0: No, naprawdę? Przemku, w ogóle nie było nic widać po was. Ani odrobinkę.
3: Rok temu był większy stres.
0: A, bo ty, Oliwko, już po raz kolejny, tak?
3: No, Hania i Przemek też.
5: No też, tak.
0: Naprawdę?
5: Bo my chyba już czwarty raz około.
0: Ach, to dlatego, że mnie nie było w zeszłym roku na konkursie i dlatego nie pamiętałam. To tak czuję się troszkę usprawiedliwiona, chociaż wy tak rośniecie jak na drożdżach i tak się zmieniacie, że trudno was rozpoznać. Za rok to pewnie w ogóle już będziecie takimi doroślakami. A wy czytacie wiersze?
3: No, czytamy, tak. Czytamy.
4: No tak.
3: Mamy różne spotkania w bibliotece.
0: Odwiedzają was autorzy?
3: Tak.
0: Tak?
4: I nam czytają książki czasami nawet swoje.
0: Lubicie takie spotkania?
3: Tak.
5: Bo
3: nie ma lekcji.
4: No i nie ma lekcji.
0: No tak, to zawsze ma swoje plusy. Ja też pamiętam takie spotkania, jak chodziłam do szkoły. No i rzeczywiście, lekcja wtedy płynie zupełnie inaczej, dużo, dużo szybciej. A jeszcze wracając do wierszy, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Poezja jest nam w ogóle potrzebna w życiu?
3: Tak.
0: Tak, nawet jak już teraz są komputery, smartfony i taki zwariowany, szybki, szalony świat, to poezja się przydaje?
3: Przydaje się.
0: Przydaje.

0: Czasem. Się zdecydowanie.
1: A macie ulubione wiersze swoje?
0: Tak, tak.
2: Nie. No tak.
1: Jakie to są tytuły na przykład?
0: O Grzesiu Kłamczyszku i jego cioci.
1: Jego cioci, och.
2: Aby cadło.
1: Mhm. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy? Nie.
2: Spóźniony słowik.
1: Spóźniony słowik.
2: Albo ptasie radio.
1: Mhm. A jak

0: był, albo jaki wiersz jakoś tak najmocniej wam zabiło serduszko?
1: Z naszej szkoły.
2: Mi kłamczucha.
0: Kłamczucha. Parę razy kłamczucha się pojawiła, prawda?
2: Mi się najbardziej podobało takiej jakiejś Kingi, która położyła takie rybki na stole.
0: No tak, bo niektórzy artyści mieli też rekwizyty.
2: Tak, mieli.
0: A waszym zdaniem rekwizyty są konieczne, potrzebne, czy w ogóle można się bez nich obyć?
2: Bez nich.
1: Raczej można.
0: Ja też myślę, że czasami można pozbyć się rekwizytów, bo czasem też mogą przeszkadzać.
2: No, tak.
0: No bo wtedy trzeba się na wielu różnych rzeczach skupić, prawda?
1: To prawda.
0: I na recytacji, na tym, żeby zapamiętać cały tekst, a niektóre wiersze były bardzo długie.
2: Na przykład tak, lokomotywa.
1: Albo zo.
0: Na przykład, tak, zo lokomotywa, pan Maluśkiewicz i wieloryb. Taki długi tekst. No, jestem ciekawa, jak laureaci ćwiczą pamięć. To już za momencik będziemy też na ten temat rozmawiać. No, a ja trzymam mocno kciuki za to, żebyście wy w przyszłym roku jednak wystąpili na konkursie.
2: No, może. No,
1: raczej tak będzie.
3: Ja wystąpię, zdecydowanie.
0: No, to trzymam kciuki, Bartku. Tam, wiesz, będę ci kibicować. A powiedzcie, jak braliście udział też w tych wcześniejszych etapach, to sami wybieraliście wiersze?
2: Tak, wybieraliśmy. Nie, pani Kasia nam mówi, że na przykład z książki Juliana Tuwima musimy.
1: Aha. Nieprawda. Ale wiersz wybieraliśmy.
3: Moja pani książki powiedziała, że jakikolwiek może być wiersz.
0: Mhm, czyli to był twój wybór, Bartku. A powiedzcie, jakie jest wasze zdanie? Czy dzieci powinny same sobie wybierać wiersze?
2: Tak.
0: No to mamy tutaj taką wskazówkę dla dorosłych i dla nauczycieli. A dlaczego dzieci powinny same? Dlaczego to jest dla was ważne?
2: Bo my nie chcemy recytować wiersza, który nam się nie podoba.
0: Tak właśnie często
3: jest. My chcemy wyrazić tym wierszem.
0: No proszę państwa, jakie tu ważne głosy to padają. Prawda. Bardzo mi się te wasze odpowiedzi podobają. Bo jak nie czujemy jakiegoś tekstu, oj, to chyba nam tak dobrze nie pójdzie.
2: No.
0: Tak, jak z pasjami, prawda? I z naszymi talentami. Czy z zajęciami dodatkowymi. Jak robimy coś, bo to kochamy, to wychodzi nam dużo, dużo lepiej. A wy sobie świetnie poradziliście jako prowadzący. Także proszę państwa, dla Hani, Oliwki, Przemka i Bartka brawa od naszych radiowych krasnoludków. Ja się przyłączam. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem. Bo na sali były nie tylko dzieci, ale byli także rodzice, byli nauczyciele i oczywiście jury też zza tego zielonego stołu się zachwycało tym, jak prezentowaliście kolejnych artystów i zapraszaliście na scenę. Także naprawdę szapoba. A chcielibyście dzisiaj w studiu kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: To może zaczniemy od Hani?
1: Rodzinę. Mhm. Ja, mamę i tatę.
0: Oliwko? Kto tam ci przychodzi
2: siostrę
0: do głowy?
3: Ja, mamę i dziadków.
0: Bardzo wam dziękuję dzisiaj za spotkanie. Czy wy wracacie do szkoły na lekcje?
2: Tak.
0: Dużo tych lekcji dzisiaj?
1: No, pięć. Mamy jeszcze.
0: No to raz, dwa, szybciutko minie.
3: Ale a mamy potem? Od 11.45.
0: Ach, czyli dzisiaj troszkę później.
1: Mamy od 9.45.
0: No to jak od... No, to może się uda dzisiaj nie spóźnić na lekcję.
2: Oby nie.
0: No, możecie trochę zgonić na mnie i na Polskie Radio dzieciom. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za spotkanie i cóż, do zobaczenia za rok na konkursie. Zobaczymy, w jakich rolach, kto będzie gdzie siedział i kto będzie co prezentował. Także trzymam kciuki i jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawili się kolejni wspaniali goście, laureaci 22. konkursu recytatorskiego dla dzielnic Praga Południe i Wawer, organizowanego w szkole podstawowej numer 279. Witam Was, kochani, serdecznie. Hela, Laura, Dorota, Edward i Iza. Zgadza się?
1: Tak.
2: Tak.
0: W jakich jesteście dzisiaj nastrojach?
3: Dobrych.
2: Dobrym.
4: Po prostu ekscytacja.
0: Tak? Jesteście pierwszy raz w radiu?
2: Tak.
4: No tak.
3: No tak.
0: Czyli wasz debiut radiowy.
4: Tak. Tak, można powiedzieć.
0: Bardzo się cieszę, no. Jestem przekonana, że widzimy się pierwszy raz, ale nie ostatni. Moi drodzy, a jak to jest w waszym życiu z tą poezją?
4: Po prostu trzeba tak od serca, że tak trzeba po prostu, a ja, trzeba tak opowiadać, że jakby, a nie tak, że jakby takie, a jakby coś tak opowiada się na przykład. I trzeba jakby można tak naśladować głosy, no bo wtedy, tak gdy każdy ma, inny głos, znaczy, gdy każdy, na przykład każdy ptak, na przykład słowik, wróbel, kostia, skuka, to na przykład każdy musi mieć inny, wyższy, niższy, taki jak ludzie.
2: Jak swój własny wiersz.
0: Tak, pięknie. Bardzo dobrze to powiedzieliście. Jak słuchaliście teraz Edwarda, to pewnie wielu z was się domyśliło, że ten wiersz, który wyrecytował Edward, to było Ptasie Radio. Wiersz bardzo wymagający, on się pojawiał w tym konkursie powielokroć, a Edward zajął w tym roku pierwsze miejsce.
4: Tak.
0: Recytując właśnie w Ptasie Radio.
4: A proszę pani, bo dla mnie mi się podobało bardzo, tak bardzo mi się podobał wiersz Włos.
0: Ja tego wiersza bardzo dawno nie słyszałam.
4: Pierwszy był. Był pierwszy. Bo ja byłam tak po środku, czy tak.
0: Czyli to znaczy, że wy też się przysłuchiwaliście innym wykonaniom?
4: Tak.
2: Tak. Tak.
0: A mieliście też swoich faworytów?
4: Ja myślałem, że ten Włos albo jakaś lokomotywa.
0: Aha. Lokomotywa też pojawiła się wiele, wiele razy.

0: Ale jeszcze pozwól, Edwardzie, że nawiążę do tego, o czym powiedziałeś, do tego opowiadania wiersza, opowiadania poezją świata, bo wiesz, że ja, robiąc sobie notatki, napisałam przy twoim nazwisku, że ty właśnie opowiadasz historię. I tak mi się to wszystko tutaj teraz splata. Wszyscy poradziliście sobie wspaniale, zachwyciliście jurorów i to wcale nie był taki trudny wybór. Szybciutko podjęliśmy decyzję. No, wydawałoby się, że nie było nas długo, bo sporo osób w jury, ale naprawdę staraliśmy się zrobić to szybciutko. Tam, wiecie, trzeba dopełnić wszystkich formalności, napisać jakieś protokoły i wypełnić dokumenty, dlatego to tyle trwa. Ale tak naprawdę to wybór był bardzo szybki, konkretny i wiedzieliśmy od razu, jak te miejsca trzeba rozplanować i kto zostanie laureatem. Dziewczyny, a jak to jest w waszym przypadku? Skąd ta poezja się wzięła w waszym życiu?
1: Mi podpowiedziała pani Magda z OPP3. Mhm. Miałam jeszcze jeden wiersz do wyboru, ale wybrałam ten.
0: Helu, a przypomnisz, jaki to był wiersz?
1: Marian Załucki, Pan Słowik. Mhm.
0: Pan Słowik.
2: U mnie zawsze ciocia recytowała w dzieciństwie. I potem jeszcze mama to od niej wzięła i tak jakoś te wiersze są ciągle w moim życiu.
0: Ciocia związała swoje życie też takie zawodowe z recytowaniem wierszy?
2: No.
0: Lauro? Czy po prostu lubi poezję?
2: Po prostu, no, była na wielu konkursach recytatorskich.
0: Rozumiem. A pomagała ci też w przygotowaniu tego wiersza?
2: No, to trochę. Mhm.
0: A wiersz, który recytowała Laura, to Żuraw
2: i Czapla,
0: prawda?
2: Tak. Mhm.
0: Czyli wiersz pana Jana Brzechwy. I to był twój wybór?
2: Tak. Mama mi trochę pomogła. Mhm.
0: Pięknie. Dorotko, a ty jaki wiersz recytowałaś, jaki prezentowałaś? Przypomnisz?
3: Ja recytowałam wiersz Dziura w moście. Mhm. Powiem szczerze, nie wybrałam go, po prostu pani powiedziała, naucz się tego. Mhm. No ja powiedziałam, no dobrze, nauczyłam się i naprawdę bardzo fajny był ten wiersz. Mhm.
0: Czyli podobał ci się, mimo że to nie był twój wybór, tylko wybór nauczycielki.
3: Tak,
0: tak? Dobrze się czułaś w tym wierszu?
3: Tak, dobrze się czułam, bo ja jakoś lubię recytować wiersze, bo to jest mój drugi konkurs. Pierwszym był właśnie poeci dzieciom. Recytowałam wiersz Co to jest Polska. No i kto fajnie się w tym czuje.
0: A ty, Izo? Pochwal nam się wszystkim, jaki wiersz recytowałaś.
4: Ja recytowałam wiersz Kwoka.
0: Aha.
4: I też mi w sumie mama mi powiedziała, żeby po prostu, że to jest fajny wiersz i żebym go spróbowała po prostu powiedzieć. Ja się zgodziłam, bo jak go przeczytałam, to też pomyślałam, o, w sumie fajny, nie ma problemu, mamo. I zaczęłam się go uczyć i tak po prostu się zaczęło. Mhm.
0: A słyszałaś wcześniej taką piosenkę Kwoka z Akademii Pana Kleksa?
4: Nie.
0: Nie. O, ten repertuar to pewnie doskonale pamiętają wszyscy dorośli. Dawna Akademia Pana Kleksa. Wszystkie piosenki, prawda? Tutaj państwo kiwają za szybą głowami. Kwoka na Wyspach Bergamutach. I wiele, wiele innych. To Edward chyba też pamięta, tak?
3: I Kaczka Dziwaczka.
0: Kaczka Dziwaczka, tak. Kaczki Dziwaczki dzisiaj już słuchaliśmy. To ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali Ptasiego Radia, które wykona pani Anna Sroka-Chryń i robi to też mistrzowsko, ale myślę, że pani Anna jakby posłuchała wykonania Edwarda, to by mu trochę pozazdrościła. To posłuchajcie.

0: pani Ania Sroka-Chryń zaśpiewała, a jak pięknie recytował Edward Ptasie Radio. Edwardzie, masz ochotę fragmencik nam powiedzieć, czy dzisiaj nie?
1: No, mogę.
0: Tak? To ja już wyłączam to powiem, inny proszę, mikrofon.
1: No to powiem do... oraz każdy inny ptak. Dobrze?
0: Dobrze, dobrze. Taki fragmencik krótki.
1: Julian Tuwim. Ptasie Radio. Halo, halo? Tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie,

0: się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit pilitać i pim pilić. Ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka. Kogut, dzięcio, gil, kukułka. Szczygieł, sowa, kruk, czubatka. Drost, sikora, idzierlatka. Kaczka, gąska, jemiołuszka. Dudek, cznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak.
1: Brawo dla Edwarda. Tak się, proszę państwa, recytuje Ptasie Radio. Myślę, że pani Anna Sroka-Chryń byłaby bardzo zadowolona, jakby usłyszała takie wykonanie. My byliśmy zachwyceni i bardzo ci gratuluję. Trudny wiersz sobie wybrałeś, Edwardzie, naprawdę.
0: Dziękuję. Chciałbym to zadedykować mojej rodzinie i mojej pani psycholog.
1: Piękna dedykacja, taka bardzo wzruszająca.
0: Tak, ale i ten wiersz mama Emi wybrała, bo tak szczerze, po prostu byłem zmęczony i po prostu chciałem pójść spać. I później się okazało, że ten wiersz mi się bardzo podobał. Poza tym tam jest bardzo do zmieniania głosów dużo. I po prostu mi się bardzo spodobał.
1: To takie wyzwanie aktorskie troszkę.
0: Bardzo lubię takie wiersze. Tak jak Jesienny wiatr Władysława Broniewskiego. Czy na przykład Rycerz Krzykalski.
1: No to mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz.
0: Ja
1: na konkursie recytatorskim. Ja może za rok akurat w szkole 279, a może jeszcze gdzieś indziej.
0: Może.
1: Nie wiadomo, gdzie was zaprowadzą wasze drogi, bo jesteście bardzo utalentowani, moi drodzy. Skąd się bierze takie talenty? Iza, skąd ty masz taki talent?
2: No po prostu jak chodziłam do trzeciej albo czwartej grupy w przedszkolu, to razem z mamą mnie w sumie zgłosiła, że ja i ona powiemy sobie wiersz Natalii Łysenko na zakończeniu roku. Mama się odchudza i po prostu tak mi się zaczęło i chodziłam na mamą syrenkę i teraz tutaj zaczęłam chodzić.
1: I trafiłaś na ten konkurs. No i proszę bardzo. I mamy Izę jako laureatkę konkursu z wierszem.
2: Kwoka.
1: Masz ochotę na fragmencik?
2: Mogę.
1: Bardzo proszę.
2: Jan Brzechwa, kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a to krowa! Przyszła świnia, prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia!
1: Pięknie. Pięknie się to zasłuchaliśmy wszyscy. Brawa, tak jest, zasłużone. Izo, proszę recytować na konkursach.
2: Dobrze?
1: Bo to wiesz, szkoda taki talent marnować, moja droga. To się takie dobro marnować nie może. Edwardzie, chciałeś coś dodać, proszę.
0: Tak, proszę. No bo każdy tak naprawdę wygrał. No bo ja, tak. A jakby kto jest w top 3, czy w top 4, czy gdy ktoś ma wyróżnienie, to może traktować się jako zwycięzcę. Bo każdy jest dobry w recytowaniu. Po prostu musi wierzyć w siebie.
1: Jest bardzo ważne, co powiedziałeś. I o tym też mówił Marcin Szczygielski, jako jeden z jurorów, żebyście się nie przejmowali tym, że ktoś

0: ktoś nie został wyróżniony, albo został wyróżniony, a nie dostał pierwszego czy drugiego miejsca, bo to naprawdę zależy od tylu różnych czynników, od tego, jaki mamy dzień, jak wstaniemy, w jakiej jesteśmy formie, ale też zależy to od jury, bo może gdyby ktoś inny był w jury, to jakoś inaczej poczułby te konkretne teksty. Także ta wiara w siebie, to o czym mówiłeś, Edwardzie, jest podstawowa i chyba najważniejsza.
1: I, trzeba mieć trzeba wierzyć, że można wygrać. Trzeba po prostu wierzyć, że trzeba wygrać. I trzeba mieć też dobrą motywację.
0: To prawda. Helu, ty miałaś taką motywację?
2: Tak.
0: Tak? A kto cię najmocniej motywuje? Kto ci tam dmucha w te skrzydełka twoje?
2: Mama i pani Magda z zajęć OPP2. OPP3.
0: Mamo, pani Magdo, to brawa też dla was za takie wspaniałe wsparcie. Helu, a ty masz ochotę fragmencik wiersza zaprezentować?
2: No, nawet. On jest krótki nawet.
0: Mhm. No to słuchamy teraz Heli, prawda? Zamieniamy się w słuch, wyłączamy plumkanie, żeby nam nie przeszkadzało. Bardzo proszę.
2: Marian Załucki, pan Słowik. Denerwuje się pan Słowik, już prawie 12:00, a tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta. On już sprzątnął, pozamiatał i pościerał kurze, lesieniu, czystością całe gniazdko. G2, niezbyt duże. Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu. A tu pani Słowikowej ciągle ani śladu. Co tu robić, co gotować, rozpacz go ogarnia. Wczoraj byli w Rubelkowie i pusta spiżarnia. Nagle wraca Słowikowa. Nie gniewaj się, stary, ale straszna dziś kolejka była po komary. O motylkach szkoda marzyć, a muszki mrożone? Więc komary tylko wzięłam. Proszę, oto one, weź je oskup i wypatrusz i ugotuj w garnku. Ja nie mogę, mam dziś koncert w Łazienkowskim parku. Wszystkie miejsca wyprzedane, gałązki i loże, prasa będzie, recenzenci, sam pan Waldorf może. Jednym słowem wielka gala, nie jakaś chałturka. Przygotować więc się muszę i przeczesać piórka. Westchnął tylko biedny Słowik, przypiął fartuch z listka i do garów. Taki los już, gdy żona artystka, znana, sławna, rozrywana i zarabia krocie. A pan Słowik także śpiewa, ale przy robocie. Jedną tylko ma dziś radość, tą chwilę upojną, kiedy czyta u Tuwima, jak to było przed wojną.
0: No, myślę, że szczególnie dorośli, którzy słuchali teraz tego wykonania, się uśmiechali. Aniu, podobał ci się pewnie tekst, co? Znasz takiego pana Słowika? Jak ktoś myśli pan Słowik, to od razu jakiś inny wiersz mu świta w głowie, a tutaj takie miłe zaskoczenie. Gdzie ty znalazłaś, Helu, ten tekst?
2: Ja?
0: Mhm.
2: U pani Magdy na zajęciach.
0: Tak, to pani Magda takie perełki poetyckie wyszukuje, tak? Przepraszam, powiedziałaś na zajęciach? Chodzisz na jakieś specjalne? Ach, zajęcia aktorskie! No to wspaniale, czy to znaczy, że gracie też spektakle? Uczycie się czegoś więcej na zajęciach,
2: tak,
0: oprócz recytowania?
2: Będzie piknik w sobotę. Mhm. I będę mówiła też ten wiersz.
0: Ach, to cały czas ćwiczysz, tak? Słychać, że wspaniała forma. Gratuluję jeszcze raz. Wspaniale ci poszło. No i mam nadzieję, że spotykamy się za rok.
2: Mhm.
0: Lauro, a ty sobie tak cichutko tam siedzisz przy tym mikrofonie numer 2. Musimy słowo zamienić, skoro jesteśmy w radiu. Już troszeczkę wiem, że ty wyrastasz z poezją, tak?
3: Tak.
0: Od malutkiej Laury. I ta poezja jest w twoim sercu. A jakie wiersze najbardziej lubisz?
3: No, na przykład żaba, żuraw i czapla. Mhm. Takie najczęściej Jana Brzechwy.
0: Mhm. A często zdarza się, że chodzisz sobie na przykład po swoim domu.

0: I recytujesz albo stajesz przed lustrem?
1: No, zdarza się to, że na przykład jakieś wiersze sobie wymyślam albo recytuję takie kawałki.
0: Mhm, czyli ty też piszesz wiersze.
1: To znaczy nie tak piszę, ale na przykład na chwilę w głowie sobie układam, a potem zapominam i znowu sobie układam.
0: To może trzeba zacząć zapisywać? Albo nagrywać, co ty na to?
1: Może to
0: bo jak potem będziesz taką dorosłą panią Laurą i kto wie, może poetką, może artystką, no różnie to może w życiu być, prawda? Tutaj Edward chciał chyba coś dopowiedzieć. Tak,
2: tak. Jeśli chodzi ci o tę emotywację, to może to będzie trochę dziwne. Tak. Słyszy mnie moja mama, ale motywował mnie McDonald's.
0: O, no wiecie, tak naprawdę różne rzeczy mogą nas motywować. Mogą nas motywować ludzie, mogą nas motywować przedmioty.
2: Ale i też tata. I cała rodzina.
0: Czasami jakaś sytuacja też wpływa na to, jak coś poczujemy, albo na przykład na tekst wiersza, który może powstać, prawda?
1: Prawda.
0: Lauro, a masz ochotę dzisiaj powiedzieć w radiu fragmencik?
1: Tak, mogę.
0: Żuraw i czapla to będzie, prawda?
1: Tak. Jan Brzechwa, żuraw i czapla. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce. Rzecze do niej zachwycony. Piękna czaplo, szukam żony. Będę kochał ciebie, wierz mi, więc czym prędzej się pobierzmy. Czapla piórka swe poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli sobie. Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię, niepotrzebnie pani papla. Żegnam panią, pani czapla. Poszła czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żona? Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze i do czapli znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę się żenić. Pan? Na męża? Po co pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie, lasko nogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli sobie. Szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia. Chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie. Jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą.
0: Brawa, tak. Zasłużone brawa. Takie to talenty dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom. No i patrzę jeszcze na Dorotkę, która siedzi sobie vis-a-vis. Wspominałaś dzisiaj, Dorotko, o tym, że recytowałaś Dziurę w moście.
3: Tak.
0: I że mimo, że to wcale nie był twój wybór, to dobrze się w tym wierszu czułaś.
3: Tak.

0: bardzo dobrze.
1: I wywalczyłaś sobie drugie miejsce?
0: Tak.
1: Tą dziurą w moście. Wiersz, który znamy od lat, ale tak naprawdę każdy może ten wiersz poczuć troszkę inaczej i inaczej go wyrecytować, coś innego zaakcentować. Właśnie Edward dzisiaj o tym mówił, że te emocje są ważne, prawda, że je wplatamy w różne wersy. To ja mam taki pomysł, żebyśmy, ponieważ audycja kończy się o godzinie 9:00, zakończyli dzisiaj tym twoim wierszem Dziura w moście, ale zanim pięknie nam tutaj laureatka ten wiersz zaprezentuje fragmencik, to może takie króciusieńkie pozdrowienia od każdego z was, dobrze?
0: Dobrze.
1: Żebyśmy nie zapomnieli o nikim. To może, Dorotko, właśnie ty zaczniesz? Kogo byś chciała pozdrowić?
0: Chciałabym pozdrowić moje pani wychowawczynie, moich wszystkich dziadków i rodzinę. Mhm. Żeby, no, moja siostra będzie niedługo kończyć szkołę podstawową. Mhm. Za tydzień ma egzaminy ósmoklasisty.
1: To trzymamy za nią mocno kciuki.
0: Tak. No, mój tata pewnie teraz siedzi i słucha mnie. Dziadkowie też dziadków pozdrawiam, bo bardzo ich kocham.
1: Pozdrawiamy. Izo, a ty kogo byś chciała pozdrowić?
2: Ja bym chciała pozdrowić przede wszystkim mojego tata i moją mamę. Też może moich kolegów i moją panią wychowawczynię, panią Ulę.
1: Edwardzie?
3: Bo ja zapomniałem, że jakby chcę oczywiście pozdrowić panią Kasię, czyli moją nauczycielkę. Oczywiście też rodziców i moją panią psycholog i jakby moich kolegów.
1: Pozdrawiamy.
3: I kumpli.
1: Lauro?
4: Ja bym chciała pozdrowić przede wszystkim moich rodziców, moje wszystkie ciocie, moich dziadków, moje babcie, moich wujków i, no i moją panią nauczycielkę, panią Monikę i panią Angelikę, no i oczywiście całą moją klasę.
1: Helu?
5: Ja bym chciała pozdrowić całą rodzinę. Chciałabym pozdrowić panią Magdę, panią Renatkę i panu.
1: Ślicznie wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj z nami. To na wielki finał dla nas wszystkich tutaj i dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, Dorotka i fragmencik wiersza Dziura w moście. Martyna Kuderska, Ania Jączyk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pa, pa.
6: Wanda Chotomska, Dziura w moście. W Klepkowicach awantura. Co się stało? W moście dziura. Jaka dziura? Taka dziura, że w tę dziurę wpadła kura. Sołtys zwołał na obrady wszystkich radnych gminnej rady. Denerwują się eksperci. Kto tę dziurę nam wywiercił? Myśli sołtys, myślą radni. Debatują dzień i dwa dni. Rozmyślali miesiąc górą, co należy zrobić z dziurą. Aż się znalazł rzeczoznawca i na pomoc wezwał krawca. Krawiec mruknął, to za bzdura. Igła tutaj nic nie wskóra. Mocnie gałgan, mocnie szmata. Więc go krawiec nie załata. W Klepkowicach awantura. Coraz większa w moście dziura. Taka dziura, że tą dziurą poszło prosie w ślad za kurą. Szewc jej nie mógł. Krawiec dziury nie załatał, więc od nowa trwa debata. Denerwują się eksperci. Kto tę dziurę nam wywiercił? Może kornik dziurę wygryzł? Może koza? Może tygrys? Może toś z wola nieba? Może szewca wezwać trzeba? Szewc powiedział, most nie bucik. I napięcie się odwrócił. Most nie bucik, most nie skóra. Więc szewc tutaj nic nie wskóra.
1: To jeszcze na koniec, proszę państwa, zasłużone fanfary. A my dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia w poranku już jutro punktualnie o godzinie 7:00.
0: Do widzenia.
7: Autopromocja.
8: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści.

0: bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Sosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu,

0: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
1: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
0: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
1: Sąsiadom, pluszakowi.
0: Będzie bajkowy superhit.
1: I śpiewanie na żywo.
0: A może napiszemy piosenkę?
1: Co? Chyba ty.
0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Cześć! Czas wyruszyć tropem kolejnej tajemnicy ukrytej za bramą warszawskiego zoo. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! Batonik? A może kanapka z szynką? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co najbardziej lubią jeść zwierzęta w zoo i czy rzeczywiście to, co ludziom wydaje się przysmakiem, dla zwierząt jest odpowiednie? Kto zatem decyduje o tym,

0: tym, co i w jakich ilościach mogą jeść zwierzęta w ogrodach zoologicznych, albo jak powinniśmy się zachować, kiedy zauważymy, że ktoś karmi lub wrzuca jedzenie zwierzętom. Postanowiłam wyruszyć tym tropem i dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
1: Dlaczego nie wolno dokarmiać zwierząt w zoo?
2: Nie można dokarmiać zwierząt, bo czasami on może zaatakować.
3: Dlatego, że one już mogą być dokarmiane i potem mogą nie jeść to, co zazwyczaj jedzą.
4: Nie można dokarmiać zwierząt w zoo, bo na przykład, gdy da się im coś, czego one nie mogą jeść, to one nie mogą tego wypluć i one jakby mdleją.
5: Nie można dokarmiać zwierząt w zoo, bo wyobraźmy sobie, że przychodzi taki człowiek do zoo i widzi walana i daje mu jednego steka. No i tak 10 osób. Walan dostaje 10 steków. No i w końcu się naje, no i osoba mu rzuci tego steka, no i zwierzę nie odmówi i po prostu będzie go bolał brzuch, bo osoba może nie wiedzieć, że ten pokarm jest nieodpowiedni. Jakieś dziecko pomyśli, o, ja lubię baton czekoladowy i da na przykład takiej żalalace, czyli rodzaju węża, taki batonik. To zwierzę to może się tym zatluć.
0: To była Majra, Olaf, Hela i Franek. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
6: Jeśli chodzi o dokarmianie zwierząt w zoo przez zwiedzających, to jest bardzo duże nie. Mam na imię Marta Tomczyk, jestem opiekunem zwierząt drapieżnych w warszawskim zoo. Zwierzęta mają ustaloną dietę, przystosowaną do ich układu pokarmowego, bo zwierzęta mięsożerne będą miały inną dietę, zwierzęta roślinożerne będą miały inną dietę. Ona jest dostosowana do konkretnego gatunku, bardzo często do konkretnego osobnika. I my jako opiekunowie wiemy, co one dostają, wiemy w jakich ilościach, więc wszystko, co nadprogramowego się pojawi w ich diecie, może być dla nich problematyczne pod względem zdrowotnym. Jeśli zwierzak na nas patrzy błagalnie, na nasze chipsy czy na nasz popcorn, to uśmiechamy się i nie dajemy mu absolutnie nic. Ludzie często mają takie podejście, jeden owocek, jeden kawałek jakiegoś ciasteczka, paluszka nie zaszkodzi. Tylko szczególnie w sezonie letnim zwiedzających są setki osób. Więc tak, ta jedna osoba, jak każda zwiedzi tylko jeden paluszek, to nagle ta przykładowo małpka czy jakaś papuga zje tych paluszków 600 czy 700. Jak my zjemy za dużo ciastek, to nas bolą brzuszki. Zwierzęta mają tak samo. Jak zjedzą za dużo, to bolą je brzuchy i mają problemy zdrowotne. A my jako opiekunowie bardzo często nie wiemy, co jest powodem, więc to jest wtedy dla nas problematyczne, bo ten zwierzak nam się źle czuje z jakiegoś powodu, my nie wiemy czemu. Muszą być badania, obserwacja, leki bardzo często muszą do tego dojść, co wpływa na samopoczucie tego zwierzaka. I on jest bardziej zestresowany, my jesteśmy zestresowani, bo my nie znamy powodu. Po czym się okazuje właśnie, że na przykład nasza małpka zjadła 50 paluszków i ją boli brzuch. W naszym ogrodzie zoologicznym pracuje specjalista odżywienia i najczęściej to wygląda tak, że on ustala jakąś dietę na podstawie tego, że ten gatunek powinien jeść to, ale potem my dostosowujemy to do zwierzaka, bo przykładowo papuga Kea teoretycznie powinna nie jeść kukurydzę, a nasza Kea nie lubi kukurydzy, no więc nie będziemy jej dawać tej kukurydzy, bo to jest kompletnie bez sensu, bo to tylko kukurydza się marnuje, ten zwierzak i tak ją wyrzuca, więc to jest taka współpraca między opiekunem, a właśnie naszym działem żywienia. My jako opiekunowie widzimy, ile nasze zwierzaki jedzą. Są okresy, że na przykład nie wiem, niedźwiedź brunatny w zimę i pod koniec jesieni je mniej, więc nie ma potrzeby, żeby z kuchni, z działu żywienia przychodziło do nas, nie wiem, 10 kg jabłek, jak ona je 3 jabłka. Więc to jest pełna współpraca, ciągła komunikacja, ciągłe dogadywanie się, jak to wygląda, co jedzą, co chcą, czego nie chcą, co powinny. Każdego dnia jest określona ilość jedzenia mięsa, owoców, warzyw, w zależności od zwierzaka. Każdego dnia jest coś troszeczkę innego. Na przykład irbisy uwielbiają królika, więc uczą się tego. Wiedzą, że tego dnia będzie królik. Są bardziej chętne do przyjścia do środka, do współpracy, do jedzenia. I jeszcze na przykład, jeśli chodzi o dokarmienie, to czego ludzie sobie nie zdają sprawy, zdarzyło się szczególnie właśnie przy małpach, że ktoś miał jabłko, wziął gryzę jabłka i dał resztę

0: małpce, albo ogryzek dają małpce. Ale w naszych ustach są inne bakterie niż są w układzie pokarmowym w organizmie tej małpki, więc nasze bakterie mogą wyrządzić bardzo duże szkody u tego zwierzątka, więc absolutnie tak jak nie dokarmiamy, to jest absolutnie nie. Tym bardziej nie dokarmiamy czegoś, co wcześniej było ugryzione przez nas, przez nasze dziecko, bo nasze bakterie nam nie robią krzywdy, ale zwierzęciu mogą zrobić krzywdę i mogą być jeszcze większe problemy zdrowotne. Jeśli zauważymy, że ktoś dokarmia zwierzę, w miarę możliwości zwracamy uwagę. Jeśli jest upłaty zwiedzająca, tacy się zdarzają, to najlepiej spróbować złapać jakiegoś pracownika ogrodu i wtedy też mówimy, że taka sytuacja miała miejsce. Opiekunowie wiedzą, że z tym zwierzakiem może być coś nie tak i może to być spowodowane właśnie tym dokarmianiem. Nie odwracamy wzroku, reagujemy. Im więcej osób będzie reagować, tym problem będzie się coraz bardziej zmniejszał, a przynajmniej taką mamy nadzieję. No a poza tym zwierzak w zoo jest przyzwyczajony do ludzi, ale to jest dalej zwierzę i dalej to zwierzę jest w jakimś stopniu dzikie, więc może nas podrapać, może nam zrobić krzywdę, może jeśli jesteśmy za blisko, może nas ugryźć. No i potem są problemy dla rodzica, dla dziecka, dla zwiedzającego.
1: Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mary Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Wszystkie ptaki uwielbiam, ale amadyny to jest taki numer jeden zupełny. Różnią się kolorem głowy. Jest kolor czarny, kolor czerwony, taki mocno czerwony i kolor pomarańczowy. Niektórzy nawet zadają pytania, czy to papuga.
3: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Przy mikrofonie Marta Kawalec, a dzisiaj bardzo kolorowy i również rozśpiewany.

0: spodziewany temat, bo dzisiaj porozmawiamy o amadynach, przepięknych ptakach, o których dzisiaj będziemy mogli się dowiedzieć bardzo wielu ciekawostek. A opowie nam o tym pan Janusz Zgudka. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Panie Januszu, jakiś czas temu rozmawialiśmy o czyżach, ale amadyny to jest temat znacznie bliższy panu.
1: Tak, to jest taki mój konik. Wszystkie ptaki uwielbiam, ale amadyny to jest taki numer jeden zupełny i to tam nie podlega żadnej dyskusji. No. Gdybym miał jeden gatunek ptaków trzymać, na pewno byłyby to amadyny.
0: No amadyny to co prawda nie konik, tylko ptak, ale konik w znaczeniu, że jest tak. To pana bardzo duża pasja.
1: Mówimy o amadynach wspaniałych, bo jest kilka gatunków amadyn, a to są akurat amadyny wspaniałe.
0: No, a mogą być niewspaniałe?
1: No jest dużo. Są tam ostrosterne, maskowe, kratoskrzydłe. No dużo jest amadyn, które też są amadynami, ale to jest w ogóle inny gatunek ptaka.
0: Jakby. No nie dziwię się panu. Też bym wybrała wspaniałe, bo jednak no, to już jakby no, świadczy
1: o... Kolory urzekają. No właśnie to chyba głównie dzięki kolorom ludzie się decydują na te ptaki. No są no, po prostu z astryldów to chyba są najpiękniejsze ptaki. Takie najbardziej kolorowe ptaki, o tak bym powiedział, bo każdemu się podoba coś innego, nie, ale to
0: no mnie urzekło. Tak kolorowych ptaków to rzeczywiście trudno szukać,
1: jest
0: bo
1: jeszcze cała
0: jaskrawe
1: gama,
0: kolory.
1: Bo mówimy tu w tej chwili o ptakach takich podstawowych, standardowych, prawda, jak żyją w naturze, ale jest jeszcze cała gama barwnych mutacji, jeszcze barwnych, te są same w sobie barwne, prawda, a jeszcze no jest... Ja w sumie nawet nie mam pojęcia, ile teraz już hodowcy wyhodowali różnego rodzaju mutacji. Po prostu jest tego zatrzęsienie. No. Same te podstawowe, to żeby wszystkich mieć, to z 50 chyba trzeba bym, żeby każdy był w innym kolorze. A co mówić o tych nowych gatunkach, jakieś satyny, jakieś tam inne powstały w tej chwili. Co jeszcze w Polsce tam mało kto ma w ogóle coś takiego. Tam może z 5 ptaków jest w Polsce takich.
0: A jak to jest z tymi kolorami? Bo one mogą mieć różne ubarwienie różnych części ciała, na przykład mogą mieć różne kolory głowy. To no, nie są tak, że te kolory są przypisane do konkretnych...
1: To znaczy, no, rozmawiamy o takiej podstawowej, takiej dziko żyjącej, ale nie, no to plecy zielone różnią się kolorem głowy. Jest kolor czarny, kolor czerwony, taki mocno czerwony i kolor pomarańczowy. Klatka piersiowa taka mocno fioletowa u samców. Samiczki są takie może bardziej matowe. Z tym, że tak jak tam czytam, nie w naturze tych pomarańczowo-głowych jest bardzo mało. W porównaniu z czarnogłowymi na przykład, nie? No to ich jest tam bardzo mało. Trafia się tam jeden na ileś tam egzemplarzy. W hodowlach już takich domowych to chyba nie ma różnicy w tej chwili. Nahodowali hodowcy, że... bym powiedział, tak jak u mnie jest właśnie przeważająca ilość tych pomarańczów, bo lubię je po prostu. Znaczy wszystkie lubię, ale te akurat mi tak najwięcej sprawiają no, radości.
0: No właśnie, jak nasi słuchacze będą bardzo ciekawi, jak może kolorowy być ptak, to zachęcamy do tego, aby zajrzeć do internetu, bo kiedy wpiszecie amadyna wspaniała, tak. No to kolory są naprawdę bajkowe. No wygląda to trochę tak, jakby ktoś wziął pędzel i tak,
1: niektórzy nawet
0: w kilku kolorach.
1: Niektórzy nawet zadają pytania, czy to papuga. Ten ptak nie ma nic wspólnego, no, ale jest niesamowicie, no, nie, niesamowicie kolorowy jest. No. I jeszcze można tworzyć przepiękne, jest i mutacja żółta, i niebieska, i białopierśna. Ja uwielbiam ptaki niebieskie i uwielbiam ptaki zielone, białopierśne. No po prostu to jest coś, co najbardziej lubię.
0: To ile ma pan amadyn?
1: W tej chwili trudno jest powiedzieć, ale tak gdzieś koło 80 pewnie.
0: I każda jest inna?
1: No nie mam aż tak, że każda jest inna, ale mam dużo, bo mam potocznie mówiąc srebrne, bo to też jest niebieska, tylko że tam sporo niebieskie. Ptaków mam. Żółte mam ptaki, mam z fioletową piersią, mam z białą piersią, z czerwoną głową, z żółtą głową mam, no po prostu no trudno mi nawet w tej chwili wymieniać ile, no. Oprócz tych takich, tych nowych mutacji, które się niedawno pokazały, to chyba mam wszystkie, no.
0: Tyle ich pan potrzebuje, bo każda jest wyjątkowa.
1: No powiem pani, że trudno się rozstać. Co roku po tym okresie lęgowym, nie? Tam później jak się wybarwią. No wiadomo, że nadwyżkę, no coś trzeba z tym zrobić, to ciężko. Po prostu ciężko jak gdyby się rozstać. Bo to człowiek wychował tego ptaka od jajka, nie? Praktycznie i później. Jeszcze jak przyjedzie jakiś taki kolega, z którym się wymieniam, no to może inaczej. Nie to, żebym żałował,

0: Bo nie wolno żałować, ale ciężko się rozstać. No.
1: No a ciekawa jestem, jak taki pisklak wygląda. Też jest taki kolorowy?
0: Nie, no paskudny. Wygląda się jak taka goła skóra. No.
1: Czyli pisklak nie ma w ogóle piórek.
0: Amadyna w ogóle nie ma piór. Nie? Później jak się opierza, to amadyna jest... Mówi się zielona, ale to ona jest szara taka. To jest zupełnie...
1: A to taki pierwsza taka pokrywa
0: tak,
1: jeszcze.
0: Tak, tak, tak. To są taki szary ptak. No i z chwilą tam po paru miesiącach, nie, no to, tak różnie to bywa. Niektóre tam po 4 miesiącach już nabierają kolorów, innym to rok zajmuje.
1: Tyle czasu, tak, żeby zgubić te pierwsze
0: a
1: takie...
0: A jeszcze z jakiegoś powodu się mocno zestresuje, to potrafi zatrzymać się jeszcze rok. Tak, a nieraz się trafiają takie na pół, połowę już wybarwione, a połowę nie. No, bo to jest taki ptak właśnie, taki no. W okresie pierzenia nie zaleca się przenosić ich, oddawać komuś z klatki do klatki też nie zawsze. No po prostu jak najmniej stresu. One chyba,
1: takie nerwusy.
0: Tak, kiedyś twierdzili ludzie, że to z braku jodu i tak dalej, ale to te badania naukowe pokazały, że to nie jest to do końca prawdą, że głównie bardziej stres wpływa na to, że one się zatrzymują, tak jak gdyby, bo to tak się, my to mówimy na to, że się zatrzymała po prostu z pierzeniem.
1: To tak jakby trochę w rozwoju, tak? Że czeka, tak, aż przyjdzie
0: tak.
1: lepszy
0: niby
1: czas.
0: Ona jest, ten ptak jest w pełni taki dobry, czy do rozrodu, czy do czegokolwiek. No jest, wszystko jest okej, tylko jest po prostu, no nie ma wyglądu takiego, jak potrzeba. No. Później jak on nabiera tego wszystkiego, a już jest o rok od innych starszy.
1: A to, jaki będzie miał kolory, to pan się tego domyśla, czy to jest zupełny przypadek?
0: To znaczy,
1: przypadek?
0: Ja już w tej chwili to wiem, bo ja znam swoje ptaki i nawet jak dopuszczam świeżego ptaka, no to ja biorę ptaki już od hodowców zaufanych takich, których znam i ja wiem, to znaczy ja, bo ja prowadzę taki zeszyt jak gdyby, nie? I ja wiem dany ptak po jakich rodzicach wyszedł i jak ja go tam skojarzę ze swoim ptakiem, to ja... Też oczywiście, no, może nie w 100%, ale ogólnie to ja wiem, co chcę po prostu.
1: To trochę pan tak działa jak taki artysta-malarz. Bierze pan trochę tego zielonego, trochę tego niebieskiego, połączy
0: nigdy,
1: i tutaj...
0: Nigdy tak ten, no ale coś może i tak w tym być, bo mówię, bo każdy...
1: No patrzy pan, jak wygląda samiczka, jak wygląda samiec i jak się to połączy, to jak on może wyglądać, tak?
0: Tak, ale życie potrafi zaskoczyć, bo nie ukrywam, że najbardziej mi chodzi o sylwetkę ptaka, że w tej chwili jest taki typ hiszpański i włoski. Jest to takie najmodniejsze, nie? One tam troszeczkę się różnią od tych amadyn, które u nas kiedyś były. No najlepiej lepiej oceniane są przez sędziów i tak dalej. No i nie ukrywam, że podobają mi się bardziej. Dlatego bardziej mi zależy na sylwetce niż na kolorze. Ale kolor też można w ten sposób kontrolować.
1: A czym się różni hiszpański i włoski?
0: Ich ptaki są większe. Zdecydowanie są
1: te
0: większe.
1: Hiszpańskie?
0: Tak, tak. Są jak gdyby bardziej okrągłe. Klatkę piersiową mają bardziej wydatną. Głowę mają większą, szerszą taką kark tutaj. Nasze ptaki tutaj, które kiedyś, jak początki jakie były, nie? To były drobne, to bardzo były drobne. Tak szczuplutkie takie były. Tylko, że to... Nie wiem, czy po części była to na pewno wina złej diety. I ptaki, podejrzewam, że były mocno spokrewnione ze sobą, bo było bardzo mało hodowców w Polsce, którzy rozmnażali te ptaki. I nawet ja sam osobiście kupiłem jednego ptaka we Włocławku, a drugiego w Wołominie. I to były z jednego gniazda ptaki, wie pani. No to, tylko, że ja wiedziałem o takiej sytuacji, ale jak ktoś nie wiedział, no to te ptaki by skojarzył razem, a to były z jednego gniazda brak z siostrą. I to pokrewieństwo dobrze nie wpływa na ten. No i to przez to tak uważam, takie mam zdanie, że to drobniały te ptaki. No, bardzo były drobniutkie takie. Te ptaki były, jak przyjeżdżali ludzie, bo nawet Słowak tam kiedyś do mnie przyjechał i widział różnicę, to ludzie się śmieli tam z tych naszych ptaków. Aczkolwiek do hodowli, tam jak ktoś sobie zaczyna, to ja nie mam nic przeciwko, żeby sobie... Niech każdy hoduje to, co lubi. No ja po prostu już akurat lubię inne te większe ptaki no, i hoduję to. No.
1: Ma pan, tak jak pan powiedział, około 80 sztuk. One sobie fruwają wszystkie razem? Czy są
0: podzielone?
1: To znaczy
0: jeszcze mam kilka par, które dokarmiają młode w klatkach, ale ogólnie już w wolierze już, reszta już.
1: Ale wszystkie są w jednej wolierze,
0: tak,
1: czy jakoś
0: tak.
1: podzielone?
0: Nie, wszystkie w jednej wolierze. No.
1: To musi być duże.
0: fajnie to wygląda i jak wstawię taką dużą miskę do kąpania, no to jedna przez drugiego. No fajnie, bardzo fajnie. Nawet kiedyś muszę film nakręcić, jak on idzie, bo to super wygląda. Jak...
1: No jak tyle ptaków, tak no, różnokolorowych.
0: Kolejka za to, żeby się wykąpać.
1: No, ale to można dostać oczopląsu, jak się patrzy na tyle kolorowych ptaków.
0: No tak, jak ktoś tam do mnie przychodzi, nawet synowie, nie? Bo nie interesują się ptakami zupełnie, jakoś ich to nie ten. Wnuczek bardziej.

0: ale to mówią, jak ty je odróżniasz, mówię. No po prostu to trzeba przy tym być, no trzeba to lubić, trzeba chodzić przy tym.
1: Czyli pan każdego z nich zna?
0: Znam każdego.

0: bo jak mnie nie ma, nie, to tam żona właśnie w wolierze takim, jest taki drążek, na którym one uwielbiają siedzieć i tam podchodzi do jem jakieś tam listki, tam jakieś tam wkłada i one tam, no tak jakby uczyła ich z ręki jeść, to tam. I później ja przychodzę i one lecą na ten drążek, prawda? Nie wiem, o co chodzi, a to żona ich tam właśnie
1: Takie wyszkolone.
0: To ona, niby Amadena nie jest ptakiem takim łatwo, takim dającym się nauczyć, tam niektórzy mówią, że nawet jest mało inteligentna, no ale da się, no da się, no. To smakołykiem to się każdego przekupi przecież, to nie ma co, żadna tajemnica tam.
1: No a jakie mają te imiona ci ulubieńcy?
0: No, na pewno kanarek jest Wojtuś, bo mam jednego kanarka. To ten jest Wojtuś, bo to też on, to ten to pierwszy leci. No, powiem szczerze, że mam dużą pomoc z żony. Właśnie przy sprzątaniu, nieraz, no tak jak teraz, mnie nie było 2 dni, tutaj wodę pozmienię, to no to jest bardzo ważne, bo jak obowiązki zawodowe nie pozwalają na to, żeby non-stop, prawda? No, nieraz wypada coś takiego, że późno wracam bardzo, no to wiem to, że ptaki są zadbane i to jest bardzo duża pomoc.
1: A gdyby tak przyjrzeć się tym amadenom, to czego potrzebują, jak to jest w porównaniu do innych ptaków, czy są bardziej, czy mniej wymagające, mają takie specjalne potrzeby?
0: Nie. Specjalnie w tej chwili już może, no mówię, tak jak kiedyś nie było te problemy z żywieniem, bo te karmy były takiej bardzo kiepskiej jakości. W tej chwili już mamy, no, takie, no, z najwyższej półki, jak gdyby w Polsce, bo i poziom ptaków się podniósł bardzo i tych karm, tego wszystkiego. Także, no, wszystko jest, można łatwo dostać u nas. Nie trzeba samemu robić, tak jak kiedyś właśnie ludzie sobie mieszanki sami tam tworzyli. Ja tego nie robię, bo gdzieś nawet wyczytałem, że te nasiona, które u nas rosną, nie są aż tak dobre jak te, które są w tych mieszankach. Mimo, że i to jest proso, i to jest proso, ale które ono rośnie gdzieś tam indziej, prawda, jest lepszej jakości. A dwa, że to dla wygody, no kupię sobie gotową jak gdyby mieszankę i plus te zioła, tak jak i dla czyżyków, tak samo i wszystko daje praktycznie, to z tym, że czyżyki inną karmę jedzą, no to, bo czyżyki jak mam osobno, to dostałem inną karmę. Dla czyżyków karma jest dużo droższa w ogóle, czyżyki są droższe w utrzymaniu, ale woda to samo, wszystko, te witaminy, nie witaminy, wszystko daje. O, jeszcze skorupy z jajek, jak tam żona tam jajecznicę robi, czy coś takiego, to wszystkie skorupy mi odkłada, ja sobie tam je sparzam gorącą wodą i później uwielbiają to po prostu. To też takie naturalne wapno, które bardzo potrzebne jest.
1: No i te ziarenka, które kupuje pan specjalnie dla nich, to jest po prostu taki specjalny dla
0: Tak,
1: nich
0: specjalna
1: pokarm.
0: karma dla Amadyn, to jest kilka firm. Na naszym rynku są karmy takie, bo podczas lęgów to jak gdyby taką bardziej bogatą się daje, nie? Bardziej taka tłuściejsza. W okresie takim spoczynkowym jest inna karma. Tak jest dzisiaj, to naprawdę nie ma żadnych takich problemów, takich żywieniowych przynajmniej.
1: No a jeśli chodzi o ich wymagania, czy potrzebują jakiegoś ciepełka, czy wilgotności, czy
0: No,
1: jakoś coś trzeba im tutaj specjalnie warunki
0: jeśli
1: dawać?
0: chodzi o ciepło, no to zwykła pokojowa temperatura, no już nie ma co tam przesadzać z jakimiś tam, nie? Zwykła, to tam, tak jak jest w mieszkaniu, one będą się świetnie czuły. Wilgotność w ptaszarni mam tak, nie mniej niż 50% zawsze. No. Jak tam,
1: Czyli to trzeba regulować.
0: to znaczy, jak wie pani, no, spojrzy, jak jest tam mniej, to nawet takim spryskiwaczem do kwiatów tam po klatkach tam czasami, ale ogólnie to mniej więcej tak zawsze jest. Nieraz jest 60, to też nie przeszkadza. Lepiej, żeby było więcej niż jak ma być za sucho. A zwłaszcza właśnie w takim okresie lęgowym nie może być za sucho, to jajka tam wysychają, takie tam różne takie rzeczy się dzieją.
1: A jak to jest w przypadku pań i panów? Czy oni też się jakoś różnią między sobą?
0: Też. Z tym, że tutaj to już nie ma takiej różnicy jak u czyżyków, ale samiczki są takie jak gdyby mniej intensywne te barwy mają. I tu znowu jest to, że panowie tacy są,
1: Wygrali ten wyścig.
0: tak, wygrali zdecydowanie. Znaczy, są i samiczki, które mają takie barwy bardziej intensywne, ale nie aż takie. No i tam sterówki w ogonie, samczyk ma takie długie bardzo, samiczka to zdecydowanie ma krótsze. Samiczką tam dzioby, jak już przychodzi ten okres lęgowy, no to już dziób czarnieje po prostu tam. Nie tak jak u czyżyków, że tam to szare, to czerwone. Tutaj to jest po prostu, to mają też barwy, tylko nie tak uwidocznione są jak u samców. Tak jak ja hoduję to trzymam samce osobno, samice osobno, poza okresem, bo nie chcę, żeby takich przypadkowych skojarzeń było jakiś tam. Jak się zaczyna okres lęgowy, to puszczam tak parami, jak mi pasuje, a dwa, że one by się wniosły, bo tam wiadomo, że one tam same się pokazują.

0: kojarzą i wolierze tam gdzieś jajka by kładły i bez powodu. Szkoda samic po prostu, żeby one tak bez powodu tam kładły jajka, bo to też dobrze nie wpływa na ptaka.
1: A słyszałam, że są też takie amadyny zebrowate, które zeberki, potrafią tak. być amadyna biało-czarne.
0: Amadyna zebrowata, to znaczy różne są. Zeberki są różne. To są ptaki, oprócz tych takich, które są jak gdyby dwa rodzaje, nie? To tak jak i amadyna wspaniała. Jest amadyna i tak zwana wystawowa i to samo jest i z zeberkami. Dla takich bardzo początkujących polecam te zwykłe zeberki, te malutkie takie. To są
1: biało-czarne?
0: Nie, no niekoniecznie.
1: A, czyli to niekoniecznie.
0: Tak, niekoniecznie są.
1: Czyli małe.
0: No są mniejsze, one są praktycznie bez wymagań. No, to bez, no woda musi, karma być i tak dalej, tylko że nie są tak jak te właśnie, te wystawowe, to już taka też jest większa ona taka. No to tak jak i w amadynie wspaniale. Te, które ja hoduję, są dużo bardziej takie wymagające niż te podstawowe, tak jak były. Mhm. Ale dla początku na pewno się sprawdzą takie te drobniejsze.
1: Kiedy przychodzi ten okres lęgowy, to podobno amadyny potrafią być super rodzicami.
0: Potrafią tak różnie. To potrafią być super rodzicami, oczywiście super. Zdarzają się przypadki, to nie raz, nie dwa już tak miałem, że samiec był jakiś taki mocno pobudzony i nie chciał karmić młodych, tylko jak gdyby już samice ganiał na drugie jajka. Wtedy samca zabieram, wyrzucam go do woliery. Mocne słowo wyrzucam, ale tak robi. I samica sama wychowa 5-6 młodych. To naprawdę są. A nieraz jest znowuż odwrotnie, że samiec karmi. Ale nieraz bywa tak, że zejdą z młodych, że albo nie podejmą karmienia. Nieraz młode pary są takie, które siedzą, bardzo dobrze siedzą na jajka, wysiadują ten cały proces inkubacji. Młode się klują, zejdą, tak jakby się, nie wiem, przestraszyły, czy trudno mi powiedzieć, no ale takie, tak to jest. No, także ta sama para jednego razu po prostu nic nie odchowa, a na drugim razem są wspaniałymi rodzicami. To takie chimeryczne bardzo ptaki są. I to jest właśnie fajne, bo jakby szło wszystko łatwo, to by było nudno, a tak to... No.
1: Jest przygoda.
0: Jest przygoda, oczywiście. To nie może być nic za łatwo, no bo to wtedy to nie ma radości. No.
1: Zdarza się panu tak na przykład usiąść gdzieś tak w rogu, ukucnąć i tak popatrzeć na nie, jak one tak
0: bardzo
1: się bawią?
0: Bardzo często. Właśnie w ptaszarni mam tam krzesełko. To czy ja, czy żona nieraz to wezmę sobie kawę, pójdę i usiądę. One mnie się nie boją, a jak wstawię im właśnie kąpielówkę, to usiądę sobie właśnie z kawką i one się kąpią. No bardzo często tak. O ile mi tylko w tygodniu nieraz nie zawsze, ale tak jak w sobotę czy niedzielę, jak mam wolne, to prawie zawsze tak.
1: Po to się to robi, żeby no, to jednak
0: tak,
1: mieć
0: no,
1: ten
0: oczywiście,
1: czas.
0: To jest moja pasja. No, najlepsza, no bo jeszcze tam trochę wędkuję, ale to tak, to... Taka odskocznia bardziej, po prostu uwielbiam to robić. Jak mówię, młodzi ludzie chcą, bardzo polecam amadyny, tylko zaraz im się marzy dużo młodych, dużo niebieskich, bo to niebieskie to już jest taki jakby może trudniejszy ptak w hodowli niż zielony. Ale polecałbym właśnie jakieś wziąć sobie od hodowcy samce, pohodować z pół roku chociaż. Zobaczyć, czy chce mu się sprzątać, czy ten. I dopiero dokupić samicę, bo z samicami jest problem. Nieraz mają zaparcie jaja, nieraz to jest. O samicę trzeba inaczej dbać, jak gdyby, no. Bardziej. A jak już tego, to już później poleci. No. Ale polecam, naprawdę polecam ptaki ciche. Jeśli ktoś nie lubi krzyku, tak jak przy czyżykach, to już jest hałas. To tutaj jest po prostu ptaki, one tam sobie szczebioczą, ale to są takie dźwięki, takie bardzo... To są ptaki typowo dla koloru się jest, nie dla śpiewu.
1: Ale też śpiewają.
0: Oczywiście, tak. No, żona mówi, że uwielbia, jak one śpiewają, ale to nie wiem, co tam uwielbiasz. No, tam, coś tam sobie tak szeleszczą. No.
1: Nie, ale to ciekawe, co pan powiedział, że od koloru zależy, czy jest bardziej, czy mniej wymagający.
0: Każda mutacja jest bardziej taka słabsza niż te ptaki podstawowe. I tak jak mutacja ta niebieska, nie? No, niektórzy, nie nazwał ich bardzo hodowcami, krzyżują, bo jest droższa, jest o połowę droższa albo i drugie tyle mutacja niebieska od zielonej. I niektórzy, tak jak ja robię, nie, to daję ptaka niebieskiego, kojarzę z ptakiem zielonym, który ma geny niebieskie. To tak gołym okiem nie widać tego, nie? Ale jak od kogoś biorę ptaka, no to ufam mu po prostu, czy jak ja komuś daję, no to mu ufam. A niektórzy kojarzą niebieskiego z niebieskim i wtedy no, to już takie dwa zmutowane ptaki i to nic dobrego z tego nie wychodzi. Z tym, że wychodzi dużo niebieskich, bo to u mnie wyjdzie tam na 4 czy 5 młodych wyjdą 2 niebieskie, a u niego wyjdzie wszystko niebieskie. Tylko, że to nie jest już takie do końca zdrowe. No.
1: One są delikatniejsze?
0: Bardzo delikatne.

0: ładniejsze, a jeszcze te mutaty pastelowe, te srebrne, czy coś takiego, no to jeszcze, bo to tam im bardziej taki rozjaśniany, no to źle to wpływa. No. Właśnie po to się daje, my to nazywamy szpaltem na niebieski, prawda, to ten, co ma geny ptaka niebieskiego nosi w sobie, no to ja takiego kojarzę właśnie z niebieskim, czy to samo z żółtymi ptakami. To jest ta sama kolejność, tylko że tutaj jak ktoś chce uzyskać żółtego, a ktoś niebieskiego, no. Ale mówię, są ptaki słabsze, a dużo ludzi podchodzi w sposób taki zarobkowy, no. Myślą, że zaraz tam nawojują, a to potem jest rozczarowanie, wie pani, bo to wychowa, owszem, one tam zniosą jajka, tam wychowa, wyjdą te młode, nie, z budki i tak dalej, a przychodzi okres pierzenia i to wszystko, i jest przykro wtedy, i jest tam i rozpacz, i to są rzeczy niepotrzebne, które lepiej jednego zdrowego sobie wychować, ptaka fajnego, z którego człowiek się będzie cieszył, niż trzy herlaki, które no, będą całe życie chorowały. No,
1: no właśnie, tak. A na co najczęściej chorują amandyny?
0: To znaczy, ogólnie takiej choroby jakiejś takiej to nie ma. One często tam, właśnie jak wspomnieliśmy o zeberkach, nie? Zeberki, przynajmniej część zeberek taki jest nosicielami, taki roztocz ma w wolach, no, w układzie tutaj oddechowym. I zeberce to nie szkodzi zupełnie, a amandyna jest bardzo na to wrażliwa. I nie do końca się powinno trzymać te dwa gatunki, a jeśli już, no to trzeba by zeberki właśnie, tam niektórzy mówią, że tam nazywają to szczepieniem, nie? Można to tak, żeby pozbawić zeberkę właśnie tego. I wtedy mogą razem latać. A tak poza tym często właśnie mają samice zaparcie. No trzeba właśnie mieć dobre genetyczne ptaki. Właśnie tutaj mówię, że kupujemy ptaki od hodowcy, nigdy po żadnych tam bazarach, no. Aczkolwiek ludzie i tak pójdą na bazar, bo tam taniej jest, nie? I ciężko hodowcę namierzyć. Mhm. Na bazarze to prawda, jesteśmy, widzimy, no i kupujemy. A tu hodowcę trzeba znaleźć, no i tam się z nim mówi, jeszcze jest tak, że hodowca może mieć, tak jak ja mam w tej chwili, już pozamawiane ptaki, umiem już w tej chwili, nie kupi się z tego roku ptaków, no bo po prostu już nie mam. I większość hodowców tak właśnie ma, że ptaki pozamawiane i wtedy ludzie się decydują na zakup. Tylko mówię, ptaki bierzemy dobre genetyczne od dobrego hodowcy, który ma jakieś tam sukcesy. Taki hodowca nie będzie, on sobie nie pozwoli na to, żeby kogoś tam oszukiwać, czy tam wciskać jakieś takie ptaki. Takie ptaki, no ja powiem pani tak, mam w tej chwili ptaka takiego z młodych, w klatce jest, no wszystko w porządku, no ja go ze 3 razy już do woliery wpuszczałem i sobie nie radzi. Ciężko było znaleźć wodę, ciężko było znaleźć pokarm. No, przychodzę z pracy na drugi dzień, no patrzę, no już łapię go, wpuszczam do klatki, poleci się na nie, napije, jest wszystko dobrze. No ma przyjechać w tej chwili, niedługo chłopak, tam będzie brał ode mnie kilka ptaków, już mu obiecałem go, że dam go za darmo. No ja nie, po prostu no, nie sprzedam takiego ptaka, który, ja nie wiem co mu jest, no po prostu ja nie wiem, czy on nie widzi, czy... No nie, bo trudno mi jest powiedzieć, co temu ptakowi no, akurat jest.
1: A tak, żebyśmy mogli sobie mniej więcej wyobrazić, jak to jest, jeśli chodzi o koszty utrzymania takich amadyn. Ile kosztuje ptak i ile kosztuje jego utrzymanie?
0: Znaczy tak, takie dla początkującego amadyny, nie, no to tak w granicach 100 zł jest za jednego sieku. Trzeba zapłacić. Tak mniej więcej, bo tam można kupić za 120, nie, ale tak mniej więcej 100 zł to taki ptaszek będzie kosztował. No klatka, no to fajne klatki robią, teraz właśnie można u nas kupić, to się klatka 2GR nazywa, to są włoskie klatki. Bardzo fajne, bo są z wyjmowanym rusztem, z wyjmowaną szufladą, bardzo łatwe w czyszczeniu. Wyjmujemy ruszt, czyścimy, wkładamy, wyjmujemy szufladę, wysypujemy piasek, wkładamy, jest wszystko okej. Okay. Jak już bardziej tam po jakimś tam czasie ta klatka jest zanieczyszczona, ptaka łapiemy gdzie indziej, pod prysznic wsadzamy klatkę, super się myje, naprawdę jest po prostu, no z tym, że taka klateczka to kosztuje tak około 200 zł. No to już byśmy mieli 400, bo dwa ptaki ten, no i tam jakieś. Z tym, że do tej klatki już jest wszystko. Tam poidełka są, bo to taki komplecik jest. No i tam jakieś takie parka ptaków, to kilo karmy to będzie miała tam i miała tam. No z 500 zł trzeba szykować na taką parkę.
1: Żeby, na początek.
0: Na początek, żeby ten. Mhm. A później to cały czas będą koszty, bo to się będzie chciało i takie, i takie, i takie. I będzie rozwód.
1: No tak, ale zaczynamy od pary, nigdy samego ptaka.
0: Nie. To amadyna nie jest ptakiem, który znosi samotność. Można sobie hodować 2 samce, 3 samce, 5 samców, ale nie samego ptaka. Mhm. To nie kanarek, żeby siedział sam. No. Zdecydowanie to. Musi widzieć inne ptaki, musi...
1: No to jest
0: typowo towarzyski ptak.

0: taki. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś trzymał jednego ptaka, może tam, ale no, nie słyszałem. Mhm. Myślę, że długo by nie wytrzymał.
1: Mhm. No i oczywiście też trzeba zawsze brać pod uwagę kwestie opieki weterynaryjnej i innych sytuacji, tak, które mogą się przydarzyć.
0: Jeśli nie ma weterynarza od ptaków, takiego typowego od ptaków, bo mówię, mamy bardzo kiepski dostęp do tego, przynajmniej tutaj w Warszawie, no to trzeba kontakt z hodowcą. Właśnie po to kupujemy ptaki od hodowców.
1: W razie czego, żeby mieć kogo zapytać.
0: Tak, tak, co dawał, bo tak jak do mnie też ludzie dzwonią, ja różne rzeczy ptakom daję, prawda? Tak jak mówiłem, właśnie bazuję na tych wszystkich tych środkach od gołębi, nie? Zakwaszam wodę, jak są upalne dni takie, no to żeby tam nic się z wodą nie działo, nie? No to jest taki środek, który zakwaszał i on zabija wszelkie jakieś tam te bakterie. No ale tym samym ptaki moje są do tego przyzwyczajone. Ktoś nie da, prawda? Może być różnie. Ale jak zadzwoni, to ja wszystko opowiem, jak to tam jest. No i, mhm. A kupując go na giełdzie...
1: Nie mamy pewności.
0: Nie mamy nic. No. Wychodzimy z giełdy po prostu i nic o ptaku nie wiemy. No. Mhm. A jeszcze jak ptak nie ma obrączki takiej rodowitej, no to w ogóle już. Doświadczony hodowca to tam mniej więcej tam będzie wiedział, czy ptak stary, czy młody, ale taki początkujący w życiu się nie pozna. No i, ptak kilkuletni, niektórzy, tak jak ja mówiłem pani, że daje dwa razy tylko lęgi, nie, w ciągu roku, niektórzy ciągną na potęgę, no aby no, hodować tego najwięcej. No i to, bo i później takie ptaka sprzedają, już jest tak zużyty, że...
1: A ile lat żyją amadyny?
0: Tak 6 do 8 lat. Znaczy trafiają się takie tam, co i tak do 10 żyją, nie? Ale tak średnio to tak 6-8 lat. Ja nie miałem tak, ale mam kolegę tam w Kobyłce mieszka, który po 8-letnim jeszcze dochował się potomstwa. Także to kwestia tego właśnie genów, kwestia żywienia, dbania ptaka.
1: No właśnie, a jeszcze jedno. Po czym poznać, że ptak może się źle czuć?
0: On momentalnie się robi napuszony. Siedzi na drążku, prawda, tam na patyku, nie, i się robi się napuszony. Oko się nie robi, ma okrągłe oko. Później się robi takie, jak ptak przychorowany, to bardziej takie pociągłe, nie. No smutny, tak, widać, że...
1: Czyli to będzie widać,
0: tak,
1: w razie
0: tak,
1: czego.
0: Widać. Tylko, no to, ale to tym samym właśnie to jest te pół godziny, które trzeba poświęcić, żeby właśnie przejrzeć ptaki, no. Ja to robię, ja tego nie uważam za mój obowiązek, ja to po prostu uwielbiam to robić. No, ja idę tam z chęcią, prawda, żeby je przejrzeć wszystkie, no, żeby no, po prostu szybko reagować. No.
1: Pan Janusz Zgudka był dzisiaj naszym gościem, opowiedział nam o amadynach, a one nie tylko z nazwy, ale i z zachowania są wspaniałe. Także bardzo dziękujemy za tą opowieść o tym niezwykle barwnym ptaku.
0: No przepiękny ptaszek. No, dziękuję bardzo.
1: A ja również dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

skotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

0: Szkocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Cześć dzieciaki, hallo Kinder. Gotowe na język niemiecki? Na dann, los geht's! Herzlich willkommen in meiner Küche. Zapraszam was do mojej kuchni. Die Küche to kuchnia. W sumie bardzo podobne słowa. Küche, kuchnia. Wchodźcie, wchodźcie, nie bójcie się. Pokażę wam dzisiaj, jak wygląda praca w studiu radiowym. Ale jak to? Co ma kuchnia wspólnego z radiem? No właśnie. Zaraz. Co ja chciałam powiedzieć? Przecież to nie ma sensu. A, wiem, do czego chciałem nawiązać. Chciałem wam pokazać radio od kuchni. Inaczej mówiąc, zdradzę wam kilka radiowych sekretów. Po niemiecku radio to radio. Ale Niemcy nie byliby Niemcami, gdyby nie było też dłuższego słowa określającego radio.

radio, mianowicie Rundfunk. Rundfunk albo Radio. Radio ist einfacher. Das Wichtigste im Radio ist die Stimme. Die Stimme to głos. Jakże ważny w zawodzie radiowca. Obok głosu ważna jest dykcja, die Aussprache. Damit man klar und deutlich klingt, sollte man seinen Mund aufwärmen. Die Aufwärmung jest to rozgrzewka. I tak jak gracie w koszykówkę albo w piłkę nożną, najważniejsza jest rozgrzewka. I tak samo u nas w zawodzie radiowca trzeba się dobrze rozgrzać. Ale nie trzeba robić pompek. Nie, nie, nie. Będziemy rozgrzewać nasze usta. Uwaga, teraz będziemy robić wszyscy jak koń. Spróbujcie jeszcze raz. Ważne jest, aby rozgrzać górną wargę, bo wiecie, ta górna warga jest leniwa. Es ist die faule Lippe. Ich bin faul. Jestem leniwy. Die faule Lippe to leniwa warga. Leniwa dlatego, bo podczas mówienia ona mało się rusza. Zauważcie, bardziej ruchliwa jest dolna warga. No to jeszcze raz. Noch einmal. Okay. Jetzt schließt den Mund und gleitet mit der Zunge ganz fest durch die Mundhöhle. Teraz zamknijcie usta i mocno wypychajcie językiem policzki. Jetzt ist die faule Lippe warm. Trochę nasza leniwa warga się rozruszała. To była taka rozgrzewka. Aber jetzt sollten wir an unserer Stimme arbeiten. Stimme to głos. I teraz nad nim troszeczkę popracujemy. Kto z was ma psa? Albo kto z was widział psa, który biegł i się zdyszał? No to jak robi zdyszany pies? Wie klingt ein hechelnder Hund? W ogóle, co za słowo? Hecheln. Hecheln. To jest dyszeć. No jak myślicie? Uwaga. Właśnie. Wszyscy razem. Dzięki temu aktywujemy naszą przeponę. Przepona to das Zwerchfell. I nasz głos brzmi tak bardziej basowo. Jest głębszy. Unsere Stimme wird tiefer. Ja? Sie klingt jetzt tiefer. Unsere Stimme klingt tiefer. W następnej lekcji zaproszę was do studia radiowego i pokażę wam, jakie sztuczki można robić z głosem i z mikrofonem, ale do tego czasu mam dla was zadanie domowe. Ich habe für euch eine Hausaufgabe. Hausaufgaben to lekcje domowe. Versucht ab und zu hecheln wie ein Hund und wie ein Pferd zu wichern. Próbujcie od czasu do czasu robić jak koń i jak pies. I jeszcze jedno zadanie. Aby mieć dobrą dykcję, warto jest czytać na głos. Spróbujcie w domu codziennie przez 10 minut na głos poczytać. Viel Spaß dabei und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss!

Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Zaczynamy z nauką języka niemieckiego? Na dan! Los geht's! Chodźcie bliżej! No chodźcie, podejdźcie do odbiornika! Powąchajcie! Was für ein Geruch!

Za piękny zapach. Ich liebe den Geruch von gebratenem Fleisch. Geruch to zapach. A najpiękniejszym zapachem jest der Geruch von gebratenem Fleisch, czyli zapach mięsa. Das Fleisch to mięso. Smażone mięso to jest to. No i w tym miejscu muszę przeprosić wszystkich wegetarianów. Ta lekcja będzie o mięsie. Pünktlich mit dem Mai-Anfang beginnt auch in Deutschland die Grillsaison. Die Deutschen sehen sich als Weltmeister im Grill. Niemcy, podobnie jak Polacy, uważają siebie za mistrzów świata w grillowaniu. Der Weltmeister to mistrz świata. Grille dzieli się na węglowe i na gazowe. Ale że gaz ostatnio stał się bardzo drogim surowcem, proponuję wam przerzucić się na węgiel. Die Kohle. Die Kohle to węgiel, ale Kohle oznacza w mowie potocznej również pieniądze. To co wrzucamy na ruszt? Ponieważ jesteśmy teraz w Niemczech, to muszą być kiełbaski. Die Deutschen lieben ihre Wurst. Die Wurst to kiełbaska. Es gibt sehr viele Wurstsorten. Doch die beliebteste ist die Currywurst. Ulubioną kiełbaską Niemców jest Currywurst. Jest to zwyczajna kiełbaska, ale, i to jest ważne, soczyście polana sosem pomidorowym, coś w rodzaju ketchupu i, co jest jeszcze ważniejsze, posypana jest grubą warstwą curry. Curry to taka żółta przyprawa. Und fertig ist die Currywurst. To teraz czas na coś bardziej wyrafinowanego. Hamburgery. A czy wiecie, że hamburgery to niemiecki wynalazek? Die Hamburger wurden nämlich von einem Koch aus Hamburg erfunden. Jak sama nazwa wskazuje, hamburgery zostały wymyślone przez kucharza z niemieckiego miasta Hamburg. Alles begann vor vielen, vielen Jahren. Wiele, wiele lat temu niemieccy emigranci, którzy chcieli przedostać się z Niemiec do Ameryki, musieli udać się w wielotygodniową wyprawę statkiem. Auf dem Schiff, Schiff to statek, musste das Essen günstig sein, also legte man einfach eine Frikadelle auf ein Weizenbrötchen und gab noch etwas Bratensoße hinzu. Der Hamburger war geboren. I tak powstał Hamburger. Kawałek mielonego mięsa, bułka i sos. Szybko, tanio i w sam raz na długą morską wyprawę. Prosto z Hamburga do Nowego Jorku. Mein Hamburger ist schon fertig. Er sieht wirklich, wirklich lecker aus. I życzę wam smacznych hamburgerów i do usłyszenia. Alles Gute. Niam, niam.

0: kotkami po prostu miacia.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: do szeregi Fiona oraz stresowane smoki.
1: Piotrus Pan i Huckle.

0: dorzucić coś od siebie, powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

0: to promocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

jak na co dzień. Jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: wielkie skały, szuka skarbu pirat mały.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Na ramieniu pstrawa, puga wrzeszczy, skarby!

wyciągnij linę szoro i pokład marynarzem dzielnym zostanie. Żeby zdobyć skarby świata, na maszt ruszaj, żagle łataj.

jest prośba.

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosną? Tak bardzo mi się miło spało, tak bardzo nie chcę mi się wstawać, że tam na zewnątrz coś

co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny, i przez to wszystko coś wam powiem, podoba

0: promocjach.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

naszym domu

0: lód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w bród. Ale pycha,
1: zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w bród.
2: Chcesz być zdrowy tak jak misie? Chlebek z miodem jedz od dzisiaj. Zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w bród.
0: Miód jest bardzo zdrowy.
1: Zjadaj miód, słodki miód. Pszczoły dadzą miodu w bród.
3: Słuchacie polskiego

0: I przez kontakt, i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd. Lampka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.

wkłada wciąż dynamit do lodówek i żelazek. Później pęka z wielkim hukiem piec, na którym zupa stała. Czy to sprawił krasnoludek? Czy też może myszka mała? Czy też może myszka mała? Ha, ha, ha! To przecież ja, czerwony fr-

0: Lew, unoszę brew, to znaczy uśmiech mój szatański.
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio. Dzieciom.

0: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak będę duży, jak będę duża...
3: Moja mama jest okularnicą i dlatego dzisiaj przyszliśmy do optyka, żeby wybrać sobie okulary.
4: Wybierzemy dzisiaj szkła, które mogą odmienić naszą twarz, mogą sprawić, że staniemy się bardziej poważni albo bardziej weseli. I takie właśnie szkła możemy dobrać u pana optyka. Znajdujemy się dzisiaj w salonie optycznym, gdzie pracuję.
5: Michał Biernat, jestem optykiem.
4: No właśnie, znajdujemy się tutaj w Pana Królestwie. Czy mógłby nas Pan oprowadzić po swoim miejscu pracy?
5: Tutaj jest salon, tutaj są ramki, kuwety z oprawkami. Tutaj mamy dioptromierz do mierzenia szkiełek. Możemy tutaj sprawdzić wszystkie szkiełka. Tutaj na zapleczu znajduje się szlifierka. Tutaj szlifujemy szkła, docinamy do ramek. Tutaj mamy też narzędzia do regulacji oprawek, różne śrubokręty. Tutaj też dalej oprawki przeróżne, no, damskie, męskie, dziecięce, plastikowe, metalowe.
2: Jakie są teraz oprawki najmodniejsze w tym sezonie?
5: Najmodniejsze w tym sezonie są oprawki metalowe, takie okrągłe, troszeczkę jak lenonki, tak zwane druciaki, raczej większe, cieniutki taki drucik. No do tej pory były też plastikowe, modne, a też taka bardziej klasyka, takie grubsze, ale w dalszym ciągu też mają powodzenie.
4: A kolory?
5: A kolory, no to już dowolnie. U nas raczej dominują stonowane kolory. Jeżeli chodzi o plastikowe, to raczej czarne. Mają chęć na kolorowe, na czerwone, niebieskie, zielone, ale tak zazwyczaj kończy się na czarnych. A jeżeli chodzi o te metalowe, no to raczej złote i srebrne.
4: Proszę nam opowiedzieć w takim razie, jak wygląda taki proces, w którym przychodzimy do optyka, bo optyk jest kolejnym etapem po okuliście, prawda? Bo to okulista podejmuje decyzję, że musimy nosić okulary.
5: Zgadza się, okulista podejmuje decyzję, bada wzrok. Jeżeli już mamy receptę, no to optyk jest jak gdyby od wykonania tych okularów, więc przychodzimy z receptą, patrzymy, jakie są moce. No i tutaj należy wybrać ramkę. My pomagamy w doborze ramki, żeby była dobrze do twarzy dobrana, żeby była za duża, za mała, żeby była wygodna. No jeżeli już uda nam się taką ramkę wybrać tak, żeby też ładnie w niej wyglądać, no to wtedy składamy zamówienie. Ja zamawiam szkła z hurtowni, no i później następnym etapem jest po prostu wycięcie tych szkieł. To już tutaj na automacie się szlifuje. Automat tutaj jak gdyby kształt bierze z szablonu, to jest taki wzornik, odrysowywuje sobie laserowo, no i to się później szlifuje, tak? Już jeżeli tak

0: kieszkła są wyszlifowane, no to należy je tylko zamontować do oprawki, albo jeżeli to jest metalowa, no to należy ją rozkręcić i wkręcić, a jeżeli to jest plastikowa, no to podgrzewa się na ciepło i należy wcisnąć taką soczewkę. No i to zasadniczo jest wszystko. Klient, jeżeli przychodzi po odbiór, no to sobie mierzy, sprawdza, czy dobrze widzi, ewentualnie taką ramkę jeszcze się reguluje, bo okulary no to są dość taką indywidualną sprawą. Zazwyczaj one występują w stanie takim półsurowym, trzeba każdemu jeszcze indywidualnie dopasować za uszami, podgiąć, zagiąć, tak żeby było wygodnie, żeby nie spadały.
1: Jak wygląda taki dobór okularów?
0: Patrzymy wedle twarzy, tak? Jeżeli ktoś ma bardziej okrągłą buzię, no to bardziej ramki prostokątne, tak? Jeżeli ktoś ma pociągłą, no to wtedy można okrągłe, tak? Ważne, żeby po prostu klient też się dobrze sam czuł. Ja to tak ogólnie powtarzam, nigdy jakoś specjalnie nie naciskam na klientów, oczywiście pomogę, ale tak najważniejsze, żeby samemu dobrze się czuć w takiej oprawce, bo coś, co jest na przykład bardzo modne albo jest bardzo ładna ramka, okazuje się, że nam niekoniecznie w tej ramce będzie dobrze.
1: Poszukam bardzo ciekawych zawodów. Czy pana zawód jest trudny?
0: Dużo lat się pracuje w tym zawodzie, no to na pewno nie jest trudny. Jest kontakt z klientem, samo robienie okularów. Oczywiście no, trzeba się tego nauczyć, ale myślę, że nie jest jakoś bardzo trudny. Jest dość ciekawy, przyjemny, ale trudny chyba nie.
1: Co trzeba zrobić, żeby zostać optykiem?
0: No ja to kończyłem szkołę optyczną, liceum zawodowe, a później 2-letnie studium optyczne, gdzie człowiek tutaj miał przyswajone całą wiedzę na temat robienia okularów plus praktyki w zakładach optycznych.
1: Bo na tych okularach są takie numerki. Po co one są?
0: Każda ramka też jak gdyby na załóżniku ma swój model, ma też parametry szerokość tarczy, szerokość nosków.
1: Ile ma pan oprawy w swoim zakładzie?
0: Och, to ciężko zliczyć, bardzo dużo. Nawet nie jestem w stanie policzyć.
2: Ale pewnie kilkaset.
0: Kilkaset, tak. No, myślę, że może być i nawet około 1000 sztuk.
2: No właśnie, ale pana zawód jest niezwykle ciekawy, choćby ze względu na to, że ludzie, którzy przychodzą do pana, od razu widzą lepiej, wyraźniej i wszystko staje się bardziej czyste.
0: Tak, świat staje się piękniejszy. Aczkolwiek czasami klienci mówią, oj, widzę zmarszczki, to nie wiem, czy bym chciał. Ale tak, na pewno są zadowoleni, tak, że czasami nie zdają sobie sprawy, że można tak dobrze widzieć. Myśleli, że do tej pory widzieli dobrze, a co nie było prawdą. No i też duże jak okulary do czytania, no to już klienci w pewnym wieku zaczynają mieć problem z czytaniem, więc jak sobie zrobią okulary, no to są przeszczęśliwi, że znowu widzą drobne literki.
1: Pan też nosi okulary. Czy to był powód, do którego pan wybrał ten zawód?
0: Nie, to akurat nie był powód. Ja miałem optyka w rodzinie i on mnie po prostu pchnął w tym kierunku.
2: Dobry wybór?
0: Bardzo dobry. Lubię swoją pracę.
2: No myślę, że poprawiać ludziom jakość widzenia, że świat staje się piękniejszy, to chyba bardzo ważne wyzwanie i bardzo ciekawe.
0: Tak, jest taka przyjemność, jeżeli ktoś przychodzi i odbiera te okulary i że widzi dobrze i jest zadowolony. No to jest przyjemne. Tak, jest takie wrażenie, że robi się coś takiego dobrego dla ludzi.
2: No to w takim razie zachęcamy do tego, żeby dzieci starały się robić jak najwięcej dobrego, a zawód optyka to jest właśnie jedna z takich możliwości. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zawód optyk to jest bardzo ciekawa praca, a więc wszystkich zachęcam, żeby w przyszłości zainteresowali się tym zawodem, a może i zostali optykiem.
2: No ja po wyjściu od pana optyka widzę już znacznie lepiej. Świat stał się bardziej kolorowy nawet, także zapraszamy na kolejną audycję.
1: Jak będę duży, zapraszamy Kornelia Kawalec oraz
2: Marta Kawalec.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Na dzisiejszą wyprawę z łapaczem dźwięków wybierzemy się pod ziemię. I co prawda będziemy w centrum dużego miasta, ale brzmieć to będzie tak, jakbyśmy byli w podziemiach olbrzymiego zamku. Zapraszam na kolejną dźwiękową przygodę. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Ale zaczniemy nie pod ziemią, tylko zaczniemy w pięknym pałacu jednego z łódzkich fabrykantów. Zapraszam na wędrówkę.

0: Szka Ciecierska. Jesteśmy, można powiedzieć, w centrum miasta, w centrum Łodzi, w przepięknym pałacu, który z zewnątrz zachwyca.
1: Znajdujemy się w dawnym pałacu Izraela Poznańskiego, dzisiaj siedzibie Muzeum Miasta Łodzi. I rzeczywiście jest to zachwycający obiekt zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Paulina Długosz, dział edukacji Muzeum Miasta Łodzi. Nasze muzeum oczywiście dba o tę tkankę zabytkową pałacu, organizuje wystawy, które próbują jakby odtworzyć właśnie te dawne wnętrza, pokazując obyczajowość najbogatszych Łodzian przełomu XIX i XX wieku, ale znajdziemy również tutaj wystawy historyczne, które opowiadają o Łodzi wielokulturowej, o Łodzi przemysłowej, o tych przemianach bardzo gwałtownych, dynamicznych, które w ciągu ostatnich 200 lat dotknęły Łódź i które sprawiły, że z takiej sennej osady z początku XIX wieku stała się jedną z największych przemysłowych metropolii Europy. No a teraz miastem przemysłów kreatywnych, miastem, który jakby na nowo odkrywa swoje przemysłowe dziedzictwo.
0: Obok pałacu teraz jest przepiękne centrum handlowe z takiej czerwonej, charakterystycznej cegły, ale rozumiem, że tu był pałac, tu mieszkano. A tam była fabryka.
1: Tak, pałac jest częścią w zasadzie takiego imperium rodziny poznańskich, na które przede wszystkim składała się fabryka wyrobów bawełnianych. To był gigantyczny kompleks z wieloma budynkami, w których dokonywał się proces produkcji tych materiałów w zasadzie w sposób taki kompleksowy, od przygotowywania przędzy, tkania, później barwienia, wykańczania tych materiałów, więc to była absolutnie samowystarczalna fabryka. Do tego dochodziły famuły, czyli domy, kamienice dla robotników, którzy pracowali w fabrykach i dodatkowo jeszcze takie budynki, można powiedzieć, usługowe, czy to stołówka dla robotników, ambulatorium, później szpital, który także rodzina poznańskich ufundowała. W zasadzie, no, można powiedzieć, takie małe miasto w mieście. No a pałac był ukoronowaniem tego całego kompleksu urbanistycznego. Po części miał w zasadzie pełnić funkcje takie mieszkalne i w zasadzie te apartamenty to jest taka nieduża część wnętrz pałacowych. Przede wszystkim miał być wizytówką fabryki. Tu się znajdowały takie eleganckie, ekskluzywne pomieszczenia służbowe, gdzie spotykano się z klientami, kontrahentami. Były także pomieszczenia biurowe, magazyny. Tak więc sam ten budynek łączył wiele różnych funkcji. Przede wszystkim właśnie przez wielkość, bogactwo dekoracji. No miał być taką wielką apoteozą właśnie bogactwa, zamożności i sukcesu rodziny poznańskiej.
0: Duży plac, przed nami ulica Piotrkowska, taka bardzo charakterystyczna ulica Łodzi. To jest Plac Wolności?
1: Tak, Plac Wolności, dawny nowy rynek, czyli ta część Łodzi, która już była zaplanowana jako osada przemysłowa, wytyczony nowy obszar z taką geometryczną siatką ulic. Tutaj miało powstawać miasto sukienników, przyszłych fabrykantów, rzemieślników, wszystkich osób, które miały się zajmować przemysłem włókienniczym.
0: My tutaj na tym placu jesteśmy nieprzypadkowo, bo za chwilę wejdziemy do oddziału Muzeum Łodzi, Muzeum Kanału Dętka. Powiem szczerze, myślałam, że to będzie jakiś budynek, do którego będziemy wchodzić, a my tak naprawdę schodzimy po metalowych schodach w dół i za chwilę usłyszymy, jak będzie zmieniał się dźwięk.
1: Schodzimy pod ziemię i otoczy nas za chwilę echo tych ceglanych murów.
0: Jest przyjemnie chłodno, powiedziałabym nawet wilgotno. Hop, hop.
1: Dętka, w której teraz się znajdujemy, to był element sieci kanalizacyjnej Łodzi. Łódź bardzo długo czekała na to, aby otrzymać zdobycz cywilizacyjną. W Łodzi jeździły tramwaje, była elektryczność, była gazownia, były pociągi, dworce. Ale nie było kanalizacji, a co dopiero mówić o wodociągach. Wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, tej eleganckiej, ekskluzywnej ulicy, płynęły rynsztoki, czyli otwarte kanały, do których wylewano nieczystości, ścieki. Mnóstwo chorób, mnóstwo niemiłego zapachu, fetoru, który powodował, że Łódź, mimo że była wielką metropolią, no nie była takim reprezentacyjnym miastem. I dopiero w latach 20. udało się zrealizować plany i ten kanał, w którym teraz się znajdujemy, który ma ponad 120 metrów, to jest nieduży kanał, bo osoba, która

0: ma więcej niż 1,87 m, będzie musiała schylić głowę, żeby przespacerować się nim. Jak rozłożymy ręce na szerokość tutaj ramion, to w zasadzie prawie, że będzie można dotknąć jednej i drugiej ściany. I sam przekrój jest w takiej formie takiego trochę jaja. Delikatnie rozszerza się ku dołowi.
1: Powędrujmy tędy. Zmienia się nie tylko temperatura, ale i dźwięk, bo właściwie wszystko słychać jakby podwójnie. Hop, hop.
0: Ten kanał dlatego się nazywa dętką, ponieważ ma kształt takiej dętki rowerowej. W zasadzie jest to kwadrat o zaokrąglonych rogach, czyli że prawie koło. I nasze słowa idą w przód, odbijają się o ściany, ale wracają do nas od tyłu, bo robią pętle dookoła Placu Wolności. Oprócz tego echa, tych różnych efektów dźwiękowych, co jakiś czas mamy zakamarki. To są takie miejsca, z których odchodzą śluzy. To są wgłębienia, można się tam schować i zupełnie na serio kogoś wystraszyć.
1: Teraz jesteśmy właśnie w takim zakamarku. Niesamowicie to wygląda, czyli tak naprawdę tędy 100 lat temu płynęła woda?
0: Tutaj wpływała woda, natomiast co najważniejsze, to właśnie mamy śluzę z takim długim wyciągnikiem, ponieważ można ją było podnieść będąc na zewnątrz, bo kiedy dętkę w całości wypełniała woda, podnoszono te śluzy i ona niczym spłuczka w toalecie pod dużym ciśnieniem wypływała do kanałów, które na cztery strony odchodzą od Placu Wolności i w ten sposób czyściła pozostałe kanały, bo tam mógł się zbierać jakiś śluz, szlam, nieczystości nawet większych rozmiarów. Natomiast właśnie to ciśnienie zgromadzone w dętce wody powodowało, że to było wszystko z dużą siłą wymiatane, ponieważ Plac Wolności niejako trochę na takim podwyższeniu się znajduje i pozostałe kanały odchodzą w dół, więc po prostu siła grawitacji powodowała, że ta woda, no właśnie jak w spłuczce, wypływała stąd.
1: Trochę się czuję tak, jakbyśmy wędrowały po lochach jakiegoś dawnego, starego zamczyska. Tuż nad moją głową jest sufit, w niektórych miejscach też jest ciemno.
0: Przechodząc tym kanałem dookoła, można podziwiać archiwalne fotografie, które pokazują, w jaki sposób właśnie te kanały w Łodzi były budowane. Widzimy więc te kanały odkryte, w trakcie montowania, widzimy robotników, którzy pozują właśnie na placu budowy, czy też kanalarzy, którzy spacerują już po tych gotowych tunelach. To są bardzo też ciekawe zdjęcia, bo na przykład wśród tych budowniczych widzimy osoby, które tam na co dzień kopały, przenosiły ziemię, a obok nich inżynierowie też w zakasanych rękawach widać wspólnie pracujący nad tym, żeby jak najszybciej te kanały w Łodzi powstawały i rzeczywiście tempo było olbrzymie, ponieważ przez niecałe 15 lat powstało pod Łodzią prawie 100 kilometrów takich kanałów. A z kolei niektóre zdjęcia pokazują, co ciekawego można było znaleźć w trakcie wykopywania ziemi pod kanały. Tutaj mamy zdjęcie jednego z inżynierów, który trzyma czaszkę tura, a nawet kieł mamuta, który został odnaleziony właśnie w trakcie budowy. Nie kanału Dętka, ale tutaj okolicznych innych kanałów. To przenosi nas do jeszcze dalszej historii miasta.
1: Dotarłyśmy do kolejnej takiej śluzy i wygląda tak, jakby tutaj ktoś był przed nami i zostawił jakieś elementy, no tu i kask, i fartuch, i nie będę tego dotykać, bo to nie można, ale skrzynka z narzędziami.
0: Oglądanie tych zdjęć i w ogóle spacer po kanale to też jest trochę taka zabawa i zagadka, ponieważ część ekspozycji została zaaranżowana przez takiego znanego artysty współczesnego, Roberta Kuśmirowskiego. To jest artysta, który znany jest z tego, że w swoich pracach plastycznych często stosuje taki zabieg falsyfikatu. Tworzy dokumenty, zdjęcia, które w zasadzie bardzo ciężko odróżnić od oryginałów. Taka zabawa z widzem, nakłonienie go do tego, żeby szukał wśród tych oryginalnych na przykład elementów tego, co jest takim intruzem. I część zdjęć, które tutaj oglądamy, część eksponatów, które została w gablotach zaprezentowana, to są właśnie obiekty, które pan Robert Kuśmirowski przygotował.
1: Wędrując tutaj po dętce, można się bawić w detektywa, rozszyfrowując zagadki przeszłości.
0: Można, a można też po prostu poznawać to bardzo niezwykłe wnętrze, chłonąć je wszystkimi zmysłami, bo jest to zupełnie inna temperatura, inne dźwięki, różnego rodzaju właśnie elementy, które znajdujemy, czy to właśnie jakieś kaski kanalarzy, stroje dawnych pracowników, osprzęt. I to wszystko jest też w taki sposób zaprezentowane, że

nie widzimy tego, nie wiem, za barierką czy w gablocie, tylko na przykład wisi na ścianie i wygląda, jakby zostało zostawione przed chwilą przez pracowników. To są właśnie te elementy ekspozycji przygotowanej przez pana Roberta Kuźmirowskiego. To nie są eksponaty, które trzeba byłoby pod pieczą konserwatorską trzymać, to są właśnie przedmioty bardziej o charakterze współpracy.

0: kombinezony, po to, aby właśnie pokazać, że no jakby ten kanał żyje. Ktoś może się tutaj pojawić, chociaż kanał sam sobie już jest wyłączony z użytku. Śluzy nie są już opuszczane.
1: No teraz Dętka jest elementem Muzeum Miasta Łodzi. My tutaj wędrujemy. Podłoga tej Dętki jest mokra. Tutaj na dole jest pełno wody. Czy to oznacza, że wtedy, kiedy pada deszcz, to kanał się napełnia wodą?
0: Delikatnie się napełnia, ale od razu też się opróżnia, bo tak jak wspomniałam, odchodzą od niego mniejsze kanały, które znajdują się niżej, więc zawsze ta woda bardzo szybko wypływa. Natomiast woda się napełnia, ponieważ same cegły, z których Dętka jest zbudowana, zostały w takiej technologii wypalone, aby delikatnie mogła przysiąkać przez nie woda. Zresztą w ogóle zostały one wyprodukowane specjalnie na budowę tych łódzkich kanałów. Powstała cegielnia kierowana przez Stefana Krzywana, który w ogóle był też takim inżynierem, który miał pieczę nad całością budowy łódzkich wodociągów i kanalizacji na podstawie planów znanego angielskiego inżyniera Williama Lindleya, który był autorem całego projektu doprowadzenia i odprowadzania wody i nieczystości z Łodzi.
1: I w Warszawie również.
0: Tak, dlatego w tych kanałach powstawało wiele filmów, na przykład dotyczących powstania warszawskiego, bo to są dokładnie te same kanały, ta sama technologia, sposób budowania jak właśnie kanałów warszawskich.
1: No i dotarłyśmy do kolejnej śluzy.
0: Tak, tutaj są zaprezentowane dokumenty oraz takie drobne przedmioty, które zostały odnalezione, kiedy kanał był adaptowany do tego, aby stać się atrakcją turystyczną. To są też przedmioty, które przez pana Kuśmirowskiego zostały przygotowane, więc należy bardzo czujnie je oglądać, bo nie wszystkie są archiwalnymi, historycznymi dokumentami. Część z przedmiotów to są też przedmioty współczesne, które zostały w taki sposób zaaranżowane, aby trochę o tej historii łódzkich wodociągów, czy w ogóle o historii ludzi, którzy tutaj pracowali, opowiedzieć.
1: Dokumenty, stempelki, zdjęcia, ale to rozumiem, że wszystko dotyczy wodociągów.
0: Tak, wodociągów nie tylko jakby konkretnie tego kanału Dętka, ale w ogóle samej instytucji właśnie zakładów wodociągów i kanalizacji w Łodzi. Najbardziej charakterystycznym przedmiotem, który możemy znaleźć też właśnie w tych zaułkach albo na archiwalnych zdjęciach, są tak zwane lampki karbidowe. W zasadzie każdy kanalarz musiał taką lampkę właśnie z zapalonym płomieniem ze sobą mieć, ponieważ w niektórych miejscach, w tych kanałach, zwłaszcza po intensywnych opadach, zbierały się nieczystości, które zaczynały się rozkładać, tworząc szkodliwe gazy. I kiedy kanalarz widział, że jego lampka gaśnie, wiedział, że musi natychmiast wychodzić, no bo zaraz zacznie mu brakować tlenu, no i może zemdleć. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby absolutnie nigdy nie wchodzić do żadnych kanałów burzowych, żadnych takich kanałów odpływowych, bo nigdy nie wiemy, jakby co znajduje się dalej i czy jest tam dla nas bezpiecznie.
1: Zastanawiam się, czy w tym Muzeum Kanału Dętka odbywają się czasem jakieś koncerty, bo ten dźwięk jest tak nieprawdopodobny, że aż szkoda tego nie wykorzystać.
0: Mieliśmy okazję gościć tutaj muzyków, kwartety smyczkowe, które grały dla no, bardzo kameralnej publiczności, bo żeby zmieścić tutaj kilku muzyków i jeszcze krzesła dla publiczności, musi siedzieć jedna osoba za drugą, bo nie da się usadzić dwóch osób koło siebie, bo ściany nam się zaokrąglają.
1: Ha, ha! Ha, ha! Kolejna śluza, kolejna wystawa. To jest ta lampka?
0: To już jest taka współczesna lampka. To jest w zasadzie taki detektor właśnie badający stężenie tlenu w powietrzu. Aparatura bada, czym oddychać. Natomiast lampka karbidowa, o, znajduje się tutaj.
1: A to wygląda podobnie jak lampa naftowa.
0: Jak lampa naftowa, trochę jak lampa górnicza. Częściowo właśnie dawała ona światło, ale przede wszystkim właśnie poprzez obserwację wysokości płomienia była taką informacją na temat jakości powietrza w kanale.
1: A co, przepraszam, tutaj robi trąbka? Trąbka połączona jakby z metalowym dzwonkiem?
0: Te obiekty, które znajdujemy w gablotach, to są nie tylko obiekty, które były używane w pracy kanalarzy, ale to po prostu obiekty, które czasami napłynęły do tych kanałów, bo cyklicznie dokonywane są takie oględziny stanu właśnie kanałów. Można znaleźć naprawdę sporo różnych przedmiotów. To czasami rzeczy, które ludzie wyrzucali do śmieci, gubili, no i one się zatrzymywały gdzieś tam w przestrzeni tych kanałów i można było je po czasie znaleźć. To są czasami przedmioty współczesne, a czasami są to przedmioty no już o takiej randze historycznej.
1: My cały czas wędrujemy tym kanałem Dętka. Proszę mi powiedzieć, na powierzchni to my przeszłyśmy już połowę Placu Wolności?
0: Musiałabym policzyć śluzy, to jest trzecia.

0: śluza. Zaraz powinna być czwarta, bo w stronę ulicy Piotrkowskiej są dwie śluzy. I to już będzie połowa i ostatnia i wychodzimy.
1: Dętka no jest naprawdę niezwykłym miejscem. No mało jest obiektów właśnie inżynieryjnych, gdzie możemy wejść do środka i zobaczyć, jak funkcjonuje coś, o czym na co dzień nie myślimy, bo to, że mamy wodę w kranie, że nieczystości nam spływają, to traktujemy jako powszedniość i się zupełnie nie interesujemy, skąd ta woda, gdzie te ścieki uciekają, a wchodząc do tego kanału, oglądając właśnie te zdjęcia, czy też czytając trochę właśnie o całym systemie wodociągów i kanalizacji w Łodzi, właśnie możemy się więcej dowiedzieć o tym, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, żeby w mieście było czysto, żeby w mieście było pachnąco, ale także to jest też dobra okazja do tego, żeby mówić o tym, co trzeba robić, żeby tej wody nam nigdy nie zabrakło, żeby gospodarować nią oszczędnie, racjonalnie.
2: Fantastyczne zdjęcie, to chyba zdjęcie z budowy?
1: Z budowy innych kanałów. Widzimy tutaj, jak mamy rozwidlenie, ponieważ niektóre kanały się łączą, niektóre kanały były też kanałami przelewowymi, czyli w momencie, kiedy była bardzo duża burza, duży napływ tych nieczystości, to część z nich po prostu przelewała się bezpośrednio do właśnie łódzkich rzek. I część z kanałów to są także kanały, które te łódzkie rzeki skryły, bo dzisiaj przejeżdżając przez Łódź, wydaje się, że jest to raczej monotonne miasto, bez żadnej rzeki, bez żadnego wzniesienia większego, a tak naprawdę przez Łódź przepływa mniej więcej około 18 takich cieków wodnych, niektóre większe, niektóre prawie już wyglądające jak mała rzeczka, inne to są takie strumyczki, właściwie te cieki wodne. Natomiast większość z nich została wprowadzona pod ziemię, ponieważ przemysł włókienniczy nie obszedł się z nimi łaskawie. Przemysłowcy bardzo chętnie korzystali z tych wód po to, żeby na przykład napędzały maszyny, folusze, później po to, żeby była woda, żeby prowadzić farbiarnie, bielniki, żeby te nieczystości też szybko odpływały. No i tak naprawdę w zasadzie na początku XX wieku te wszystkie łódzkie rzeki to były tak naprawdę ścieki, które trzeba było schować. Teraz podejmuje się działania, można powiedzieć, odwrotne. Część rzek wydobywa się z powrotem, albo przynajmniej odsłania w niektórych miejscach. Wprowadza się na przykład roślinność wodną, która w naturalny sposób je oczyszcza. Tworzy się przestrzenie rekreacyjne dookoła nich, więc jakby tutaj Łódź na powrót chciałaby wydobyć te rzeki, które tak naprawdę pozwoliły jej stać się wielką metropolią, bo to przez te rzeki została wybrana na miasto przemysłowe.
2: I to też wyjaśnia nazwę miasta Łódź, bo dla kogoś, kto dobrze Łodzi nie zna, ta nazwa jest zagadkowa. Miasto, które nie leży nad żadną rzeką, a w herbie ma łódkę.
1: Jakby jest kilka koncepcji, które mówią o tym, skąd się wzięła ta nazwa. Jedna z nich mówi właśnie o tej wielkiej ilości rzek, mokradeł, bagien i rzeczywiście spokojnie można było tutaj łódką przepływać pomiędzy niedużymi strumykami czy też rzekami. Jest jeszcze jedna koncepcja, która mówi, że nazwa łódka pochodzi od łozy, czyli charakterystycznej odmiany wierzby, której elementy łodyg czy gałęzi świetnie nadawały się właśnie do wyplatania łódek, no i same właśnie łozą były nazywane. Jest oczywiście koncepcja, która mówi, że nazwa Łódź pochodzi od rzeki Łódka, która przepływa nieopodal, właśnie przepływa przez Park Staromiejski, ale tutaj rzecz ma się na odwrót. To rzeka została nazwana od imienia osady, nie ta kolejność. Ale rzeczywiście jest to przewrotna nazwa, jak na miasto dalekie od jeziora, od morza, ale za to skrywające pod swoją powierzchnią wiele małych rzek.
2: Myślę o tym kwartecie skrzypków, który tutaj grał i nawet jeżeli ktoś z ostatniego krzesła, bo przecież nie rzędu nie usłyszał, to dźwięk przebiegł dookoła i tak do niego dotarł.
1: Wracał, natomiast myślę, że to był zupełnie inny koncert. Nie dałoby się powtórzyć w żadnej innej sali koncertowej, w filharmonii, no bo ta przestrzeń, to, że właśnie ten dźwięk do nas wraca, zakrzywia się, powoduje, że no każdy utwór będzie brzmiał inaczej, wyjątkowo.
2: Fantastyczne miejsce. Jestem pod dużym wrażeniem. Dużo widziałam, ale takiego miejsca nie widziałam jeszcze w Polsce. I schodami w górę. I znowu dźwięk się zmienia.
3: Mnie wędrówka kanałem Dętka zafascynowała. Do usłyszenia. Agnieszka Ciecierska.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
8: Adasiu, wszystko gotowe?
9: Mamy na łączach słuchaczy?
8: Światełko błysnęło czerwone.
9: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
8: Ależ Adasiu, spokojnie.
9: Naprawdę o to nam chodzi?
8: Żeby już zacząć łagodnie.
9: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
8: Jacuś i Ewa z Kanady.
9: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
8: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
9: Myślisz, że Basia gotowa?
8: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
9: Na koniu też słuchać da się?
8: Słuchali nas nawet przy lunchu.
9: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
8: Kacperek mieszka w Legnicy.
9: W Hajnówce słucha nas Hania.
8: Bartuś na Woli, w stolicy.
9: Skoro się wszyscy zebrali...
8: I jeszcze przekąski, napoje.
9: Czy moglibyśmy pójść dalej?
8: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
10: Bo się doczekać nie może.
8: Żeby nas znowu usłyszeć?
9: Niech tylko album otworzy.
8: Ten od sławnego Bociana?
9: Palec na karcie położę.
8: Cudny ten prezent Floriana.
9: Czy chcesz się w dalekie z nami?
8: Właściwie to bardzo dawne.
9: By się stać podróżnikami.
8: I odwiedzić miejsca sławne.
9: Wyobraźnię pobudzimy.
8: Chcielibyście ruszyć z nami?
9: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
8: Wraz z naszymi słuchaczami.
9: Piramidy, wikingowie.
8: Dinozaury i rycerze.
9: Każde z was się zaraz dowie.
8: Jak usłyszę, to uwierzę.
9: Rozkręcamy znów magiczny.
8: Już nie mogę się doczekać.
9: Nasz wehikuł historyczny.
8: Suchy piasek, mokra rzeka.
9: Otwórz album i ruszamy.
8: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
9: My się dobrze na tym znamy.
8: Zaczynamy, drogie dzieci.
9: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
8: Ja? A o czym niby zapomniałem?
9: Powinieneś jeszcze zakręcić.
8: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
9: Bez tego nie zacznie się podcast.
8: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców.
9: Tak, to sprawa bardzo poważna.
8: Trzymajcie się, kręć!

0: Cześć, już jestem.
1: O, to bardzo dobrze, bo nuda straszna.
0: Nie, nudzisz się jak to? Masz tyle zabawek, książek, można wyjść dokąd się chce.
1: A właśnie, że nie. Spójrz przez okno.
0: Fajnie, mało aut dzisiaj. Jakoś tak spokojnie, nie uważasz?
1: Daj spokój. Czy nie widzisz, jaką nudą zawiało?
0: Czy ja wiem? Słaby wiatr raczej jest. Spójrz, liście na drzewach ledwie drgnęły.

0: ale nie o to chodzi. Tak się mówi, kiedy wieje straszną nudą.
1: Jesteśmy po śniadanku, to może zbliża się pora deseru? Co ty na to?
0: Deser? Czy ja wiem? No, brzmi nieźle.
1: Na smutki najlepszy deserek malutki. Pyszny deser nie jest zły.
0: Wiadomo, nic tak nie poprawia nastroju jak jakieś smakołyki.
1: A jak wiadomo, gdzie są najpyszniejsze smakołyki?
0: U babci Janeczki.
1: Ale przecież babcia Janeczka pojechała odwiedzić koleżaneczkę.
0: Ach tak, zapomniałem. Widzisz, nawet babcia Janeczka gdzieś wyjeżdża, a my tymczasem...
1: Powtórzę pytanie. Skoro nie babcia, to gdzie są najlepsze smakołyki?
0: Jak tak stawiasz pytanie, to... Oczywiście, u dziadka Ignacego.
1: Tak jest. Ubieraj się, smoku, weź ze sobą jakąś kurteczkę i w drogę.
0: Widzisz, jaka pogoda? Trzeba nakładać ciepłe kurtki, co?
1: Nie maruć, powiedziałem, weź kurteczkę, a nie żebyś założył kurtkę narciarską.
0: No nie wiem, ale mi jest tak strasznie nudno. Tak mi się nie chce.
1: Smoku, co? Weź się w garść i w drogę. Wychodzimy, zamykamy drzwi i w drogę.
0: Ojej, jaki ziombr.
1: Przestań, Jadasiu. Wiele razy sam mi mówiłeś, że smoki nie marzną.
0: Bo to prawda. Zazwyczaj nie marzną, ale jakoś nie dzisiaj.
1: W takim razie resztę drogi do domku dziadka przebiegniemy.
0: Ojej, no dobrze. To co, raz, dwa, trzy.
1: Szybko poszło, nawet za szybko, ledwie za tobą nadążałem, Adasiu.
0: Miałeś rację, Wiszu, tego mi było trzeba. Przepraszam cię za moje marudzenie.
1: Weź przestań, od tego są przyjaciele, mój przyjacielu Adasiu.
0: Dziękuję, mój przyjacielu Michasiu. O, i nawet pogoda się poprawia.
1: Słoneczko wygląda nieśmiało zza drzew. Sprawdźmy, czy dziadek jest w domu, dobra?
0: Dobra.
1: Dziwne. Nie słyszę jego kroków.
0: No to jeszcze raz zapukaj, tylko głośniej, Michasiu.
2: O, witajcie, chłopcy. Walicie w drzwi, jakby coś się stało. Jestem z drugiej strony domku.
0: Właściwie to nie, nic się nie stało, ale biegliśmy tu, żeby nie zmarznąć.
1: To Adaś narzucił takie tempo. Dzięki temu zrzucił gdzieś po drodze swoją nudę.
0: No weź przystań, Michasiu.
2: Zgubiłeś coś w drodze do mnie? W lesie?
0: Nie, Michaś zażartował trochę.
1: Kiedy do ciebie zaszedłem, to strasznie marudziłeś, co, nie było tak?
0: No, było, nie przeczę. Dlatego zdecydowaliśmy o wizycie w lesie.
1: A co robiłeś za domkiem, dziadku? W czymś ci przeszkodziliśmy?
0: Jeśli tak, to przepraszamy.
3: Nie ma za co przepraszać. Starałem się przywrócić do życia bardzo starą maszynę.
0: O, jaką maszynę? Może do pisania?
1: Maszynę do waty cukrowej?
0: A może do kupania grządek?
3: Nie trafiliście, ale najpierw zapraszam do kuchni. Zrobimy sobie herbatkę i mam dla was coś jeszcze.
0: Wow!

0: Zaczekaj, dziadku, zaczekaj. Zaraz odgadnę. Czy dzisiaj upiekłeś szarlotkę?
1: Nie, ja czuję jakby biszkopt albo babkę drożdżową.
2: Brawo, brawo, moi troficiele. Moglibyście brać udział w indiańskich wyprawach.
0: I tak najlepsze i najpyszniejsze wyprawy to są te do ciebie, dziadku.
1: Tak, tak, zgadza się. O, zaraz będzie herbatka. A jaka dzisiaj będzie herbatka?
2: Podobno było ci zimno. Dlatego zaparzymy chińską mieszankę ognisty smok.
1: Jak pachnie.
0: Smok.
1: Ale zupełnie inaczej niż kiedy wujek ział ogniem.
0: To bardzo dobrze. To dopiero by było, gdyby herbatkę...

0: było czuć? I czym, dziadku, by było czuć tak po tym ognistym smoku?
1: No, jeżeli coś płonęło, to zapewne byłoby czuć siarkę, spaleniznę. O, wody siarkowe pachną nieładnie, jak zepsuty kalafior, jak zgniłe jaja.
2: Jaki kolor ma ta herbata? No, wygląda, jakby płonęła.
1: Jestem pewien, że po wypiciu jej będziecie gotowi na wszelkie wyzwania.
0: O, dziękuję, dziadku, to było przepyszne.
2: Smoczył ogień, a poczułem się tak, jakbym za chwilę miał żonąć ogniem, wiesz?
1: Na szczęście do tego nie doszło. Ale skoro się rozgrzaliście i posililiście się, zapraszam do szopy. Pokażę wam, nad czym pracuję.
2: Super!
1: No, to pytaliście, chodźcie, chodźcie.

0: Ojej, a co to takiego? Jakieś dziwne dźwięki.
1: Coś jakbyśmy byli w jakimś... Co to jest?
2: Poznajcie Stefanię, moją dobrą znajomą, która dopiero się rozkręca.
1: O, to sąsiadka, koleżanka?
0: Ale dziadku, tu nikogo nie ma. Ojej, dziadku, woda się gotuje. Trzeba wyłączyć.
2: Stop, nie ruszajcie się. To nie czajnik. Chociaż zasada jest podobna.
1: Nie rozumiem. Czyli to... Starodawny ekspres do kawy?
2: Nie, jaki ekspres? Poznajcie Stefanię, wiekową maszynę parową.
1: Że co? Parową? Czyli co w końcu? Bo nie...
2: To znaczy maszynę, która porusza się dzięki parze wodnej.
0: Aha. To tych maszyn jest więcej?
2: Dlaczego więcej? Nie, to jedna maszyna Stefania.
0: No ale sam przed chwilą, dziadku, powiedziałeś, że to para. Para, czyli dwójka.
1: I do tego w wodzie.
2: A wszystko pomieszaliście. Para. Taka sama, która ulatuje z czajnika podczas gotowania. Para. Para wodna, bo paruje. A wodna, bo powstała z podgrzania wody.
0: O.
1: I... A ten wyskakuje i chowa się. Oj, coraz szybciej to robi.
2: To tłok, który pod wpływem ciśnienia pary wodnej porusza się w jedną i w drugą stronę.
0: I jest przyczepiony do takiego kółka, które zaczyna coraz szybciej się kręcić.
1: Zobacz, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej.
2: To mały model prawdziwej maszyny parowej. Takiej maszyny, które kiedyś rozkręciły cały świat.
1: Mogę o coś zapytać?
2: Aha.
1: A skąd jest tutaj ta para? No przecież normalnie woda tak nie syczy.
2: Popatrzcie, to jest kocioł. Chociaż ten bardziej przypomina kociołek, prawda?
0: To taki jak do gotowania bigosu.
2: Tylko szczelnie zamknięty. Stefania ma malutki kociołek, a te... Na torach, które jeździły maszyny parowe, miały olbrzymie zbiorniki i kotły. Wielkie i ciężkie maszyny zjajane.
1: Słucham?
2: A nic, to było tym piękny wiersz pana Brzechwy. Pociągnij za ten sznurek, Adasiu.
0: Ja też chcę, ja też. Ja też mogę, dziadku?
2: A może chcielibyście zobaczyć prawdziwe maszyny parowe w akcji?
1: Prawdziwe? No
0: ojej,
1: pewnie, że tak. Ale czy to jest możliwe?
2: A, byłoby niemożliwe, gdybyśmy nie mieli bąblownicy.
0: I mleka wielbłądzicy i pyłku z piramidy do posypania.
1: No tak, to my szybciutko to wszystko przyniesiemy.
0: Błyskawicznie, tak. Szybko.
2: Macie już wszystko? O, brawo! Bardzo szybko się sprawiliście, chłopcy.
1: I nie zapomnieliśmy o albumie Bociana Floriana.
0: A teraz tylko trzeba wypowiedzieć magiczną formułę.
1: No tak, wziąć łyk mleka wielbłądzicy i posmyrać się piórkiem po nosie.
0: I mocno kich...

0: Meksyk.
1: Oj. O, teraz trzeba położyć palec na rysunku.
0: I posypać pyłem z czubka piramidy album.
1: Tak, to proste.
0: I jeszcze wypowiedzieć zaklęcie.
1: O, oczywiście, że tak. No to co, Michasiu, do roboty.
0: Do roboty, do roboty. Meksyk!
1: Wietrze, przyjacielu, przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego,
0: w albumie Floriana pokazanego
1: i przez nas palcem wskazanego.

0: Michasiu, fantastycznie tu jest.
1: Tu, zobacz. Spójrz na ten wagon za wielkim parowozem.
0: Aha.
1: Co to jest?
0: Ja widzę dużo drewna i węgla.
1: A ten pan, zobacz, o, nabiera na łopatę z tego wagonu z tyłu i wsypuje do pieca z przodu.
0: I widać ogień. Aż tutaj czuć. Uf, jak gorąco. Puf, jak gorąco.
1: O, zobacz, jeszcze pasażerowie z bagażami wskakują do wagonów, ale się śpieszą.
0: A parowóz tylko dyszy i dmucha. I żar z rozgrzanego pieca dmucha.
1: I sapie, i dyszy. Adasiu, popatrz na tego pana w mundurze.
0: Stoi przy drzwiach do wagonu. Podnosi rękę i coś krzyczy.
2: Proszę wszedać, drzwi zamykać. Odjazd!
1: Parabuch, koła w ruch.
0: Najpierw powoli ruszyła ociężale.
1: Ale przyspiesza coraz bardziej i bardziej.
0: Fantastyczna wyprawa.
1: Ciekawe, dokąd pojedzie ten pociąg.
0: Ja myślę, że ku nowej przygodzie. Tak, jak my, Michasiu.
1: Tak myślisz? A masz już pomysł, dokąd wyruszymy następnym razem?
0: Mam jeszcze kilka innych pomysłów, ale na razie ten najbardziej mi się podoba.
1: Świetnie, ale najpierw musimy jeszcze wrócić do chatki dziadka. Jesteś gotowy?
0: Oczywiście, Michasiu. Uwielbiam tak podróżować naszym wehikułem czasu.
1: Udało się, dziadku, wróciliśmy.
3: Tak sobie pomyślałem, że kiedy będziecie spadać z bańko chmurki, to strasznie się potłuczecie.
1: Nie, mięciutko było.
0: No tak.
3: Bo przyniosłem ile się dało suchych liści z lasu i gałęzi.
0: Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki, dziadku Michasia. Bo w innym wypadku byłoby to bardzo twarde lądowanie, co nie?
3: Wyprawa się udała? Bo coś długo was nie było. Widzieliście maszynę parową?
0: Pewnie. I była ogromna. O, i sapała, i dyszała.
1: I wychodziły z niej takie wielkie kłęby pary. Wiecie? A ludzie biegali po peronie.
0: No, z wielkimi bagażami. Ale wiesz co? Wszyscy byli dziwnie ubrani.
3: Od lat historycy spierają się, kogo należy uznać za ojca parowozu.
0: Tak? A kto był ojcem parowozu?
3: O, wśród kandydatów wymienia się dwóch Anglików oraz Francuza.
1: Oni wynaleźli lokomotywę? Przecież chyba przedtem były wozy, które jeździły drogami.
3: No tak, nawet drogi były brukowane niektóre, ale ich utrzymanie było bardzo drogie. Latem woda podmywała drogi i nie dało się jechać. Zimą lód niszczył ich nawierzchnię, a wiosną i jesienią na drogach było błoto. No nie dawało się przewozić niczego w tych wozach.
0: I dlatego zaczęli wtedy budować tory.
1: A na torach wagony takie ciągnięte...
3: Najpierw przez konie, ale na dłuższą metę to było...
0: Chyba za wolne, co nie? A poza tym koniki się strasznie musiały męczyć.
1: I dlatego zbudowali tę maszynę parową na kołach?
3: Tak. Wówczas pojawili się dwaj Anglicy wynalazcy. Richard Trevithick oraz George Stevenson.
0: I to oni zbudowali parowóz?
3: O, Nicolas-Joseph Cugnot zbudował w 1769 roku pierwszy parowóz, który nie chciał jeździć.
0: Nie chciał jeździć?
3: No
0: jak,
3: tak.
0: Jak to?
3: No bo był takim silnikiem parowym na kołach. Wodę w kotle podgrzewano, zapalając pod nim ognisko.
1: Nie, to jest mi parowóz.
3: Zaś pan Richard Trevithick w 1801 roku zbudował pierwszą lokomotywę, która jeździła.
0: Uff, nareszcie. I tak zaczęła się ta kolej.
3: No, dopiero George Stevenson w 1829 roku zbudował pierwszy parowóz, który nie tylko jeździł, ale też na siebie zarabiał.

0: Miał.
1: To kiedy wyjechał pierwszy pociąg, taki, który widzieliśmy?
0: Pierwsza linia kolejowa Stockton and Darlington Railway ruszyła w 1825 roku.
2: Ale z parowozem?
0: No, początkowo wagony miały być ciągnięte przez konie, ale Stevenson przekonał inwestorów, że lepszym pomysłem będzie wykorzystanie parowozu.
1: I bardzo dobrze zrobił. Wiadomo, mnie na przykład tam by było bardzo żal koników.
0: A pierwsza pasażerska linia kolejowa ruszyła w 1830 roku pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem.
1: A tak, wydaje mi się, że widziałem na tym dworcu napis Manchester, czy jakoś tak.
2: Aha, a czy moglibyśmy jeszcze, dziadku...
0: Myślę, że na dzisiaj to już wam wystarczy. Odpocznijcie, masołyki, i do zobaczenia.
2: Zakończymy dziś przygodę?
3: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
3: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
3: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
3: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
3: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
3: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
3: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
3: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
3: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
3: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
3: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
3: kartę nową wybierzemy,
2: znów zaklęcie wypowiemy
3: i was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
3: Dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
3: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
3: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
3: I słuchacze się zmęczyli?
2: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
3: Nie, ale chyba nie wszystkie.
2: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
3: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
2: Bo kiedy się przenosimy w czasie,
3: to jest bardzo ciekawie.
2: Aż mi burczy w brzuszku.
3: No chyba żartujesz.
2: O, proszę, słyszałeś?
4: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
4: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Miasiu, Michasiu.
4: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
3: Już idziemy.
2: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
3: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
4: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
3: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
4: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
4: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu? Przed potopem?
4: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
4: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.
3: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
2: Albo troszeczkę zjeść?
4: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
2: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
3: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
4: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
4: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
0: waszych ulubieńców misia i smoka.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, pa pa.
2: Pa, pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie. Ja

0: zabawy Mniam Niam.
1: Autopromocja.
2: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
0: Polecimy wysoko. W środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
2: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
0: Sąsiadom, pluszakowi.
2: Będzie bajkowy superhit.
0: I śpiewanie na żywo.
2: A może napiszemy piosenkę?
0: Co? Chyba ty.
2: Rodzinny koncert życzeń.
0: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
1: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Zapraszamy do naszej radiowej świetlicy, a będziemy z wami oczywiście do godziny 18. Co się będzie działo? Tego wam jeszcze nie zdradzę, ale powiem, że warto.

0: Powiedziałam przed piosenką, że nie zdradzę wam jeszcze tematu naszego dzisiejszego popołudniowo-radiowego spotkania, ale że naprawdę warto.
1: Tylko nie dodałam, co warto.
0: Warto oczywiście spędzić z nami te dwie najbliższe godziny. O to mi rzecz jasna chodziło. I od razu na dzień dobry mam dla was pytanie, które może być, myślę, początkiem bardzo fajnej dyskusji. I to zarówno takiej między nami, jak i między wami, waszymi przyjaciółmi, waszymi znajomymi, kolegami, koleżankami w klasie, nauczycielami, rodzicami, rodzeństwem. Tutaj możliwości jest naprawdę całkiem sporo. Otóż wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się miejscami z dorosłymi. Wow, niesamowite, prawda? Co byście wtedy zrobili jako pierwsze? Na przykład pozwolilibyście wszystkim jeść lody na obiad? Albo odwołali szkołę w tym dniu? A może wprowadzilibyście jakieś zupełnie nowe zasady? No i najważniejsze, czy waszym zdaniem bycie dorosłym to łatwa sprawa, czy jednak może nieco skomplikowana? Dzwońcie 22 645 20 55 i opowiadajcie, co byście zmienili, bo właśnie w ten sposób rozpoczynamy dzisiejszą radiową świetlicę.

co byście zrobili, gdybyście przez jeden dzień mogli zamienić się miejscami z dorosłymi? Haha, to wcale nie jest łatwe pytanie. No bo powiedzcie mi szczerze, kto z was chociaż raz nie marzył o takiej możliwości? Ja przyznaję się, nie raz, nie dwa, no zdecydowanie więcej razy o takich możliwościach marzyłam, ale wiecie co, mogę wam powiedzieć, że kiedy już tym dorosłym się stałam, to chciałam, żeby było na odwrót. Czyli żebym przez jeden dzień mogła być w waszym wieku. Wiecie, co ja bym wtedy zrobiła? Na przykład... Nie, wcale nie chciałabym wagarować. No co ty, gdzie tam? Nie, no nie chciałabym na podwieczorek mieć cały czas lodów. Nie, o tym też nie pomyślałam. Ja na przykład, wiecie, co bym robiła? Przez cały dzień, no dobra, przez pół dnia, bo przez cały dzień to pewnie nie wystarczyłoby mi siły, ale grałabym w gumę. No, guma to jest takie coś, co się zakładało na przykład za dwa taborety i się skakało. Bardzo, bardzo fajna zabawa. Albo na przykład skakałabym na skakance. Och, też uwielbiałam właśnie to robić. Ale słuchajcie, dzisiaj nie o zamianie ról tak naprawdę będziemy sobie rozmawiać, ani o skakance, ani o gumie do skakania, ani o innych takich rzeczach skacząco, szeleszcząco tupiących. Nie. To jest temat na zupełnie inne spotkanie. Dzisiaj chciałabym was zaprosić do świata. Czujecie to? Zakręty, czasami prosta droga, może nawet inni zawodnicy obok nas. Trzymamy kierownicę, noga na gazie i wru! Nagle okazuje się, że to nie gra, to nie film, to nie książka, tylko prawdziwa jazda. Dzisiaj w radiowej świetlicy wchodzimy w świat prędkości, refleksu i świetnej zabawy oczywiście, czyli go-kartów.

0: No to teraz delikatna zmiana akcji. Ja wiem, że narobiłam wam smaka tymi go-kartami, ale spokojnie, do tego tematu na pewno wrócimy. Teraz natomiast chciałabym, byśmy porozmawiali sobie o czymś, co wiem doskonale, że też uwielbiacie, czyli o naszej łamigłówce dźwiękowej. Tak, tak, chodzi mi o zabawę.
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym polega ta zabawa? Już tłumaczę. Na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy znajomości kilku słów, przy informacji o kilku wskazówkach dotyczących tego tytułu. Jakie to mogą być wskazówki? Najróżniejsze. To mogą być słowa, które znajdujemy w tekście tej piosenki, to mogą być słowa, które znajdują się w tym poszukiwanym przez nas tytule, to mogą być słowa, które kojarzą nam się z tą piosenką, z tym tytułem, z bohaterami piosenki. Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc trzeba być uważnym, czujnym, no i przede wszystkim nie bać się proponować najróżniejszych tytułów, które wpadną wam do głowy, kiedy te podpowiedzi, te wskazówki usłyszycie. Przypominam numer telefonu do naszej radiowej świetlicy 22 645 2055 i już śpieszę z pierwszym naprowadzającym słowem. A będzie to wyraz humor. Jaki tytuł piosenki kojarzy wam się ze słowem humor? 22 645 2055. Jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł, śmiało dzwońcie.
2: Pasy mamy psie. No, śmiało. Przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą.

0: właśnie.
1: O losie, no z tymi problemikami, no to rzeczywiście nie jest łatwe życie. Ale na razie je zostawiamy, bowiem to nie problemikami będziemy się teraz zajmować, a poszukiwaniami tytułu piosenki w muzycznych puzzlach, czyli w naszej dźwiękowej łamigłówce, naszej zabawie do udziału, w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Znacie już pierwsze słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł, to wyraz humor. Czas na kolejną podpowiedź i przyznam się szczerze, że jest to jedno z moich ulubionych słów. Ziarnko. Mamy zatem dwie podpowiedzi. Dwa słowa. Humor i ziarnko. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? No to jest pytanie do Was.

0: a potem dopiero wjeżdżasz szybko w zakręt. No bo jeżeli jedziemy bardzo szybko, na przykład 100 km na godzinę, to jak wjedziemy w taki łuk, bardzo, albo zakręt po prostu, tak z taką wielką prędkością, trzeba zahamować.
1: Ale 100 km na godzinę to rzeczywiście jest olbrzymia prędkość. To słuchajcie, powiedzieliśmy sobie, bo wróćmy do tych zasad bezpieczeństwa, bo teraz mi przypomniałaś, Tosia, o tych zasadach. Mieliśmy kask, mieliśmy znajomość flag. Jakie jeszcze zasady bezpieczeństwa panują? Na przykład jakieś są związane z konkretnym strojem?
2: Tak, trzeba mieć kombinezon homologowany przez FIA.
1: O, kolego, co to w ogóle jest za słowo trudno? Co to znaczy?
2: Że musi być dopuszczony przez taką agencję FIA do wyścigów.
1: A co on ma w sobie takiego magicznego, niezwykłego?
0: Jest ogniodporny.
1: Ach, rozumiem, bo przy takiej prędkości...
0: Czasami może się po prostu zapalić silnik.
1: Mhm, rozumiem, czyli to też jest niezwykle ważne, nie wchodzimy...
2: Buty też są wodoodporne, rękawiczki też.
1: Nie wchodzimy w normalnych ubraniach, tylko trzeba być odpowiednio ubranym. Czy to są takie trzy podstawowe zasady, czy jeszcze coś byście dodali?
0: No jest jeszcze wiele flag. Jest też wiele flag różnych.
2: Trzeba mieć ochraniacz na żebra, żeby ci się żebra nie stłukły w gokarcie, w fotelu.
1: Ach, bo jak jest taka prędkość, to tak tobą rzuca w fotelu. Ja kiedyś jeździłam na rollercoasterze i on był dużo większy niż ja i też mną tak rzucał i to nie było przyjemne.
2: No i wtedy, żeby ci się żebra nie stłukły.
1: A, no widzisz. Ale w pasy też jesteście zapięci?
0: Nie, ma pasów.
1: Nie ma pasów, czyli tam trzeba być... Dlatego tak obstukuje, tak
2: ale
1: trochę...
2: Ale to jest taki głęboki fotel.
0: Bardzo w niego wpadasz... Jesteś stabilny.
2: I trzyma cię tutaj na ramionach i tutaj przy udach.
1: Mm-hmm. A czy rzeczywiście to jest trochę tak, że się kieruje tym pojazdem należąco?
2: Nie. Można sobie wybrać ustawienie fotela albo tak pionowo, trochę mniej, albo tak należąco.
1: Czyli jak kto woli, jak kto lubi. Czy to jest kwestia po prostu umiejętności już posiadanych?
2: Tak.
0: Mhm. Moim zdaniem najłatwiej się jeździ tak średnio, nie na maksa należąco i nie na maksa prosto, tylko tak średnio. Jest po prostu, nie leżysz bardzo, że masz daleko kierownicę, tylko po prostu masz ją troszeczkę bliżej.
2: My też mamy taki sprzęt, który nam zamiast takiej położonej kierownicy daje taką bardziej prostą, żeby było wygodnie skręcać.
1: Wiecie co, ja chyba jeszcze do tych zasad związanych z bezpieczeństwem, tak słuchając was teraz, dodałabym jeszcze takie odpowiednie przygotowanie, prawda? Które nie polega tylko na odpowiednim stroju czy znajomości flag, ale też w momencie, kiedy siadasz w ten pojazd, żeby sobie właśnie ustawić kierownicę, fotel, tak żeby było jak najbardziej wygodnie kierowcy.
2: W gokartach nie jest tak, że ustawiasz sobie, tylko masz to ustawione przed wyjazdem i tak masz cały czas. A jeśli urośniesz, to na przykład odsuwają pedały, kierownicę.
1: No czyli właśnie trzeba to na przykład sprawdzić zanim wystartujesz, prawda?
2: Tak.
1: No.
0: Tak. Robią to najczęściej nasi mechanicy, którzy nam naprawiają i gdy się zepsują gokarty.
1: A słuchajcie, czy... Kierowanie takim pojazdem, jakim jest gokart, takiego kierowania można się nauczyć samemu, czy jednak niezbędny jest instruktor?
0: Niezbędny jest instruktor, ale musi być też bardzo doświadczony, żeby to wszystko wiedzieć.
2: Niektóre dzieci tak mają, że uczą się same z siebie, albo rodzice ich uczą.
1: No i o tym, jak rozpoczęła się wasza przygoda z kartingiem i z gokardami, o tym sobie opowiemy zaraz po piosence. Zostańcie z nami, bo za moment usłyszycie najróżniejsze ciekawostki związane z tym sportem.

0: Słyszeliście ten dźwięk? Wiecie, co on oznacza? Oczywiście z podkreśleniem tematu, który dzisiaj króluje w radiowej świetlicy, tak samo jak i nasi goście, którzy teraz zmarszczyli brew. Antonina i Paweł Naperty, czyli zawodnicy kartingowi z zespołu Kalikart Poland. Witam was po drobnej pauzie muzycznej. Cześć, cześć, cześć!
1: Cześć!
0: Dlaczego tak zmarszczyłaś, Tosia, brwi?
1: Jestem ciekawa, jakie będą następne pytania.
0: No troszeczkę już zaspoilerowałam, żegnając się ze słuchaczami przed piosenką, że teraz troszeczkę posłuchamy o tym, jak zaczęła się wasza przygoda z kartingiem. Tosia, jak to było u ciebie?
1: U mnie było, zaprowadziła nas pierwszy raz mama na go-karty. Zazwyczaj są to tatusiowie, po prostu znają to ze swojego dzieciństwa, ale uczą się, ale po prostu pokazują to swoim dzieciom na przykład. A u nas pokazała nam to nasza mama. I bardzo nas to wkręciło. Zaczęliśmy jeździć na halę, nie na takie zewnętrzne go-karty, na takich, które są po prostu bardziej bezpieczne. Zaczęliśmy jeździć. Na tych go-kartach mieliśmy trenera, który nas uczył jeździć na tym torze. Potem mieliśmy grupy. Potem zaczęliśmy jeździć już na takich bardziej wyczynowych go-kartach.
0: Czyli zaczynaliście tę przygodę wspólnie, razem, tak,
2: tak,
0: Paweł?
2: Tak.
0: A ile mieliście wtedy lat?
1: Ja miałam 8, a Paweł miał 6.
0: A jak długo już jeździcie?
2: 2 lata.
0: To długo?
1: Tak, niektórzy jeżdżą dużo
2: więcej. Na razie
1: więcej.
2: Jeździmy 2 lata wyścigów, a 3 lata temu jeździliśmy tylko te treningi.
0: Tak po prostu, żeby trenować sobie. No właśnie, bo to też trzeba rozróżnić, prawda? Na taki normalny trening, taką jazdę i na wyścigi. Mhm. I co jest fajniejsze?
2: Wyścigi.
0: Ale się buzie teraz od razu uśmiechnęły u was i rozświetliły. I co jest takiego fajnego w tych wyścigach? Paweł.
2: Ja ostatnio byłem na rundzie w Toruniu na Rotax Exchange Poland i byłem 5 przez to, że miałem na pierwszym wyścigu wypadek.
0: Ale na szczęście widzę, że nic się tutaj poważnego nie zadziało.
2: Byłem przez chwilę w karetce.
1: No bo zawsze

0: Karetka musi być na torze, gdy jest taki właśnie wypadek. Każdy musi iść do karetki. Nawet gdy to jest mały wypadek, po prostu uderzysz w bandę, ale trzeba zawsze iść do karetki, czy nic nie jest.
1: No jasne,
0: nie stało.
1: To jest kolejny taki punkt związany z tymi zasadami bezpieczeństwa, który sobie dopisujemy do tych wszystkich zasad, które układamy od początku waszej wizyty w naszej radiowej świetlicy. A powiedz mi proszę, Tosia, czy wy startujecie w tych samych kategoriach? Jak to wygląda? Czy są różne kategorie?
0: Mamy tak, że w jednej rundzie startujemy w oddzielnych kategoriach, a w jednej razem. Bo jestem po prostu, wiekowo się nie mieszczę do tej samej kategorii, co Paweł.
1: Czyli tutaj rozumiem, że te kategorie są związane z wiekiem uczestników.
0: Z wiekiem i i wzrostem.
1: Aha, a nie z umiejętnościami.
2: Z wagą też.
1: Rozumiem,
0: czyli tutaj... Z umiejętnościami nie. Takie... Bo każdy może mieć inne umiejętności. Na przykład Paweł ma bardzo dobre umiejętności, a jeszcze nie może pójść do następnej kategorii.
1: A dlaczego? Czym to się różni?
0: Różni się, trzeba mieć odpowiedni wiek, odpowiedni wzrost i odpowiednią wagę.
1: Ale czy to się różni tym, że te pojazdy są cięższe, szybsze? Co powoduje?
2: Cięższe, szybsze i większe.
1: Aha, i stąd właśnie ten wyznacznik, taki bardzo techniczny, wzrost, waga, wiek, tak?
0: Mhm.
1: Wzrost, waga, wiek, 3x W. Tak właśnie teraz odkryłam. No mnie to ubawiło. W każdym razie. Słuchajcie, a czy trzeba mieć tak samemu w sobie jakieś szczególne umiejętności, by zainteresować się kartingiem?
0: Trzeba... Najczęściej pokazują to rodzice. U nas zawsze tata interesował się samochodami. U nas tata jest bardzo dużym samochodziarzem. Ma dużo swoich samochodów, ma swoją firmę samochodową.
1: I te pasje i miłość do samochodów po prostu przelał na was i zaraził was właśnie kartingiem, między innymi.
0: Tak.
1: A jak wyglądają w ogóle takie samochody? Słuchajcie, czy można je sobie ozdabiać? Takie pojazdy, go-karty.
2: Naklejamy na przykład naklejki sponsorów.
1: Ale czy można je sobie ozdobić tak, jak nam się podoba? Na przykład przykleić sobie jednorożca?
2: Nie.
1: Nie.
0: Zazwyczaj naklejki wybiera nasz team kartingowy. Czyli w naszym przypadku Kali Kart Poland wybiera je nasz szef zespołu, który jakby wybiera te naklejki, dostaje je od dużych firm.
1: Czyli rozumiem, że to też jest po to, żeby jak się ścigacie, żeby móc rozróżnić, który pojazd, który go-kart jest z waszego zespołu.
0: Tak.
1: A, udało mi się tutaj rozgryźć te tajemnice.
2: My też mamy dwa nazwy teamu. Kiedyś było MK Motorsport jak Marek Kuc,
0: czyli nasz szef zespołu.
2: A teraz... Kiedyś jeździliśmy ramu CRG, a teraz jeździmy ramu Kali Kart.
1: Mm-hmm.
0: I zespół zmienił nazwę z MK Motorsport na Kali Kart Poland.
1: Wiecie co, tak zaczęłam się jeszcze zastanawiać, czy taki kierowca go-kartów, taki sportowiec właśnie kartingowy, jakim mi wy jesteście przecież, czy jeszcze musi jakoś dodatkowo trenować? Oprócz jazdy samym go-kartem.
2: Trenujemy, mamy treningi personalne z trenerem, siłowe.
1: A co to znaczy trening personalny?
2: Czyli, że na przykład ćwiczymy mięśnie.
1: Czyli jest tak dopasowany do konkretnej osoby, tak?
2: Tak.
1: Czyli on jest stworzony tylko dla ciebie albo tylko dla Tosi.
2: Tak. My też mamy we dwójkę razem basen.
1: Mm-hmm.
0: Bo basen pomaga w tym, że też buduje mięśnie i po prostu dużo się wtedy rusza rękoma, nogami.
1: Ale zaraz, chwileczkę. Po co mamy budować mięśnie, skoro my cały czas siedzimy w tym go-karcie? To po co wam mięśnie?
2: Mięśnie są potrzebne do tego, bo musisz mieć siłę, żeby depnąć mocno w hamulec albo szybko w gaz. Też w gaz nie można zbyt szybko, żeby się nie zalał, a w rękach mięśnie są potrzebne do tego, bo przeciążenia mocne są na kierownicy.
1: Ojej, a co to znaczy, że są

0: przeciążenia na kierownicy.
1: Na przykład ty chcesz skręcić w lewo, a on cię ciągnie w prawo i musisz cisnąć tą kierownicę.
0: A, nie odpuszczać!
1: Tak.
0: Po prostu nie dawać za wygraną.
2: Trzeba też bardzo dobrze trenować szyję, bo gdy to się nazywa siła zewnętrzna, czyli wypycha cię z zakrętu i wtedy musisz trenować tą szyję, żeby ją trzymać jak najbardziej prosto.
0: A czy w takim gokarcie znajdują się lusterka?
2: Bo kiedy... Nie.
0: Jeżeli no ale to skąd ja mam wiedzieć, jak daleko jest inny zawodnik ode mnie?
1: Jeżeli obracasz głowę.
0: Ale to wtedy nie widzę, co jest przede mną.
1: Ale na prostej startowej tak szybko obracasz głowę.
2: Żeby wiedzieć, kto jest za tobą, albo trener, mechanik pokazuje ci rękoma ręce wysoko albo szeroko, to znaczy, że inny zawodnik jest daleko, albo tak, jeżeli jest blisko.
1: Jeżeli jest blisko, to wtedy trzeba się blokować, czyli zjeżdżać do wewnętrznej.
2: Żeby nie
1: robić późne hamowanie, żeby też lepiej trochę wyjść z zakrętu, a gdy jest daleko ciebie, to jedziesz technicznie.
2: Żeby nie dogonił cię po prostu.
0: Ale to musi być niesamowite zaufanie między takim instruktorem, trenerem a zawodnikiem.
2: Tak. Ja na przykład jako dziewczyna mam, moim mechanikiem jest dziewczyna, która też się ścigała, a Pawła jest trener, czyli taki, no po prostu pan.
1: A moja ten mój trener kiedyś ścigał się w takich samochodach wyczynowych.
0: A, czyli rozumiem, że tutaj to, o czym sobie też mówiliśmy, czyli to, żeby jednak ten instruktor, ten trener miał też swoje doświadczenie, na którym będzie bazował, przekazując wiedzę, informacje tak. I ucząc was najróżniejszych sztuczek.
1: Nasz szef zespołu też jeździł w kartingu i właśnie tata mechanika Tosi też pracuje w tym zespole.
0: Słuchajcie, a wy pamiętacie swój pierwszy wyścig?
2: Tak, dobrze pamiętam. I to jest bardzo fajne, bo na przykład nie byłam ostatnia, bo był to dla mnie duży stres, ale jechałam wtedy jeszcze z Pawłem w kategorii. Byłam, nie pamiętam dokładnie, które miejsce, ale nie byłam ostatnia, bo też bardzo dużo ćwiczyłam to wszystko.
0: Mm-hmm. A
1: mój pierwszy wyścig był w Czechach, na Steel Ringu w Trzeńcu. I na tym wyścigu byłem 7.
0: O proszę, a macie jakieś marzenia związane z kartingiem?
1: Chciałbym już przejść do następnej kategorii, bo w tamtej kategorii jest szybciej, trudniej, ale bym chciał jak najtrudniej mieć.
0: Ale to takie bardzo realne marzenie, prawda? Które się może spełnić, pewnie się spełni niebawem.
1: No, za kilka lat.
0: Bo... No, to szybciutko upłynie, mam wrażenie. No. Tosia, twoje marzenia?
2: Ja bym chciała... Ja mam dwa marzenia. Chciałabym skończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, bo to jako dziewczynka akurat nie jest za bardzo łatwe. Ale jeszcze moje drugie marzenie to jest dostać się do Orlena. To jest Orlen, wspiera młodych kartingowców i są to też dziewczynki. I chciałabym tam bardzo się dostać, żeby właśnie jeździć z Orlenem.
0: Czyli macie po prostu takie marzenia, które pozwolą wam jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku.
2: Tak.
1: Tak.
0: No bo rozumiem, że wy waszą przyszłość wiążecie ściśle z kartingiem.
2: Tak.
0: Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo pięknie dziękuję wam za wszystkie ciekawostki, za wszystkie opowieści, którymi się z nami podzieliliście. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Co myślicie o naszej radiowej świetlicy? Fajne to miejsce, czy coś należałoby poprawić?
2: Jest bardzo fajne, jest bardzo ładne. Widać to, że jest przygotowane dla dzieci.
0: O, czyli dobrze się tu czujecie i o to nam najbardziej chodzi. Ale wiecie, co wy jeszcze coś tam przynieśliście? Ja nie wypuszczę was, dopóki mi nie powiecie, co wy tam macie w tych takich woreczkach.
2: Nasze kaski kartingowe.
0: No to pokażcie, jak one wyglądają. No, otwiera się jeden, drugi, tak. O, wyglądają na mega ciężkie. Są ciężkie?
1: Na głowie są ciężkie, ale gdy je trzymasz, nie.
0: To wtedy nie. Ja tak sobie myślę, że nasi słuchacze teraz są niesamowicie ciekawi, jak wyglądają takie kaski, więc spokojnie, moi drodzy, będziecie mogli je obejrzeć w naszych mediach społecznościowych. A teraz opowiadajcie, jak wyglądają.

0: wyglądają wasze kaski. To się jeszcze wyciąga, to Paweł zaczynaj. Twój widzę, że jest zielono jaki?
1: Fioletowe. Mi tata kupił kask homologowany Bella i on jest Lewisa Hamiltona, gdy jeszcze jeździł w Mercedesie w Formule 1.
0: A co on ma tutaj takiego z tyłu gumowego?
1: To? Mhm. To jest spoiler, żeby powietrze nie leciało tak przez kask, tak naokoło kasku, tylko żeby tak przelatywało przez to.
0: A, to taki dodatek.
1: Tak.
0: Tosia, a teraz twój kask.
2: Mój kask jest różowy, z białymi dodatkami. Mi się bardzo ten kask podoba, no bo jest po prostu dziewczęcy, łatwo mnie rozpoznać na torze.
0: A dlaczego nie widać za tymi goglami przymocowanymi buzi, kiedy się...
1: To jest szybka i ją można wymieniać na jasną, taką żółtą, która rozświetla bardziej w deszczu. Mhm. I taką ciemną na słońce.
0: Aha, czyli to można wymienić w zależności od tego, jaka pogoda panuje, jakie warunki
2: tak,
0: są.
2: Żeby na przykład różne... na przykład jakieś owady, czy coś takiego nie wleciało ci do oczu. Tak jak w samochodzie jest zwykła szyba.
0: Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że naprawdę moglibyśmy bardzo długo na ten temat rozmawiać. Pięknie dziękuję wam za to, że podzieliliście się z nami swoją niezwykłą pasją. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za spełnienie waszych marzeń i za kolejne sukcesy. A ja przypominam, że naszymi gośćmi byli Antonina i Paweł Naperty, czyli zawodnicy kartingowi z zespołu Kalikart Poland. No i oczywiście nie wypuszczę was bez pozdrowień. Kogo pozdrawiamy? Tosia, zaczynasz.
2: Ja pozdrawiam mamę, tatę, nasze dwie babcie i oczywiście nasz zespół kartingowy. No i jeszcze szkołę.
0: No oczywiście, nie zapominamy o szkole. Paweł?
1: Ja pozdrawiam rodziców, babcie i mój team, a najbardziej mojego mechanika, trenera, który... Zawsze, gdy coś źle pojadę, wspiera mnie w tym.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy, a wam, tak jak powiedziałam, życzymy samych sukcesów i będziemy wyczekiwać informacji od was w tym temacie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.

No i w ten oto sposób nasze dzisiejsze popołudniowo-radiowe spotkanie dobiega końca. Pięknie dziękuję Wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Już niebawem, za kilka chwil, na moim miejscu zasiądzie Marta Kawalec, która zabierze Was w niesamowity świat opowieści. O czym ona dzisiaj będzie? O tym przekonacie się już za moment. A ja zamykam drzwi naszej radiowej świetlicy i śpieszę z informacją, że otworzymy je ponownie już jutro, punktualnie o 16. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Opowiem ci radio.
3: Witam serdecznie, minutka po godzinie 18 i pora rozpocząć naszą audycję Opowiem Ci Radio. Czy jesteście gotowi na kolejną porcję historii, opowieści i niezwykłych bajek? No to właśnie już teraz przyszedł na to czas. Zapraszam bardzo serdecznie, abyście włączyli się do naszej audycji.

Opowiem Ci Radio, nasza wtorkowa audycja, która właśnie teraz się rozpoczyna i szuka chętnych do tego, aby przyłączyć się zarówno tych słuchających, jak i tych opowiadających. No to jak, gotowi? Dzisiaj mam dla Was równie niezwykłą historię jak wszystkie poprzednie, ale myślę, że ta będzie trochę inna z tego względu, że tym razem cofniemy się trochę w czasie. Czy u Was w domu również bywają kłótnie? To moje, oddawaj, nie, to moje. Cicho bądź, odejdź stąd. Czy takie kłótnie się zdarzają? Bo jeśli tak, to musicie sobie wyobrazić, że dawno, dawno temu, kiedy planeta Ziemia była jeszcze, zanim zamieszkały na niej dinozaury, zanim zaczęły jeździć samochody, a nawet zanim zaczęli tam chodzić ludzie, to planeta Ziemia była jednym wielkim kontynentem. No i teraz wyobraźcie sobie, że ten kontynent to była taka rodzina. Rodzina 7 sióstr. I one się pokłóciły. No właśnie, jak to czasami w rodzinie bywa, każda z tych sióstr była trochę inna, z własnym charakterem, z własnymi marzeniami. I chociaż bardzo długo mieszkały razem, no to w końcu stwierdziły, że się rozdzielą. A jak się nazywały? Myślę, że znacie te nazwy. Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia, Azja. Kojarzycie te wszystkie kontynenty? No właśnie. I wyobraźcie sobie, że to były siostry. Która z nich była najspokojniejsza, która najgłośniejsza, która ciągle coś planowała, a która chciała ciągle tańczyć. Potrzebuję teraz Waszej pomocy, abyśmy mogli te siostry trochę opisać. Jak wyglądała Europa? Myślę, że od Europy możemy zacząć. O czym marzyła? Co chciała zabrać na swój kawałek ziemi, który oderwał się nagle od tej całości? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Szukamy charakteru i marzeń Europy. Jaka była najstarsza siostra, która wyłoniła się z tego jednego kawałka ziemi? Zapraszam serdecznie do naszej opowieści, a ja wracam już za chwilkę.

książki są bardzo ważne. Myślę, że dla nas bardzo istotne, szczególnie kiedy wieczorem możemy poczytać nasze ulubione bajki. Ale myślę, że nie tylko w książkach mieszkają ciekawe historie i do tego Was dzisiaj zapraszam, aby włączyć się do naszej historii. Historii rozdzielenia się siedmiu sióstr, czyli kontynentów, które dawniej były połączone razem jak jedna rodzina, ale pewnego razu postanowiły żyć oddzielnie. Bo gdybyście tak teraz sobie wyobraziły te kontynenty, to one przypominają trochę takie duże puzzle. Jakbyśmy je teraz ścisnęli, to okazałoby się, że pasują do siebie jak jedna wielka układanka. No właśnie. I chciałabym, abyśmy zaczęli od tego największego puzzla, od Europy. Od tej siostry, która jako pierwsza postanowiła się oddzielić. I jaka ona była? Myślę, że musiała być bardzo zdecydowana, miała swoje zdanie. Myślę, że była też najwyższa z tych wszystkich sióstr, bo jako pierwsza oddaliła się i chociaż później te młodsze ją trochę przerosły, to jednak przede wszystkim to, co można

było o niej powiedzieć, to uwielbiała historię. Budowała zamki z kamieni, wymyślała opowieści, rysowała mapy i ciągle zadawała pytania, a co jest za górami, za lasami, za morzami? Może popłyńmy tam razem z nią? No i pewnego dnia stwierdziła, że właśnie wypłynie powolutku sama i na swoim skrawku ziemi wybuduje zamki, lasy, góry. Co jeszcze mogła ze sobą zabrać? No, Europa myślę, że była bardzo, bardzo ciekawa jako siostra. No ale później podążyły za nią kolejne siostry. Co się dalej mogło wydarzyć? 22 645 20 55 zapraszam do włączenia się do naszej rozmowy, do opowieści, którą razem będziemy budować na antenie Polskiego Radia Dzieciom w audycji Opowiem Ci Radio. A już teraz, żeby trochę nas w ten klimat wprowadzić, to zapraszam na piosenkę W Układzie Słonecznym. Myślę, że dobrze Wam znaną. No to Ziemia też tam ma swoje miejsce. Zapraszam.

zawodzić. Hej, tu Mars, planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
3: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

Czy wy również trochę poruszaliście się przy tej piosence? No w Układzie Słonecznym myślę, że mogą się dziać naprawdę różne historie i myślę, że o tym też kiedyś będzie warto porozmawiać.

0: ale teraz cały czas jesteśmy na planecie Ziemia, dawniej połączonej w jednym kawałku, a później porozdzielanej na kilka mniejszych. I tak najpierw oddzieliła się starsza siostra, Europa. A potem, po Europie, kto będzie dalej? Myślę, że dalej naszą historię poprowadzi Asia. Halo, halo. Halo, halo, witam cię, Asiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Uważam,
0: dzień dobry.
1: Że to była, że drugą była...
2: Chwileczkę, dobrze?
0: Trzeba pomyśleć, oczywiście. Która planeta który kontynent jako drugi mógł się oddzielić? Która siostra stwierdziła, że jako kolejna odpłynie?
1: Ja uważam, że następna była Azja, która była która jest największym kontynentem. Potem była Ameryka.
0: A zatrzymajmy się na razie przy tej Azji. Jak sądzisz, jaka była siostra Azja?
1: Ruchliwa i najpierw mniejsza, potem większa. Rosła.
0: A nawet bardzo urosła, prawda?
1: Taka trochę mniej odważna niż Europa, ale i tak odważna, bo jako druga odpłynęła.
0: A jaki mogła mieć charakter? Czy była taka raczej spokojna, tajemnicza, czy raczej taka zwariowana? Jak byś oceniła Azję?
1: Uważam, że ona była taka zwariowana, wesoła i ruchliwa. Że taka hej do przodu.
0: I co mogła ze sobą zabrać? Bo skoro Europa zabrała zamki, książki i różne historie, to co mogła zabrać Azja?
1: Zwierzęta, ludzi.
0: A jakie zwierzęta? Rośliny.
1: Egzotyczne.
0: Może pandy?
1: Jakieś pandy, tak.
0: Pandy mieszkają w Azji, prawda?
1: Słonie? Nie.
0: Słonie też, słonie indyjskie.
1: Słonie indyjskie.
0: I smoki.
1: Krokodyle może też? Chyba tygrysy.
0: A smoki?
1: I nie wiem, co jeszcze.
0: Bo Azja też słynie z opowieści o smokach, więc może wzięła też te opowieści o smokach.
1: Może tak, bo słynie z tych opowieści o smokach.
0: No właśnie, a z czym jeszcze kojarzy ci się, Asiu, Azja teraz? Kiedy tak byś pomyślała o Azji, to co ci pierwsze przychodzi do głowy?
1: Ludożercy.
0: O! No to trochę niebezpiecznie tam musiało być.
1: No, chyba tak.
0: Ale też na przykład azjatyckie smaki.
1: O, na przykład różne przyprawy, owoce.
0: Właśnie. Ryż?
1: Nie, ryż też.
0: No właśnie.
1: Bo tam są wielkie pola ryżu.
0: Dokładnie.
1: Ryżowe.
0: No pięknie nam tą Azję opisałaś, wystroiłaś w piękne gatunki zwierząt i roślin. No i tam bambus musimy chyba też posadzić, żeby te pandy miały co jeść.
1: Żeby pandy miały co jeść.
0: No właśnie, właśnie, dokładnie. Asiu, pięknie ci dziękuję. Jaką kolejną siostrę wytypowałabyś, żeby oddzieliła się od kontynentu?
1: Ameryka Północna.
0: Dobrze, to w takim razie już teraz słuchajcie, Ameryka Północna za chwilę będzie. I zapraszam do opowieści oczywiście. A tobie, Asiu, bardzo dziękuję i proszę, że może chciałabyś jeszcze teraz kogoś pozdrowić.
1: Rodziców, całe Polskie Radio dzieciom, moją szkołę, Misia Michasia, Smoka Adasia. I to wszyscy.
0: Pięknie, dziękujemy. Oczywiście przekażemy pozdrowienia. Trzymaj się cieplutko, Asiu, i słuchaj nas dalej. Ciekawa jestem, jak dalej potoczy się nasza historia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. No właśnie, drodzy słuchacze, już wiemy, jaka była Azja. Trochę zwariowana, ale miała też w sobie mnóstwo wdzięku. A następna będzie Ameryka.

Ameryka Północna. Jaka była ta siostra? Pomyślcie i zadzwońcie 22 645 20 55. A teraz piosenka o czarnej dziurze.

0: Opowiem Ci radio 24 minuty po godzinie 18, a my kontynuujemy naszą opowieść o tym, jak siostry kontynenty się pokłóciły. Najpierw odpłynęła Europa, później Azja, a teraz Ameryka Północna, o której opowie nam Kornelka. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, Kornelko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchasz naszej audycji od początku? Dzień dobry, dzień dobry. Czy słuchałaś do tej pory naszej audycji? Czy wiesz, jaką historię opowiadamy?
1: Nie.
0: Halo, halo, Kornelko, jesteś tam?
1: Tak.
0: Jesteś. To trochę odsuń się może od radia, bo trochę nam się tutaj krzyżują te dźwięki. Wycisz radio najlepiej. Oj, bardzo ciężko się tutaj... Halo, halo, słychać nas?
1: Tak.
0: Kornelko, musisz ściszyć radio albo odsunąć się od radioodbiornika, bo się nie dogadamy. O, już trochę lepiej. Słyszymy się teraz?
1: Tak.
0: Kornelko, opowiedz nam trochę o kolejnej siostrze, o Ameryce Północnej. Powiedz, jaka ona mogła być, ta siostra?
1: Na przykład tam jeszcze...

0: wilki.
1: Bizony.
0: No, bizony.
1: Mhm, wilki też. Mhm. I takie orły wielkie, niedźwiedzie gryzli.
0: No.
1: Tak? Mhm. Czyli ona zabrała takie silne i duże zwierzęta ze sobą, tak? Ta Ameryka Północna.
0: No.
1: Mhm. A co jeszcze ze sobą zabrała?
0: No, na przykład mogła na nich jeździć.
1: Mhm, no pewnie. A zabrała na przykład Indian ze sobą?
0: No, mogła.
1: Mhm. I kogo jeszcze? Albo co
0: no,
1: jeszcze?
0: No, na przykład konie indiańskie, no, takie dzikie konie.
1: Mhm, dokładnie. Z czego jeszcze słynie Ameryka? Z czym ci się kojarzy?
0: No, na przykład ładne tam są zachody.
1: Zachody słońca, czyli piękne krajobrazy.
0: No.
1: Wielkie jeziora, wielkie lasy.
0: Ogromne.
1: Mhm. No, a może koszykówka?
0: No, mogę też zabrać koszykówkę.
1: Wspaniały sport, prawda? Zabrała ze sobą piłkę do kosza i,
0: no,
1: i od tamtej pory można było grać w koszykówkę.
0: No.
1: Mhm. Co jeszcze?
0: No, na przykład mogła piłkę nożną zabrać ze sobą.
1: Mhm. No pewnie. A jaka była ta Ameryka Północna? Taka z charakteru.
0: No na przykład było tam dużo drzew i sporo zieleni.
1: Mhm. A gdybyś tak mogła opisać nam tą siostrę Amerykę Północną, to jaka ona mogła być? Na przykład gadatliwa?
0: No, na przykład.
1: Mhm. A raczej taka rozdrażniona, czy spokojna, czy lubiąca się kłócić, a może raczej właśnie w inny sposób?
0: Byłaby wesoła.
1: Wesoła, mhm. A co jeszcze lubiłaby robić?
0: Na przykład lubiłaby się dużo bawić.
1: Mhm. A podróżować?
0: Tak.
1: Też pewnie, mhm. Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję w takim razie za to, że opisałaś nam kolejną siostrę, Amerykę Północną. Która siostra jako kolejna odpłynie?
0: Na przykład...
1: Mamy jeszcze Amerykę Południową, Australię, Afrykę, Antarktydę.
0: Afrykę.
1: Afryka. Dobrze, to w takim razie już za chwilkę skupimy się na siostrze Afryce, a teraz mogłabyś kogoś pozdrowić, jeżeli chcesz. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Mamy tatę, wujka, ciocię, mojego krzesnego, na przykład całe radio dzieciom, moich bliskich i moją panią od fletu poprzecznego.
1: O, pięknie, grasz na flecie.
0: No.
1: No to życzę powodzenia w takim razie. Mam nadzieję, że kiedyś może nam opowiesz trochę o swoich lekcjach gry na flecie. A tymczasem bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, których wymieniłaś i bardzo dziękujemy za pozdrowienia dla naszego radia. Oczywiście przekażemy wszystkim. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: I tak nam odpłynęła Ameryka Północna. A teraz zbiera się do podróży Afryka. Jaka jest Afryka? O czym marzy? Co lubi? I co zabierze ze sobą na swój kontynent? 22 645 20 55 zapraszam do telefonów i zapraszam do tego, aby kontynuować naszą opowieść.

0: Dla wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli nasze Polskie Radio Dzieciom, to informuję, że jest teraz audycja Opowiem Ci Radio. Opowiadamy tutaj różne historie i dzisiaj, ponieważ jest 5 maja przy okazji imieniny miesiąca, to jest to również Dzień Europy. No i pomyślałam, że w takim razie możemy wymyślić historię, jak powstały kontynenty, które kiedyś były jednym dużym kontynentem, a później się rozdzieliły. I dlatego wyobrażamy sobie, że każdy kontynent to siostra, które pokłóciły się kiedyś ze sobą i postanowiły się rozdzielić. Pierwsza wypłynęła Europa. Za nią zaraz Azja, a później Ameryka Północna. No i teraz poprzednia nasza słuchaczka wytypowała Afrykę jako kontynent, który teraz oddzieli się. I jaka jest ta Afryka? Co ze sobą zabrała? O czym marzy? O czym myśli? To już teraz opowie nam Antek z mamą. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, mamy taką drużynę trochę, dwuosobową. Drodzy słuchacze, wiecie już, o czym opowiadamy dzisiaj historię. Czy moglibyście nam opisać siostrę Afrykę? Jaka ona była? Taka z charakteru. Jak byś ją, Antosiu, określił?
2: Afryka to kraj, to na pewno dużo osób się kojarzy z takimi zwierzętami, takiej dżungli, o, dżunglą może.
0: Z dżunglą.
2: Albo z pustynią, z Saharą.
0: Mm-hmm. Czyli musiała być chyba silna i musiała być duża. Lubiła słońce, lubiła ciepełko.
1: Mm-hmm. Tak. Co jeszcze mogła lubić? Była na przykład bardzo wysoka, miała czarne, ciemne włosy.
0: I lubiła tańczyć.
1: I lubiła tańczyć.
2: To na pewno.
0: O, pięknie. No to w takim razie już trochę poznaliśmy Afrykę. A co ze sobą zabrała na swój kontynent ta siostra Afryka?
2: No,
0: te dżungle, prawda?
2: Te dżungle, no.

0: pustynię.
1: Dokładnie, tak, tak. Czyli mamy trochę zielonego, trochę żółtego już. Może taką sukienkę?
2: Trochę czerwieni. Trochę czerwieni, żółci. Takie kolory właśnie Afryki.
1: A jakie zwierzaki? Już trochę powiedziałeś, te lwy, tak?
0: No, takie dzikie. Lamparty.
2: Kłonie.
0: Kłonie, żyrafy. Takie duże zwierzęta.
1: Pięknie. A o czym mogła marzyć Afryka, jak sądzisz?
0: No...
2: O czym mogła marzyć? Na przykład może miała marzenie, żeby było bardzo dużo wody, bo w Afryce jest zawsze mało wody i zawsze tam cierpią z tego powodu, to może miała marzenie, żeby był dostatek wody.
0: Albo żeby trochę się wzbogacić, no bo Afryka to jest taki kontynent dość biedny.
1: Czyli marzyła, żeby mieć trochę więcej wody, trochę więcej jedzenia, ale myślę, że i tak była szczęśliwa, bo miała piękne słońce, które witało ją codziennie rano. Tak?
2: I mogła wtedy zawołać Hakuna Matata.
1: O, właśnie. Pięknie, bardzo wam dziękuję, drodzy słuchacze. Tak zespołowo opisaliśmy tę siostrę Afrykę i myślę, że pięknie nam wyszła ta opowieść. Czy chcielibyście może kogoś pozdrowić teraz?
0: Mamę.
2: Mama jest nawet obok.
0: Tatę, siostrę na pewno. No i dziadko. Dziadka na pewno.
1: Pozdrawiamy w takim razie dziadków i wszystkich, których wymieniłeś. Bardzo ci dziękuję, Antosiu. Ale teraz jeszcze jedno zadanie masz do wykonania. Musisz teraz wytypować, która kolejna siostra odłączyła się od kontynentu. Mamy jeszcze do wyboru Amerykę Południową, Australię i Antarktydę.
0: Ameryka Południowa.
1: Ameryka Południowa, drodzy słuchacze. Teraz wymyślamy coś na temat Ameryki Południowej. A wam, drodzy słuchacze, już bardzo też dziękuję. Trzymajcie się ciepło i słuchajcie nas, żeby dowiedzieć się, jak skończyła się nasza historia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do usłyszenia. Do widzenia.
1: No właśnie, czyli nasza roztańczona, wesoła Afryka już zamieszkała na swoim kontynencie. No a teraz Ameryka Południowa. Jaka była ta Ameryka Południowa? Co tam się działo? Co ze sobą zabrała? No to teraz na was kolej, żeby trochę wymyślić charakter tej naszej Ameryki Południowej. 22 645 20 55. No i oczywiście piosenka Hakuna Matata, jakżeby inaczej. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.

I w takim radosnym klimacie z Afryki teraz przenosimy się do Ameryki Południowej. Tak nam polecił Antek, że kolejna siostra, która postanowiła oddzielić się od kontynentu, to była Ameryka Południowa. Stwierdziła, że nie ma na co czekać i skoro Ameryka Północna już ma swoją ziemię i tam świetnie się czuje, no to ona również postanowi być indywidualnością. No to Ameryka Południowa, jaka ona mogła być? Może teraz ja opowiem wam o Ameryce Południowej. Myślę, że Ameryka Południowa bardzo lubiła śmiech. Myślę, że lubiła wystukiwać rytmy, lubiła również tańczyć, bo trochę podobna była do Afryki. I chociaż była to jedna z młodszych sióstr, to kiedy już wypłynęła, to stwierdziła, że będzie to szalona podróż, trochę tajemnicza. A co ze sobą zabrała? Myślę, że przede wszystkim wielkie jeziora, wielkie lasy i wysokie góry. A oprócz tego niezwykłe zwierzęta. Kolorowe papugi. Wielkie, wielkie ryby, które pływały wokół niej. Jaguary i małpy, które będą zamieszkiwały jej dżunglę. Co jeszcze można powiedzieć o Ameryce Południowej? Myślę, że przede wszystkim to lubiła muzykę. Bębny, trąbki, śpiew ptaków, wszystko to, co można było, z czego można było utworzyć rytm, to właśnie była Ameryka Południowa. I chociaż trochę tajemnicza, trochę może i samotna, ale jednak lubiła bawić się z zwierzętami, lubiła wyruszać w dalekie podróże po dżunglach i bawić się w wielkich rzekach i jeziorach. Myślę, że taka właśnie była Ameryka Południowa. A zaraz po niej wypłynęła Antarktyda. Antarktyda to taka siostra ciszy. Zwykle stała z boku, taka cicha i spokojna, nie lubiła hałasu, nie potrzebowała tłumów, ale to, co lubiła, to lepić bałwany. Dlatego najbardziej lubiła, kiedy na dworze było mroźno, kiedy wiał wiatr, a nocą, kiedy widać było gwiazdy. Niczym nie zasłaniały jej nieba i mogła wtedy podziwiać wszelkie gwiazdy, które wtedy było widać. A zabrała ze sobą oczywiście pingwiny, foki, wieloryby i wszystko to, co lubiło również zimno i kolor biały. I razem myślę, że uwielbiali nocą spacerować po bezkresnej pustyni, lodowej pustyni tym razem. No właśnie,

jakie były te dwie siostry, Ameryka Południowa i Antarktyda. Został nam ostatni kontynent, ostatnia siostra to Australia. Czy zechcecie opowiedzieć mi o Australii? Jaka ona była, o czym marzyła? Co ze sobą zabrała, jaki miała charakter, o czym marzyła? No to została nam jeszcze Australia. Zapraszam serdecznie do tego, aby połączyć się z nami i opowiedzieć o Australii. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Zapraszam.

0: I tak powoli kończymy naszą opowieść o planetach, właściwie o kontynentach, które się rozdzieliły i postanowiły żyć własnym życiem. Została nam oczywiście jeszcze jedna siostra, jeszcze jeden kontynent, Australia. A są z nami dwie siostry. Witamy Was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak macie na imię, na imiona?
1: Lila i Ada.
0: Ojej, czy jesteście bliźniaczkami?
1: Nie, siostrami.

0: ale się super dogadujecie. Czy kłócicie się czasami? Czasami tak. No właśnie te nasze siostry kontynenty też się tak pokłóciły i stwierdziły, że każda będzie żyła oddzielnie. No i została nam ostatnia siostra, Australia. Jaka ona była, jak sądzicie?
1: Były na niej kangury, wielkie pająki, węże.
0: Mhm. Misie koala?
1: Była tam tak cieplej niż u nas.
0: Na pewno.
1: Jak u nas był noc, to u nich był dzień.
0: Mhm. Czyli ona tak trochę na odwrót była, tak? Od innych?
1: Tak.
0: Mhm. Ale też miała dużo słońca i ciepełka.
1: Tak.
0: I taki czerwony piasek chyba ze sobą zabrała, bo tam bardzo często taki czerwony piasek można zobaczyć, prawda? No ale te zwierzęta, które wzięła, które wymieniłyście, to one też takie trochę dziwaczne są, prawda? I nie ma ich nigdzie indziej, tylko właśnie tam sobie żyją. I te koale, i kangury, nawet dziobaki. Widziałyście kiedyś dziobaka?
1: Nie.
0: No taki, taki zwierz, który składa się głównie z dzioba. No i oczywiście musiały tam być też super wyjątkowe i wyjątkowe rośliny. Mhm, żeby ten skwar australijski znieść, tak? Musiały być takie wytrzymałe te rośliny. No i też takie, które będą lubiły te zwierzęta, na przykład eukaliptus.
1: Tak.
0: Żeby koale miały co jeść, tak?
1: Mhm.
0: Mhm. A jaka była ta Australia waszym zdaniem? Tak z charakteru?
1: Taka wesoła. Wesoła i taka trochę szalona, że wzięła tak, takie dziwne zwierzęta.
0: Mhm. No właśnie. Ale musiała chyba też być taka trochę samotnica, bo tak bardzo się oddaliła od reszty sióstr, prawda? Do Australii jest bardzo, bardzo daleko i ona tak, taka sama tak została. Prawda? Coś tak chyba lubiła być sama, lubiła ciszę. No i musiała lubić to słoneczko, żeby właśnie w tamtym miejscu się osiedlić, prawda? No pięknie, dziewczynki. Super wymyśliłyście te nasze siostry Australię. Chciałybyście kiedyś pojechać do Australii?
1: Tak, bardzo.
0: A co byście jako pierwsze zobaczyły w Australii?
1: Zwierzęta.
0: Zwierzęta?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie, te dziwaczne zwierzęta, jakie sobie zabrała ze sobą Australia. Tego koale, no też bym chciała go zobaczyć, jak on tak naprawdę w rzeczywistości wygląda. Pięknie, bardzo wam dziękuję za udział w naszej audycji. Wszystkie siostry się już rozdzieliły. No i myślę, że każda z nich wzięła to, co chciała. Trochę się pokłóciły, ale tak naprawdę to każda z nich jest indywidualna, piękna i żadnej niczego nie brakuje. Jak sądzicie?
1: Tak.
0: Można teraz jeździć po całym świecie i patrzeć na to, która z nich jest inna i co ze sobą zabrała. Dziewczynki, teraz macie czas na to, aby kogoś jeszcze pozdrowić. Kogo pozdrawiamy?
1: Moją szkołę, czyli dwójkę.
0: A w jakim mieście?
1: W Jarosławiu.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Cały Jarosław pozdrawiamy. A kogoś jeszcze pozdrawiamy?
1: Kuzynki.
0: Kuzynki.
1: Całą rodzinę.
0: Dobrze. Pozdrawiamy w takim razie. Trzymajcie się cieplutko i zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze druga godzina audycji. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A już teraz specjalnie dla naszych słuchaczek, które opowiedziały nam o Australii, dziobak król. Ale mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo już za chwilę druga godzina naszej audycji i wtedy przeniesiemy się do świata książek. Już za chwilę w naszym studiu zasiądzie pan Tomek Kołodziejczak, który opowie nam o niesamowitych przygodach komiksowych bohaterów. Mam nadzieję, że ich znacie, a być może znają ich nawet wasi rodzice. Także zostańcie, bo do godziny 20 będzie jeszcze mnóstwo ciekawych historii. Na razie kończymy naszą przygodę z siostrami kontynentami, bo już czeka na nas kolejna. No to cóż, zapraszam na piosenkę Dziobak Król i tuż po godzinie 19 na komiksowe wydanie naszej

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Opowiem ci radio.

0: Dobrze.
1: Miś i Margolcia przywitali nas w drugiej godzinie naszej audycji Opowiem Ci Radio i to nie jest przypadek, bo to była trochę taka piosenka z dedykacją do naszego dzisiejszego gościa i eksperta, a jest z nami pan Tomasz Kołodziejczak, pisarz, wydawca fantazy, publicysta, redaktor w mediach związanych z fantastyką, komiksem i grami i przedstawiciel wydawnictwa Egmont. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Zapraszam także na mojego vloga Otwarte Komiksy, w którym opowiadam o komiksach dla dorosłych, ale też dla dzieci oczywiście.
1: Czyli widzę, że komiks to pana życie.
2: No tak, mam tę przyjemność od ponad 50 lat być czytelnikiem i miłośnikiem komiksów, a od 30 kilku lat zajmować się nimi zawodowo. Właściwie całe moje zawodowe życie związane było właśnie z komiksem, z fantastyką i z grami. Przez kilkadziesiąt lat wydawałem komiksy w wydawnictwie Egmont. Wszystkie te Kaczory Donaldy, Torgale, Asterixy, Kajki i Kokosze, które możecie przeczytać czy kupić. No to były komiksy, które przechodziły przez moje ręce w ten czy inny sposób. A teraz mam tę przyjemność, że mogę o tych komiksach opowiadać, a także o innych komiksach dla dzieci, dla dorosłych oraz dla osób, które są w wieku pomiędzy dzieciństwem a dorosłością.
1: To może teraz, żeby trochę zbliżyć się do naszych słuchaczy, to cofnijmy się trochę w czasie. Kiedy mały Tomek lubił czytać, to przede wszystkim właśnie komiksy?
2: Ja czytałem też bardzo dużo książek. Czytałem bardzo dużo od wczesnych lat fantastyki. Już jako tam 8-9-latek zacząłem te książki czytać, bo mój tata zbierał i lubił ten gatunek, więc podsuwał mi ciekawe pozycje. Ale to mój tata kupował mi też pierwsze komiksy. Jeśli mówię do młodszych odbiorców tutaj, to musicie wiedzieć, że kilkadziesiąt lat temu w Polsce nie było takiej obfitości komiksowej jak teraz. Teraz sobie idziecie do kiosku z rodzicami, tu Kaczor Donald, tu Gigant, idziecie do księgarni, możecie kupić bardzo wiele fajnych komiksów dla dzieci. Natomiast w czasach, gdy ja miałem lat 6, 7, 8, to tak naprawdę komiksy dostawaliśmy regularnie tylko w postaci takiej gazety Świat Młody, harcerskiej gazety, w której 3 razy w tygodniu drukowano pojedynczą stronę komiksową, czyli co tydzień dostawaliśmy 3 strony komiksu. My te komiksy bardzo często wycinaliśmy z tego Świata Młodych, wklejaliśmy do zeszytów i tworzyliśmy takie książeczki komiksowe. Coś, po co wy idziecie dzisiaj do księgarni, czy w internecie zamawiacie razem z rodzicami, no to my sobie takie komiksy musieliśmy tworzyć. To nie znaczy, że nie było też innych wydawanych w wersji książeczkowej, ale było ich bardzo, bardzo mało. I ja pamiętam jako dzieciak, codziennie chodziłem po kioskach ruchu, takich punktach na osiedlu, gdzie można było kupić prasę i sprawdzałem te kioski, czy przypadkiem nie rzucili jakiegoś komiksu. No i jak rzucili, to było wielkie szczęście, bo można było ten komiks kupić, przynieść do domu i potem czytać go na okrągło wiele, wiele razy.
1: Z czego wynikała ta pana miłość do komiksów? Bo są tacy, którzy mówią, że komiks to nie książka, bo tam jest bardzo dużo obrazków, tego tekstu nie ma za dużo. W czym pana ten komiks ujął?
2: No bo komiks to nie jest książka. Komiks, to
1: komiks
2: nie jest,
1: to komiks.
2: Komiks to komiks. To nie jest narysowana powieść, choć czasami zdarzają się komiksy, które bazują na podstawie znanych opowiadań czy znanych powieści, także tych dla dzieci. Komiks to jest osobny sposób opowiadania historii, inny od literatury, aczkolwiek zwracam uwagę, że w książkach dla dzieci bardzo często występuje taka forma, którą nazywamy z angielska picture bookiem, czyli książką, gdzie są duże obrazki i małe teksty. No jak byliśmy mali, to nasze książki dla dzieci takie były mnóstwo ilustracji i wierszyki Tuwima, czy Brzechwy, czy innych autorów.

0: Więc jest dużo form pośrednich. W tej chwili bardzo popularne są też takie książki, no, wspomnę może taki tytuł o Jędrku, Hej tu Jędrek, gdzie mamy część narracyjną, opowieść, ale pomiędzy tą opowieścią są wrysowane strony takie jak gdyby z komiksu. Więc takich form pomiędzy literaturą a komiksem dla dzieci, dla młodszych odbiorców jest wiele. No a komiks jest dlatego właśnie atrakcyjny, że dostarcza tych kolorowych obrazków, tej fabuły, tych przygód, tych arcyciekawych bohaterów, humoru. W komiksie można opowiadać śmieszne historie w sposób, który moim zdaniem nie jest osiągalny w literaturze. I to jest jedna z takich przewag gatunkowych komiksu nad literaturą, że pewien typ historii znacznie lepiej nadaje się do komiksu. Na przykład jednym z moich ulubionych komiksów dla dzieci i dla dorosłych jest taka seria Kelvin i Hobbes. To jest seria komiksów o małym chłopcu, 8-9-letnim, który ma pluszowego tygrysa. Jak rodzice nie patrzą, albo ludzie inni nie patrzą, to ten tygrys ożywa i staje się jego kumplem. A Kelvin ma bujną wyobraźnię. On walczy z potworami, z dinozaurami, podróżuje w kosmosie, wczasza się w swojej wyobraźni z tym kumplem tygrysem. I to jest tak, że to jest tak prześmieszny komiks. Każdy z pasek, bo to są takie czteroklatkowe stripy, kończy się zabawną puentą, która jest śmieszna także dla dzieci, które odnajdują w tym bohaterze samego siebie, ale także dla dorosłych, którzy widzą was, czyli swoje dzieci, które tam czasami broją, ale generalnie poruszają się w świecie tej wspaniałej wyobraźni. Więc na przykład ta Kelvin i Hobbes była taką serią, że przynosiłem, na szczęście ja ją wydawałem również, miałem dwie córki kilkuletnie wtedy, przynosiłem do domu 4 egzemplarze tego komiksu, kładliśmy się na łóżku, ja, moja żona i moje dwie córki, każde z nas czytało swój egzemplarz, zaśmiewaliśmy się, tylko sobie pokazywaliśmy, a to już czytałeś, zobacz, zobacz, co on tutaj zrobił. Więc komiks ma też taką przewagę nad książką, choć ja bardzo polecam czytanie książek, jestem maniakalnym czytelnikiem książek i zawsze czytałem ich dużo, że on dostarcza takich ikon, takich wizerunków, no, postaci takich jak właśnie Asterix, czy Kajko i Kokosz, czy Torgal, które wchodzą gdzieś do naszej wyobraźni i są z nami potem przez całe życie. No i umożliwia też wspólne czytanie z rodzicami, bo warto też powiedzieć może na koniec tej części opowieści, że wiele komiksów, które nazywamy komiksami dziecięcymi, to tak naprawdę komiksy familijne. W takim na przykład Asterixie ojciec, matka znajdą dla siebie coś interesującego i się będą zaśmiewać z pewnego typu żartów, a 8-9-10-latek będzie zaśmiewał się z Asterixa, być może bardziej z tych momentów, gdzie biedni Rzymianie fruwają nad lasem bez zębów, a nie z dowcipów słownych, które będą bawić rodziców, ale wspólnie można spędzać czas przy komiksie.
1: No ja powiem szczerze, że najbardziej komiks kocham za to, jak w tych dymkach są takie wyrazy dźwięku naśladowcze. Szlust, chlust,
0: blurk to z Kajka i Kokosza na przykład. Ale jest też mnóstwo dowcipów tekstowych. No, Tytus, Romek i Atomek to jest przykład takiej serii, gdzie papcio Chmiel wymyślał mnóstwo wspaniałych grepsów. Minęła dobra godzina. Dobra godzina, 62 minuty. I tak dalej, i tak dalej. Albo jakieś takie tekściki. Pieniądz to forsa, forsa to grunt, grunt to ziemia, ziemia to matka to anioł, anioł to stróż, stróż to dozorca. I po prostu człowiek, który czytał taki komiks wielokrotnie, zapamiętywał go. No i jak przeczytałem pierwszy raz ten żart, mając lat 6 czy 7, to dzisiaj, 50 lat później, nadal go pamiętam.
1: No rzeczywiście, myślę, że ci bohaterowie też zostają z nami na dłużej niż tylko na czas dzieciństwa i już za chwilę wrócimy do tych, którzy myślę, że kojarzą zarówno dzieci, jak i dorośli.

0: odjechał nam pociąg do książki, a my ruszamy z drugim tematem, bo powiedzieliśmy już przed chwilą z panem Tomaszem Kołodziejczakiem o komiksach, o tym, jak powstaje miłość do komiksów i dlaczego są, skąd biorą się ludzie, którzy uwielbiają komiksy. No to teraz może w takim razie przejdźmy już do meritum, czyli może zacznijmy od litery A. A jak Asterix. To jest jeden z najbardziej znanych bohaterów komiksów.
1: W parze z Obelixem oczywiście. W szczególności, że Obelix jest większy, więc trudno go nie zauważyć. No pewnie znacie film o Asterixie, serial o Asterixie.
0: Ale to było potem, najpierw był komiks.
1: Ale oczywiście najpierw były komiksy. Komiksy powstały w latach 50. we Francji. Pierwotnie drukowane były w prasie, bo w tamtych czasach we Francji ukazywało się bardzo dużo gazet komiksowych. Co tydzień pismo, w którym różne serie komiksowe drukowano po jednej, po dwie, czasami po cztery strony. No i ten Asterix tak się ukazywał, zanim trafił do wersji książeczkowej. No i po kilku latach okazało się, że jest to wielki, wielki bestseller francuskiego rynku, ale oczywiście dopiero kilkanaście kolejnych lat sprawiło, że naprawdę okazało się, że jest to numer jeden we Francji.
0: No właśnie, to jest niesamowite, bo ja tego nie wiedziałam wcześniej, ale dopiero teraz dowiedziałam się, że Asterix i Obelix ma wiele wspólnego z Mikołajkiem, bo mają wspólnego autora, René Gościnny.
1: Tak, ojca. René Gościnny napisał Asterixa i Obelixa, napisał opowiadania o Mikołajku. Napisał bardzo wiele najśmieszniejszych zresztą komiksów o Lucky Luke'u. Napisał też znakomitą serię o wezyrze Iznogudzie. Wezyrze, który chce zostać kalifem w miejsce kalifa. Mam go na koszulce właśnie. Tego nie widać, ale przyszedłem w Iznogudzie. To jest komiks już bardziej dla dorosłych z bardzo inteligentnym humorem słownym. I to był geniusz. Gościnny był geniuszem w moim przekonaniu. Człowiekiem, który czego się nie dotknął, to zamieniał w złoto i umiał tworzyć bardzo śmieszne historie. On napisał oczywiście znacznie więcej komiksów. Jest też bardzo zabawna seria o Indianinie Umpapa i wiele innych. No ale bez wątpienia najbardziej znany jest z Asterixa. Oczywiście on napisał pierwsze 24 tomy Asterixa, potem niestety zmarł, bo on zmarł dość młodo. To był tytan pracy, zostawił po sobie mnóstwo dzieł, a tak naprawdę odszedł w wieku takim, że jeszcze przez wiele lat mógł być aktywny. Potem kilka tomów Asterixa tworzył sam rysownik, Alberto Uderzo, którego miałem przyjemność i zaszczyt poznać w swoim czasie. Mam nawet jego autograf. Potem kolejne tomy Asterixa, jak to często bywa, są tworzone już przez nowych twórców, ale w międzyczasie Asterix stał się wielką, my to nazywamy w języku takim no, biznesowym, nazywamy to franczyzą, wielkim brandem. Wokół Asterixa powstało mnóstwo produktów,

0: gadżetów, koszulek, zabawek, ale co jest bardzo ważne, powstawały też filmy. Ja mam różną opinię na temat różnych filmów z Asterixem, ale to jest bardzo ciekawe i teraz znowu cofamy się do tych dawnych czasów, gdy ja byłem dzieckiem. W czasach komunizmu w Polsce nie było komiksów z Asterixem. Pierwszy z nich ukazał się dopiero w roku 1990, czyli ja jako kilku, nawet kilkunastolatek komiksów z Asterixem nie mogłem poznać, ale poznałem filmy. Albowiem, chociaż nie mieliśmy komiksów, w polskich kinach można było zobaczyć film 12 prac Asterixa. Do tej pory uważam, że to najśmieszniejszy film Asterixa, jaki stworzono. Czemu? Ponieważ był to film, który wymyślał właśnie sam Gościnny. On wymyślił tę fabułę na potrzeby filmu. Nie był to komiks przerabiany do filmu. Ja na przykład nie przepadam bardzo za wieloma adaptacjami komiksów, czyli takim prostym przeniesieniem komiksu do filmu, bo to, co bawi w komiksie, nie musi bawić w filmie. A 12 prac Asterixa było bardzo śmieszne. No, czy Asterix i Kleopatra jeszcze z tamtych czasów, czy po prostu Przygody Gala Asterixa. Te filmy puszczano w kinach oraz puszczano w telewizji na gwiazdkę. Na gwiazdkę wtedy do Polski płynęły pomarańcze z Kuby i puszczano Asterixa, więc żeśmy czekali nie tylko z powodu prezentów na tę gwiazdkę. No a potem zaczęły się ukazywać komiksy. Musicie wiedzieć, że we Francji Asterix jest w ogóle tak wielki bestseller, że w roku, w którym ukazuje się nowy tom Asterixa, to zazwyczaj on jest w ogóle najlepiej sprzedającą się we Francji książką. Ze wszystkich, z całej literatury, ze wszystkich komiksów. Zdarzają się lata, że nie, ale zazwyczaj tak jest. I to jest właśnie ciekawy przykład. Polacy szanują francuską kulturę. Jednocześnie wielu Polaków ma opór przed komiksami, uważa, że ją jest za jakąś gorszą formę sztuki, opowiadania. A przecież we Francji Asterix jest dobrem narodowym. Jest uważany za absolutne uosobienie francuskiej kultury. Podobnie zresztą na przykład jak w Belgii postać Tintena, również bardzo znanej osoby. No więc w Polsce możecie przeczytać, oprócz tego, że serię o samym Asterixie, możecie przeczytać także serię dla trochę młodszych czytelników. Więc jeśli wśród was są 5-6-latkowie i ich rodzice, to wy możecie sięgnąć bardziej po serię, która nosi tytuł Idefix. To są mniejsze książeczki, no i opowiadają o przygodach tego sympatycznego i pluszatego psa Obelixa, który tam za nim łazi od tomu chyba dookoła Galii. On się tam wtedy pojawił i od tej pory jest nieodłącznym towarzyszem Obelixa i bardzo jest zmartwiony, kiedy Obelix walnie w jakieś drzewo i to drzewo się przewraca, bo Idefix ma dobre serce. Więc są też te książeczki o Idefixie, no ale oczywiście Asterix, super prześmieszny komiks i to jest właśnie taki komiks, który może czytać i młodszy i starszy odbiorca, ponieważ każdy znajdzie w nim poziom żartów dla siebie. Mówi się, że filmy Disneya, czy że Shrek to wprowadził ten pomysł, żeby w kinie mogli się bawić i rodzice, i dzieci. Oczywiście przed Shrekiem znacznie wcześniej to występowało w wielu filmach Disneya, a wymyślili to również panowie Gościnny, Uderco i wielu innych franko-belgijskich scenarzystów i rysowników komiksów i tworzyli serie, które właśnie mogą być czytane przez odbiorców w każdym wieku. Oczywiście jak każda seria i ta się zmienia, ponieważ na przykład w czasach, gdy powstawały pierwsze Asterix i Obelixy, jak była uczta na końcu tej serii, to w tej uczcie uczestniczyli sami panowie, sami wojownicy z wioski galijskiej. A zmieniły się czasy i obecnie na ostatnich kadrach, jeśli jest uczta, zapraszane są również na nie mieszkanki wioski.
1: Zaczęłam od Asterixa, bo to jest, wydaje mi się, jeden z wyjątkowych komiksów, bo kto wpadłby na pomysł, żeby przenieść się do starożytnego Rzymu i to właśnie tam, żeby rozgrywały się sceny, o których pomyślimy. No to jest naprawdę, myślę, że pomysł niezwykły.
0: Ciekawe jest to, że ten komiks zdobył tak wielką popularność właściwie na całym świecie. To znaczy, że ten humor, który był czytelny dla Francuzów, tam jest też bardzo dużo humoru słownego, który nie tak łatwo wcale tłumaczyć, ale był czytelny dla Francuzów. I ta wizja tej wioski galijskiej, która to jest francuska kultura, która broni się przed naporem kultury, no głównie amerykańskiej, prawda? To taka metafora była. Ale ten komiks cieszy się wielką popularnością na całym świecie i jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że drugi największy kraj, największy rynek, w którym najwięcej tych komiksów się sprzedaje, to jest kraj, którego mieszkańców czasami posądzamy o brak humoru, a przynajmniej niezdolność do dobrego humoru, czyli to są Niemcy. Tam po Francji sprzedawane są największe, milionowe nakłady Asterixa. Moi przyjaciele, wydawcy, którzy tam się tym zajmowali, wydają tego Asterixa na mnóstwo sposobów. Po niemiecku, w różnych wersjach językowych niemieckich, bo w Niemczech używa się wielu języków w zależności od landu. Jest to tam także wielki, wielki tytuł, prawie że na takim samym poziomie jak we Francji.
1: Asterix, bohater

0: Bohater bez peleryny, bez supermocy, a jednak niezwykle ważny. No tak, ma oczywiście
1: jak
0: supermoc,
1: się napije,
0: ale jak
1: kociołka,
0: się napije.
1: Tak. Chyba, że się do niego wpadnie, do tego kociołka. Dzieci, uważajcie na kociołki.
0: Oczywiście. No to, ale zaraz porozmawiamy o tych, którzy mają te supermoce w sobie. To już za chwilkę.

0: To audycja Opowiem Ci Radio i dzisiaj opowiadamy o komiksach, które wydaje nasz dzisiejszy gość i jego wydawnictwo, a jest z nami dzisiaj pan Tomasz Kołodziejczak i opowiadamy o wydawnictwie Egmont. Mówiliśmy przed chwilą o Asterixie i Obelixie, a teraz kolejni, którzy myślę, że mają swoich wielbicieli na całym świecie. Mają supermoce i mają niezwykłe historie. Batman, Superman.
1: Spider-Man.
0: Tak.
1: Czyli przepływamy za ocean.
0: Dokładnie.
1: Przypominam, że Asterix i Obelix również tam zawędrowali w swoich podróżach. No to jest inna tradycja komiksowa. Na świecie są zasadniczo takie trzy wielkie komiksowe rynki i tradycje. Pierwszy to komiks europejski, ten frankofoński głównie, choć oczywiście w każdy kraj Europy ma swoje silne komiksowe postaci i serie. Drugi rynek to jest Japonia, manga. Obok niego wyrosła niedawno Korea z manhuą, czyli to jest ten rynek komiksu wschodniego. No i trzeci wielki rynek to jest rynek amerykański. Każdy z tych rynków ma swoją specyfikę, trochę inaczej wydaje komiksy. Na rynku amerykańskim, oprócz na przykład stripów komiksowych, takich jak Dilbert, Garfield czy Calvin i Hobbes, o którym już mówiłem, charakterystycznymi bohaterami są właśnie superbohaterowie. To jest taki typ komiksu o postaciach, najczęściej przebranych w kostiumie, które w swojej klasycznej wersji walczą ze złymi ludźmi, z jakimiś mrocznymi mocami, no z przeciwnikami, które zagrażają ludzkości. W pierwszych komiksach o takich bohaterach, które powstawały już w latach 30. ubiegłego wieku. Superman to jest rok 1938, Batman 1939, ale tam wcześniej było kilku podobnych do nich bohaterów. W tych pierwszych komiksach oni walczyli raczej z przestępcami, z takimi kryminalistami z ulicy, czasami też władającymi supermocami, ale jednak będącymi no, zwykłymi bandziorami. Natomiast przez te kilkadziesiąt lat, no bo łatwo policzyć, że to już mniej więcej 90 lat ma ta konwencja,

akcja superbohaterska. To się zmieniało, no i przeciwnikami superbohaterów zaczęli być również przybysze z kosmosu, jakieś istoty z innych wymiarów. Te komiksy przestały być prostymi opowieściami dla dzieciaków, bo dawno, dawno temu, na samym początku, to po prostu były opowieści dla młodych, głównie chłopców, którzy szli do kiosku czy do sklepu, wydawali 10 centów,

0: znacznie bardziej skomplikowane. Bardzo wiele z nich adresowanych jest do dorosłych i o tym trzeba pamiętać. I to jest moje ostrzeżenie do słuchających nas rodziców. W komiksie superbohaterskim jest bardzo duża różnorodność poziomów tych opowieści. To znaczy bardzo dużo komiksów, które teraz ukazują się na rynku, to nie są komiksy dla małych dzieci. To jest ciekawe, że wielka popularność Marvela w latach 60. wzięła się z tego, że na co dzisiaj może byśmy nie zwrócili uwagi, że te komiksy były inne niż ukazujące się wtedy komiksy o Supermanie czy Batmanie. Te Supermanie i Batmanie były takie podniosłe, było tam dużo przemów o dobrych uczynkach, walce z wielkim złem. Tymczasem w komiksach o Spider-Manie pokazano kilkunastoletniego chłopaka, który nagle ukąszony przez pająka uzyskuje te swoje moce i musi sobie poradzić z tym, mając lat kilkanaście, czyli będąc w okresie dojrzewania, mając różne kłopoty takie, które każdy nastolatek ma w szkole z opiekunami, z kolegami, którzy go tam dręczą, a tu nagle jeszcze dodatkowo ten superbohaterski zmysł. Czy też X-Meni, taka grupa super młodych superbohaterów, którzy mutantów, którzy mają pewne moce, są nieakceptowani przez swoje środowisko, no i muszą w tej szkole dla superbohaterów sobie jakoś poradzić. Więc to było ciekawe i to było inne, dlatego zyskało tak dużą popularność. No i dzisiaj mamy te dwa wielkie, powiedzielibyśmy, uniwersa superbohaterskie jest takie słowo, czyli mnóstwo, setki, tysiące komiksów opowiadające czy to o przygodach pojedynczych postaci, seria o Supermanie, o Spider-Manie, czy o Deadpoolu, albo też komiksy, które opowiadają o całych grupach tych postaci. No na przykład X-Meni, czyli kilku bohaterów, albo Liga Sprawiedliwości. To jest taka seria, w której występują wspólnie właśnie Batman, Superman, Green Lantern czy Wonder Woman. Czyli mamy no, ogromne światy i teraz każdy czytelnik może sobie wybrać superbohatera, którego najbardziej lubi. Przestrzegam jeszcze raz szanownych rodziców, którzy nas słuchają, że na targach książki nasze doświadczenie jest takie, że jak się przychodzi z 7-8-latkiem i się go spuści z oka na chwilę, to on bynajmniej nie chce tych, tam rodzic stoi z komiksem dla 7-8-latków, a ci młodzi dżentelmeni albo damy przychodzą pod pachą z komiksami dla takimi, których nie powinni czytać. Ja miałem zawsze taką zasadę, kiedy pracowałem jeszcze w wydawnictwie i sterowałem pracą tego działu, że rodzicom to jasno komunikowaliśmy, nie, to nie jest komiks dla pana dziecka czy dla pani dziecka, bo to jest bardzo ważne, żeby dzieciak nie dostał do ręki czegoś, co tak naprawdę dla niego się nie nadaje, w moim przekonaniu. No i rodzice muszą tego pilnować.
1: Ale co, głównie chłopcy? Czy dziewczynki też czytają superbohaterów?
0: Zdecydowanie tak. Znaczy, kiedyś w ogóle dziewczynki prawie nie czytały takich superbohaterskich komiksów. Oczywiście to się zmieniło, pojawiły się superbohaterki dla dziewczynek, ale nie ma co gadać. To wciąż jest gatunek komiksu, który raczej chętnie jest czytany przez chłopaków i kiedy widzimy na właśnie takich targach, czy na spotkaniach autorskich, czy na spotkaniach z wydawcami, czy kiedy przyjeżdżają jacyś rysownicy do Polski i przychodzą fani starsi, młodsi, to jest zdecydowana przewaga chłopaków. Jest też prawdą, że te próby takiego zainteresowania dziewczynek komiksem superbohaterskim, nie mówię, że w ogóle spaliły na panewce te próby robione przez te wielkie firmy, ale jest faktem, że filmy na przykład z superbohaterkami oglądają się znacznie słabiej niż filmy z superbohaterami. No, ja mi się wydaje, że nie ma w tym nic dziwnego. Są rodzaje komiksów i typy komiksów, które są znacznie chętniej czytane przez dziewczynki, na przykład japońska manga.
1: Albo Kaczor Donald, na którego przyjdzie czas za chwilę, bo myślę, że każdy zna Kaczora Donalda, ale jego historia jest równie ciekawa, jak i te historie, które możemy przeczytać w komiksie i o tym już za chwilę po piosence, a teraz zaśpiewa nam o komiksie Majka Jeżowska.

0: Komiksy to jest to oczywiście i tam nie brakuje w komiksach podróży, a w naszej audycji Opowiem Ci Radio również. Gościmy dzisiaj pana Tomka Kołodziejczaka z wydawnictwa Egmont. Byliśmy już we Francji, gdzie mieszka Asterix, byliśmy w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy do czynienia z wieloma superbohaterami, no to wracamy do Polski, gdzie mamy naszego słynnego i najfajniejszego Kajko i Kokosza.
1: Tak, i to dobry moment, żeby powiedzieć parę słów o polskich komiksach dla dzieci. Znowu trochę wspomnień. Kiedy byłem dzieciakiem, mieliśmy ich trochę. Tych komiksów dla dzieci trochę było. Tytus, Romek i Atomek oczywiście, Gapiszon, komiksy Tadeusza Baranowskiego, Orientmenie, Jonka, Jonek, X-Lex i właśnie Kajko i Kokosz, czyli komiks Janusza Christy. Komiks troszkę podobny do Asterixa, bo opowiadający też o dwóch przyjaciołach, którzy żyją w przeszłości. Wprawdzie nie w starożytnych czasach, tylko w czasach takich bardziej średniowiecznych. Choć warto pamiętać, że zanim Janusz Christa zaczął tworzyć komiksy o Kajku i Kokoszu, to tworzył komiksy o jak gdyby potomkach Kajka i Kokosza, czyli o marynarzach Kajtku i Majtku. On rysował te komiksy dla takiej gazety, która wychodziła w Trójmieście w latach 50., 60., 70. i później Wieczór Wybrzeża, codziennie jeden pasek, no i potem one ukazywały się w książeczkach. I w pewnym momencie znudzili mu się już ten Kajtek i Majtek i przeniósł swoich tych bohaterów, też stworzył jakby przodków Kajtka i Majtka, Kajka i Kokosza, żyjących w grodzie w Mirmiłowie, którym rządzi nieszczęsny kasztera Mirmił, który ciągle ma depresję. Jest tam jego żwawa żona Lubawa. Niedaleko zbój Łamignat z żoną Jagą. Zbój jest wielki, silny, ale żony się bardzo boi. No i zbójcerze, którzy ciągle próbują na to Mirmiłowo napaść, ale wciąż dostają w skórę i dobrze, bo źli ludzie powinni dostawać w skórę. Kajko i Kokosz to jest 20 tomików przygód stworzonych przez Janusza Christę. Niedawno też mogliście oglądać serial i w ogóle wokół

0: Bajka i Kokosza od kilku lat, dzieje się bardzo dużo rzeczy. Był musical na przykład z bardzo fajnymi piosenkami. O, jakbyście mieli jakąś piosenkę w radiu tu z tego musicalu, Kajko i Kokosz, chłopaki spoko, tak ona jakoś chyba szła. To jest to świetne. I tak jak w przypadku Asterixa, Kajko i Kokosz jest kontynuowany. Nowi autorzy tworzą kolejne przygody tych bohaterów. Już w maju na Festiwalu Komiksowa Warszawa, który pod koniec maja się odbywa, będzie premiera nowego tomu właśnie tej kontynuacji. Proces Jagi. Czarownica Jaga, jak się okazuje, no nie może już czarować. I trzeba sprawdzić, o co chodzi i dlaczego tak się stało, więc razem z Kajkiem i Kokoszem wyruszają na długą wyprawę.
1: Kajko i Kokosz to jest też lektura szkolna, więc teraz od niedawna stało się już dużo bardziej popularne niż jeszcze może kiedyś.
0: Szkoła latania. Ta seria w czasach jeszcze PRL-u sprzedawała się w nakładach milionowych, więc ten komiks był bardzo popularny zawsze. Jak wszystkie polskie komiksy, miał pewien okres kryzysowy w latach 90., no ale potem z niego wyszedł. Oczywiście fakt, że komiks jest lekturą szkolną, jest świetny, choć ja mam niestety takie wrażenie, że czasami jak coś zostaje lekturą szkolną, to dzieciaki nie lubią tego czytać, co jest błędem, bo bardzo wiele lektur szkolnych to bardzo fajne, ciekawe książki. Ja lubiłem czytać lektury na przykład szkolne i nadniemne może szkowej uwielbiam do dzisiaj. Natomiast Kajko i Kokosz tak, jest lekturą i co jest ważne, pan Janusz Chrysta, czyli twórca tego komiksu, jest patronem takiej bardzo ciekawej inicjatywy, konkursu na komiks dla dzieci Janusza Chrysty, który wydawnictwo Egmont już od ponad 10 lat organizuje i z tego konkursu, w tym konkursie nagradza młodych polskich autorów komiksowych, czyli ten mistrz stary, pan Janusz Chrysta, patronuje młodym artystom, którzy przysyłają na konkurs komiksy i te komiksy potem często są wydawane. I w Polsce możecie kupić kilkadziesiąt komiksów stworzonych przez nowe pokolenie twórców, którzy debiutowali w ramach tego konkursu. Oczywiście w Polsce ukazuje się bardzo wiele innych fajnych komiksowych serii. No w ramach konkursu na przykład Lisek i Dzik Bereniki Kołomyckiej, bardzo popularny komiks, dostał nagrodę IBI, albo Lilliput, taki komiks fantasy, bardzo właśnie w stylu Kajka i Kokosza, ale jest tam wiele, wiele innych bardzo fajnych serii. Oczywiście polskie komiksy polskich autorów ukazują się także w innych wydawnictwach. Wspomnę tutaj tylko może serię Ryjówka Przeznaczenia Tomka Samojlika, bardzo, bardzo znaną i prześmieszną. Generalnie, i to jest do rodziców i do dzieci, w Polsce wydawanych jest mnóstwo komiksów dla dzieciaków w tej chwili. Z Francji i ze Stanów także, ale mnóstwo różnorodnych polskich komiksów. I moim zdaniem ci wszyscy rodzice, którzy sami chowali się na polskim komiksie, na Tytusie, na Kajku, na Orientmenie, mają co spróbować. Znaczy mogą pójść do księgarni, czy przyjść na targi, czy poszperać w internecie i znajdą tam mnóstwo komiksów, czy to dla dzieci młodszych, czy starszych, czy fantastycznych, czy przygodowych, czy humorystycznych, czy obyczajowych. I myślę, że warto. Warto dzieciom dawać książki i warto dzieciom dawać komiksy, ponieważ one rozwijają i narracyjną wyobraźnię dziecka, i wyobraźnię plastyczną. I przygotowują do obcowania ze sztuką. Nie tylko z literaturą, ale także ze sztuką.
1: Sporo jest tych tytułów, które warto zobaczyć, warto obejrzeć jako komiks, warto przeczytać, a ten polski komiks cały czas się rozwija.
0: Według mnie tak. On miał kryzys i oczywiście on konkuruje na trudnym rynku książki, który jest w ogóle niełatwy. Konkuruje także z tymi wszystkimi importowanymi komiksami, także z tymi wielkimi bestsellerami, które do nas przypływają z innych krajów. Ale moim zdaniem od kilku lat mamy wielki okres takiego boomu polskiego komiksu i tego dla dorosłych, choć nie o nim dzisiaj rozmawiamy, ale ten komiks, ale komiks dziecięcy bardzo, naprawdę jest mnóstwo tytułów. Część z nich jest efektem tej świadomej działalności wydawnictwa Egmont, które od lat promuje polski komiks dla dzieci, a część jest efektem tego, że wielu innych wydawców również sięga po polskie komiksy i że powstaje sporo fajnych polskich komiksów na różne tematy.
1: No myślę, że warto zajrzeć, przynajmniej sprawdzić, czy ten komiks nam pasuje, czy nie pasuje, czy ten bohater to jest taki, który koresponduje z naszymi cechami charakteru i czy odnajdziemy się w jego przygodach. Do tego bardzo zachęcamy dzisiaj w naszej audycji Opowiem Ci Radio, a do naszej rozmowy wracamy już za chwilę po piosence Fionki Dzieciom.

0: Pam, pam. Powoli dobiega końca nasza audycja Opowiem Ci Radio. Zostało już niecałe 15 minut do końca, ale my cały czas nie możemy jeszcze nacieszyć się i nasłuchać tych wszystkich historii związanych z komiksem polskim i zagranicznym. Został nam jeszcze jeden bohater, ale jakże zacny. Najsłynniejsza kaczka na świecie chyba.
1: Czyli Kaczor Donald oczywiście. Dla mnie to jest postać, którą darzę sentymentem. Po pierwsze dlatego, że sam jako dziecko bardzo lubiłem oglądać kreskówki z Donaldem w telewizji. Bywały. No raz człowiek polował na gumę do rzucia Donald, gdzie były krótkie historyjki z Donaldem. Tak poznaliśmy te komiksy. Natomiast tak naprawdę w 1995 roku od Kaczora Donalda zaczęła się właśnie moja przygoda z wydawaniem komiksów. Ja wcześniej zajmowałem się fantastyką, literaturą, a trafiłem do wydawnictwa Egmont jako redaktor naczelny wtedy dwutygodnika Kaczor Donald i prowadziłem to pismo przez kolejnych kilkanaście lat. Z dwutygodnika staliśmy się tygodnikiem, bardzo popularnym w swoim czasie, jeśli wśród słuchaczy są to jakieś osoby, które pamiętają takie gadżety jak lepka, łapka, gra zbuduj swój kaczogród, karciana, czy nawet niestety poduszka, pierdziuszka, ale te komiksy z kaczorem, figle figlarzy, czy też gigant, tak.

0: takie wydawnictwa, które zawierały tylko komiksy bez gadżetów, fajnie się ustawiały je na półce i tam grzbiety składały się w większy obrazek, no to ja je wydawałem wtedy. Oczywiście te pisma ukazują się do dzisiaj, natomiast z Kaczorem Donaldem możecie również kupić państwo i przeczytać takie znacznie bardziej efektowne wydania, ponieważ wydawnictwo Egmont doszło do wniosku, że jest już tak wielu dorosłych czytelników Kaczora Donalda, którzy właśnie wtedy, w latach 90., na początku 2000 byli młodymi fanami, a teraz już dorośli i chętnie wrócą do swojego hobby, że wydawnictwo Egmont zaczęło wydawać takie, powiedziałbym, poważne książkowe kolekcje, na przykład kolekcja komiksów Dona Rozy, takiego wielkiego twórcy komiksów kaczogrodzkich, albo wielka kolekcja Karla Barksa, najbardziej znanego twórcę komiksów kaczogrodzkich, bo może się państwu wydawać, że komiksy o kaczorach się nie różnią od siebie, że one wszystkie są takie same, ale nie, nie. Wprawne oko fana dostrzeże po kilku stronach lektury, nawet bez czytania podpisów autorów, dostrzeże kreskę, styl i bardzo wielu autorów tych kaczogrodzkich komiksów, czy to ze Stanów, czy z Danii, czy z Włoszech, bo to są kraje, gdzie te komiksy były kreowane, ma tak charakterystyczną kreskę, że fani je rozpoznają. No więc te kolekcje są dostępne, ukazują się kolejne, oczywiście są gazety. Kaczor Donald, to jest bardzo ciekawe, był ulubionym disneyowskim bohaterem z tych wszystkich postaci zamieszkujących myszogród i kaczogród w Polsce. Co ciekawe, na przykład w Niemczech to pismo, które my znaliśmy jako Kaczor Donald, nazywa się Myszka Miki. Myszka Miki taka trochę porządniczka bardziej, a w Polsce to jednak Kaczor Donald. Te szałaputa, anarchista trochę i taki awanturnik, ale wszyscy go lubimy, bo jakżeż tego pechowca nie lubić. Dodam jeszcze może, że pamiętajmy, że to jest kaczka, która pieczołowicie opiekuje się trzema niesfornymi siostrzeńcami, wykonuje ciężką pracę edukacyjną nad ich wychowaniem w dawnych czasach, w tych starych komiksach, których podobno teraz już nie można czytać, a żałuje, no to nawet czasami stosował metody wychowawcze, że ich tam takie, że ich tam ganiał z rózgą od czasu do czasu. A teraz już chyba ich nie gania, ale nadal się nimi musi zajmować. Więc to jest bardzo porządny kaczor, który ma, dodajmy, jeszcze bardzo bogatego wujka Sknerusa, który to wujek Sknerus do swoich milionów doszedł ciężką pracą i teraz kąpie się w pieniądzach, ale już jako dziecko ciężko pracował. Więc jest to też opowieść wychowawcza, choć może się taka nie wydawać. Dodajmy jeszcze może, że oprócz kaczek, które znowu były chyba bardziej chłopackie trochę zawsze, pani czytała?
1: Ja czytałam.
0: Tak, ale jednak więcej chłopaków. Moje córki zaczytywały się, miały oczywiście w domu dzięki tatusiowi kolekcję wielką tych gigantów i dostęp do wszystkiego, więc trochę były jak w raju. Jak przychodzili do nich koledzy, to tam zamiast się bawić czymś, po prostu gnali do tych półek i czytali Giganty czy Kaczory Donaldy. Ale wydawaliśmy też bardzo popularne wówczas wśród dziewczynek pismo, nosiło tytuł Witch i opowiadało o pięciu przyjaciółkach, które żyją w takim magicznym świecie, w zasadzie w zwykłym świecie, ale mają magiczne moce. I znowu to jest bardzo ciekawe, bo to pismo ukazywało się na początku lat 2000. W tej chwili Egmont wznawia te komiksy w twardych, eleganckich wydaniach i kupowane są one trochę dla dzieci. I ja bardzo polecam je nadal, bo uważam, że się nie zestarzały i nadal są pięknymi opowieściami o przyjaźni, miłości, odpowiedzialności, czasami nawet o poświęceniu, ale są też zabawne i sympatyczne. Ale dzisiaj te komiksy Witch kupują dorosłe panie, które dzięki temu mogą wrócić do czasów swojego dzieciństwa i sobie postawić elegancką kolekcję swojej dziecięcej miłości komiksowej na półce.
1: A jeśli kogoś nie bawią ani kaczory, ani księżniczki, ani inne czarodziejki, no to zostało jeszcze Smurfy, Słonik Dumbo i wiele innych opowieści.
0: Komiksy to jest ogromny wybór, różne formy, różne formaty, różne style. Ten komiks frankofoński z Francji czy Polski jest bardziej zróżnicowany. Z Ameryki docierają do nas większe tak zwane brandy, prawda? Czyli te wielkie franczyzy z wielkich korporacji. Ale naprawdę Star Wars, komiksy Star Wars również dla czytelników w różnym wieku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i każdy rodzic moim zdaniem znajdzie komiksy, które będą odpowiednie dla jego dziecka i odpowiednie dla jego pomysłu na wychowywanie dzieci i na wprowadzanie dziecka w świat kultury, edukacji, literatury i sztuki graficznej, jaką komiks jest.
1: Polecamy w takim razie komiksy i nie zapomnijcie, że Kaczor Donald, tak tylko dodam, za 8 lat będzie miał 100 lat. A to już jest naprawdę porządny wiek, cały wiek.
0: Nieźle się chłopak trzyma.
1: Nieźle się trzyma, absolutnie.
0: I tego myślę, i sobie życzmy.
1: Myślę, że właśnie tutaj komiksy się właśnie dlatego nie starzeją, że nasi bohaterowie wcale się nie zmieniają. Oni są cały czas tacy sami i może właśnie dlatego ich kochamy. Pan Tomek Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont był dzisiaj naszym gościem w Polskim Radiu Dzieciom i opowiedział nam o niesamowitym świecie.

0: komiksów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia i dobranoc chyba, dzieci drogie. To no już tak, jest ta godzina.
0: To była właśnie nasza opowieść taka dobranocna, no bo oczywiście tych historii dzisiaj przywołaliśmy już bardzo wiele. Na początku zaczęliśmy naszą audycję od opowieści o siostrach kontynentach, a teraz kończymy na komiksach i myślę, że to będzie jedna z wielu historii, które jeszcze usłyszycie w naszej wtorkowej audycji Opowiem Ci Radio. Tymczasem bardzo już wam dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Dobranoc. Pa, pa.

0: Opowiem ci radio.
1: Misiu,

sieci.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

moja zniszczona księga bajkowych opowieści potrafiła się kłaniać, to by tak jak ja ukłoniła się wam z prawdziwą radością. A smok Adaś kłania się tym wszystkim, którzy chcą dziś spotkać się ze mną i z treścią zawartą w tej niesamowitej księdze, którą właśnie trzymam w łapach. Dziś znów chcę powędrować w świat czeskich baśni, popularnych zarówno jako historie spisane, jak i sfilmowane. Niedawno gościłem w krainie makowej panienki, krainie, która była przepiękną łąką, prawie w całości pokrytą kwiatami maków. Dziś pora wybrać się do lasu. I to nie byle jakiego lasu, bo zamieszkałego przez krasnale. Nie było ich wielu, bo tylko dwóch. Ale przygodami, jakie mieli, można by było obdarować chyba wszystkie czeskie krasnoludki, pod warunkiem, że wierzy się w ich istnienie. Ja nie tylko wierzę, ale również mam dowód na to... Ten dowód to kolejnych parę stron, które niedawno w zniszczonej księdze kartkowałem. Niestety treści z nich wyłowić się nie dało zbyt wiele, poza tytułem bajki i trzema dziwnymi głowami na trzech szyjach na jakiejś ilustracji. Reszta bajki o tych krasnoludkach była zniszczona. No ktoś kartki z zawartą na nich treścią bardzo misternie pokropkował niebieską farbą. Na tyle skutecznie i dokładnie, że wszelaka treść i ilustracje były nie do rozszyfrowania. Sami więc widzicie, że tym razem moja wizyta w świecie czeskich krasnali nie może się nie odbyć, tym bardziej, że te trzy głowy na długich szyjach niepokojąco kojarzą mi się z... No, ale nie uprzedzajmy faktów. Sprawdźmy to najpierw, może nie jest tak źle jak myślę. A jeżeli bajka o sympatycznych krasnalach może być zagrożona, no bo te trzy głowy nie wyglądały jak ciasteczkowy potwór czy gumowa kaczka kąpielowa. Tym bardziej muszę wkroczyć do akcji, żeby to wszystko sprawdzić. A to, że jestem smokiem, może być moim atutem. To co, żeby nie trzymać was dalej w niepewności, przedstawić pora tych, których odwiedzić dziś zamierzam. Jak już mówiłem, to krasnale, obaj sympatyczni, ale różniący się nieco od siebie. Pierwszy wysoki jak tyka i chudy jak patyk, to żwirek. Tym drugim jest niższy, okrągły z perkatym nosem. Imię tego...

Drugiego krasnala brzmi Muchomorek. Za chwilę przeniosę się do ich świata i osobiście ich zapytam, czy nie potrzebują pomocy. Jak zwykle, zanim nakręcę moją magiczną pozytywkę, by ta wysłała mnie do baśniowego świata, proszę was o chwilę cierpliwości. Podróż trwa krótko, przynajmniej dla was. Jednak jakiś czas pozostaniecie sami. No, zaraz wracam.

No, już jestem. Chyba długo nie czekaliście. Od razu przejdę do rzeczy. Do lasu, w którym mieszkali Żwirek z Muchomorkiem, trafiłem bez trudu. Jednak ten las wydawał mi się dziwnie niebieski. Przypomniałem sobie niebieskie plamy, jakimi pokryte były kartki, gdy przeglądałem bajkę o Żwirku i Muchomorku w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. Tam były plamy, tu na drzewach i krzakach wisiały ciężkie krople wody. Było to zastanawiające. Nagle spostrzegłem, że zza jednego drzew wysunęła się biała szlafmyca, dokładnie taka sama, jaką nosiły krasnale, które przybyłem dziś odwiedzić. Zawołałem: hej, krasnale, to wy? Cisza. Nikt nie odpowiadał. Powtórzyłem: Żwirku, Muchomorku! Zza drzewa pojawiła się głowa niższego z nich, Muchomorka. Nie nazywaj nas krasnalami, jesteśmy skrzatami, powiedział. Bardzo przepraszam, ja z kolei jestem Adaś i na pewno jestem smokiem. Nagle zupełnie niespodziewanie otrzymałem cios wodną kroplą. Tym razem rzucał Żwirek. Kolejny smok, wynoś się stąd. Już jeden nie daje nam spokoju. Ten, który wylazł z podłogi w naszej chatce i nazywa się Trzygłowy Rumburak. A więc te trzy głowy, które widziałem na ilustracji w mojej księdze, to był smok. Nie walczcie ze mną, powiedziałem. Mimo, że też jestem smokiem, przybyłem wam pomóc. Nie kłamiesz? Odezwał się Muchomorek. Uwierzcie mi, odparłem. Ja mam tylko jedną głowę. A ziejesz ogniem? No oczywiście, że nie, powiedziałem. A masz łuski? Wyjrzyj za drzewa, to się przekonasz. Wyjrzeli obaj. Przytaknęli w tym samym czasie na znak, iż potwierdzają, że mówię prawdę. Wtedy odezwał się Żwirek. Smok zajął naszą chatkę i nie chce jej opuścić, a my straciliśmy swój dom. Prosiliście już kogoś o pomoc? Zapytałem. Tak, wodnika Wiaderko. Powiedział, że na smoczy ogień najlepsza jest woda z jego źródełka. Opryskał nią wszystkie drzewa i krzaki w okolicy, byśmy mogli nią zgasić smoczy ogień. Ale potem jak smok ryknął i przez okno wystawił swoje trzy głowy oraz zionął ogniem, Wiaderko tak się wystraszył, że wziął nogi za pas i tyle go widzieli. A gdzie jest smok? Zapytałem. No on teraz siedzi w chatce, mówiliśmy ci już. Ja nie myśli wyjść. Pewnie zobaczył, że macie sposób na jego smoczy ogień, co nie? No tak, on siedzi w chatce, a my za drzewem, powiedział Żwirek. Spokojnie, Żwirku, zaraz go stamtąd wywabię. I mimo iż serce miałem na ramieniu, poszedłem do drzwi domku Żwirka i Muchomorka, a potem zapukałem w nie. Trzygłowy Rumburak ryknął przez drzwi, żeby nikt nie ważył się wchodzić do środka. Nie wpuścisz swojego kuzyna, powiedziałem. Zapanowała cisza. Poruszyła się klamka i drzwi się otworzyły. Też jesteś smokiem? Zapytał Rumburak. Tak, smokiem z Gór Smoczych. A ja, powiedział Rumburak, przez wiele lat mieszkałem w podziemnych jaskiniach i usychałem z tęsknoty za kimkolwiek, do kogo bym swoją smoczą paszczę mógł otworzyć. W końcu znalazłem tajemną drogę korytarzami i trafiłem tu, pod domostwo Żwirka i Muchomorka. Ucieszyłem się, że być może znalazłem w końcu przyjaciół. Przemówiłem do nich, ale ponieważ dawno z nikim nie rozmawiałem, pierwsze co wydobyło się z mego wnętrza, to zamiast słów sporej wielkości kula ognia. Żwirek krzyknął do Muchomorka: Muchomorku, a Muchomorek do Żwirka: Żwirku, uciekajmy! I tyle ich widziałem. Gdy ochłonąłem nieco, chciałem się wytłumaczyć ze wszystkiego, ale gdy wyszedłem przed dom, obrzucono mnie kroplami wody, także obal nie ugaszono mojego smoczego ognia.

Widzisz sam, że boję się wyjść, ale nie chcę z nikim walczyć ani nikogo dręczyć, tylko chcę się z kimś zaprzyjaźnić. Myślę jednak, że strach żwirka i muchomorka przede mną jest zbyt silny na taką zażyłość. Daj mi chwilkę, Rumburaku, powiedziałem. Pogadam z nimi, może zmienią zdanie na twój temat. I wyobraźcie sobie, że zmienili. Rumburaka Trzygłowego polubili, a nawet się z nim zaprzyjaźnili. Zamieszkał niedaleko nich, w opuszczonej jaskini, która od teraz nazywa się Jaskinią Trzygłowego Rumburaka.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
0: przenieście się do tej niezwykłej krainy.
2: Do krainy pomiędzy.
0: Pomiędzy jawą.
2: A snem.
0: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili opowieściami z dalekich krain. Ten wiatr, co to wcześniej, późną jesienią, sam liście z tych samych drzew porwał do tańca, po czym je opuścił i powiał dalej. Dalej. Wsłuchajcie się w jego wietrzny szept. Dokąd dalej go powieje? Skąd go do nas przywiało? Co widział? Co słyszał? Czego był świadkiem? Czy gdzieś tam zmęczony zdrzemnął się pod małym kamykiem, a potem wystraszony, że usnął, stał się mocny i silny i zaczął giąć gałęzie drzew? Czy może wędrował przez piaski skąpanej w słońcu pustyni? Czy płynął przez niekończący się ocean?

0: wpatrując się w wodę, przyglądając się swemu wiecznemu obliczu w jej lustrze, wpatrując się w chmury i słońce, które zażywały kąpieli. Czy wędrował między starymi budynkami, starymi murami, które również w sobie tajemnice mają. Być może pewnego dnia ty albo ty te tajemnice poznasz. Wystarczy czasem się wsłuchać, słuchać, nie spieszyć, nie gonić, być w miejscu, w którym się jest. A teraz, moi drodzy, przenieście się na oazę, w której ostatnio byliśmy, którą ostatnio odkryliśmy pośrodku pustyni. A oaza ta niezwykła, skąpana w tylu kolorach, które trudno sobie wyobrazić, a te kolory mieszają się ze sobą, mieszają, tworząc pejzaż, tworząc obraz, jakby ręka boskiego artysty tworzyła to miejsce, malowała je wciąż na nowo i bez końca. Jesteście już tam z nami? Jesteście? I tutaj panuje muzyka wiatru. Wiatr sprawia, że te kolory łączą się, unoszą się w powietrzu razem z nim. Teraz wiatr kolory porwał do tańca. Tańczy, tańczy na nocnym niebie. Jak to pięknie wygląda. Jak to magicznie wygląda. Miejsce to niezwykłe, bo kolory te, które widzimy, mają swój zapach. Mają swój smak. Każdy kolor przywodzi na myśl jakieś inne wspomnienie. Tak. Kiedy kropla deszczu, malutka kropla na nas spadnie, czujemy się tak, jakby to była pierwsza kropla deszczu, jaką poczuliśmy w swoich włosach, na swojej dłoni. Pamiętacie ten moment? Pierwszej kropli deszczu? A może...
1: Czerwień. Kolor czerwieni smakuje... niech spróbuję... poziomkami. Malutkimi, słodkimi jak miód. Poziomkami. I ma zapach. Zapach lata. Zapach serca. Zapach czułości. Zapach miłości. Zapach mamusi.
0: Kolor błękitny. Pachnie oceanem, ale i niebem jednocześnie. Oceanem zmieszanym z niebem. Kolor błękitny pachnie wiarą, pachnie nadzieją.
1: Chciałabym tutaj zostać,

na dłużej, cieszyć się tym wszystkim, odkrywać wszystko na nowo, smakować wszystko na nowo. Tak, zapachy, smaki, uczucia, emocje, wszystko to znalazło tutaj swoją bezpieczną przystań. Wow.

z którymi już od rana bawię się. Lecz spośród nich najbardziej lubię

choć do łóżka, bo pora spać. Choć do łóżka.

0: woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
4: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
1: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
2: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
7: Autopromocja.
8: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Kiedy zmrok zaczyna pukać już do okna,
1: kiedy kotom oczy świecić zaczynają,

0: sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga.
0: A w bajce tej ziścił się sen.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, Bazia zjadł kot, królewnę myszka zjadła.

Księżyc srebrem was otula w pełni swej. Niech wam bajko światów cała moc się naśni, nocny wietrze.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzisiaj jest ze mną Agnieszka Furtak-Bilnik, potrójna mama. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak było u ciebie, gdy dowiedziałaś się, że będą bliźniaki? To był wystrzał endorfin i radości, czy radość trochę wymieszana ze stresem?
2: Bliźniaki były pierwsze. Pomyślałam sobie, że nigdy nie doświadczę tego, co zazwyczaj doświadcza każda kobieta, to znaczy jak to jest mieć jedno dziecko. Mhm. Bo ja nie wiem, jak to jest mieć jedno. No wiesz, chyba po prostu wzięłam to, co daje los i już. Chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy mam w sobie strach. No na pewno miałam strach, ale raczej przed tym, że idzie nowe, małe życie. Ale czy ono będzie podwójne, czy pojedyncze, to chyba jakiejś wielkiej różnicy nie miało. No o tyle może w kontekście praktycznym wiedziałam, że mieszkanie to chyba jednak musimy zmienić wcześniej na większe.
1: Chłopcy mają teraz 7 lat, młodszy synek 4, także są już to dzieci mocno samodzielne. Kilka dni temu napisałaś do mnie na Messengerze, że w dzisiejszej sytuacji nie traktujesz chłopców albo nie zwracasz na to tak bardzo uwagi, na to, że są bliźniakami. Dlaczego?
2: Na początku miałam wrażenie, że to, że oni są bliźniakami, jak już, wiesz, pojawili się na świecie, to było to dla mnie tak ważne, że to są bliźniaki, że to było słowo, które miałam wrażenie, że mnie wręcz definiuje. I że ono mnie już będzie definiowało na całe życie. Że niewiele jest takich słów, kluczy, które mogą powiedzieć coś o moim życiu, jak, no może kilka na palcach jednej ręki, nie wiem, radio zawsze, tak? Zawsze pracowałam w radiu. Warszawa, do której się przeprowadziłam, a potem bliźniaki i właściwie już nic więcej. I że to już tak będzie pewnie wyglądało moje życie, to będzie słowo, które mnie definiuje, bo to jest tak potężna zmiana. To jest coś, co tak wywraca życie do góry nogami, że już chyba nic o potężniejszym kalibrze nie może mi się przydarzyć. I teraz jak... Ile się musiało zadziać, żebym dziś z tej perspektywy 7 lat mogła faktycznie ci powiedzieć to, co powiedziałam, że ja już ich właściwie nie traktuję jak bliźniaki. No musiało się zadziać bardzo dużo, ale to się stało chyba trochę niepostrzeżenie, ponieważ te dzieci przestały być takim kolektywem na przestrzeni czasu, tylko bardziej się wyróżniała ich indywidualność w bardzo różnych zakresach. To jakie mają potrzeby, jacy są, jakie mają trudności, jakie mają zdolności. To wszystko sprawiło, że bardziej już teraz na nich patrzę tak osobowo, jak na jednego i na drugiego. A kwestia ich, w cudzysłowie, bliźniakowości już właściwie nie ma zastosowania.
1: Fajnie, to musi być takie bardzo uwalniające. Ja jestem dokładnie w tym momencie, że bliźniaki to jest totalnie to, co mnie definiuje. Radio tak. Też oczywiście, ale właśnie jakby ktoś miał o mnie coś powiedzieć, a ta mama druga bliźniaków. Osoba by mnie nie kojarzyła tak dobrze, to właśnie, no wiesz, ta mama bliźniaków.
2: Nie wiem, czy zauważyłaś, że no przynajmniej te 7 lat temu bardzo popularne były grupy bliźniacze gdzieś tam w mediach społecznościowych, których było dużo mniej niż teraz. I te grupy skupiały bardzo wiele mam bliźniaków. To są naprawdę wręcz dziesiątki tysięcy. I tam są aktywne tylko mamy małych bliźniaków lub też kobiety w ciąży. Bo ta ciąża bliźniacza jest bardzo wyjątkowa. Trzeba uważać, jest wiele powikłań możliwych, potencjalnych. Potem kwestia tego, no a jak karmisz? Razem, osobno, masz specjalną poduszkę, a może nie, a wózek to ten

0: taki długi czy ten szeroki, a jak na szczepienia, tak? To było w ogóle straszne, jak ja szłam na szczepienie na przykład z dwójką i widziałam, jak idzie sobie jeden bobas i ma na przykład mamę i tatę, a ja jedna z tą dwójką. Myślę sobie, o matko, no jak tu się nie definiować poprzez kwestię właśnie tego, że się jest mamą bliźniaków. No było bardzo trudno.
1: Ja tu jestem.
0: No właśnie. Wychodziłaś kiedyś sama na szczepienia?
1: No tak. Doskonale,
0: to jest ból.
1: Doskonale wiem, o czym mówisz. No to jest po prostu taki hardcore, że za każdym razem właściwie musisz się modlić, żeby był ktoś, kto ci pomoże.
0: Tak. Z pielęgniarek, prawda?
1: Tak.
0: Tak, na przykład zmiana. Jedna i druga się zazębiają, więc może jeszcze jedna nie wyszła, a druga już przyszła. No ale zauważ, że właśnie w tych grupach mam bliźniaczych, te mamy starszych bliźniaków już są w ogóle nieobecne. Dlaczego? Dlatego, że to, że mają bliźniaki, jakoś tak w ogóle schodzi na dalszy plan. Tak daleki, że go właściwie nie ma, tego planu.
1: Mhm. No masz rację. W sumie... Ja znam kilka mam starszych bliźniąt i one bywają aktywne w różnych takich przestrzeniach, ale to dlatego, że właśnie to, że są mamami bliźniąt, jakoś zdefiniowało ich nową drogę zawodową. Aha. I że one się wyspecjalizowały na przykład jako położne, jako lekarki, jako trenerki snu właśnie w bliźniakach.
0: Tak, to jasne, to wtedy już będzie definiowało przez całą tę drogę zawodową. Ale jedna taka ciekawa rzecz, o którą myślałam o sobie, a mianowicie jak już się pojawił trzeci syn, to ja miałam takie wrażenie, że jak inne mamy trójki dzieci w różnym wieku opowiadały mi o swoich perypetiach, to ja mając te bliźniaki i młodszego syna, miałam wrażenie, że ja tak nie do końca mam troje dzieci, że ja mam tak dwoje i pół.
1: Jak to?
0: Dlatego, że jak na przykład szłam na zebranie do przedszkola, no to to było jedno zebranie w jednej grupie. Jak trzeba było kupić wyprawkę, no to owszem, plastelina razy dwa, ale jednak to była jedna ta sama wyprawka. Jak szłam właśnie na szczepienie, no to to samo jedno szczepienie w tym samym dniu, tak? Ten sam kalendarz. Więc to było to samo. Jak rozszerzałam dietę, no to groszek i marchewka były na dwóch talerzach. A nie, że jeden jest o rok później, a drugi rok wcześniej, prawda? Więc było mniej tej pracy pod tym względem. Bo oczywiście kiedyś spotkałam pewnego lekarza, ja chyba do końca tego nigdy nie zrozumiałam. On mi powiedział, że on miał bliźniaki i pytam, czy tej pracy on też miał dwa razy więcej. On powiedział, proszę pani, cztery razy więcej. Nie wiem, to takie zadanie dla ciebie i dla mnie. Ja chyba nie miałam czasu tego przerobić, co to znaczy, że było jej cztery razy więcej, ale brzmiał tak, jakby był przekonany o tym, co mówi. No nic, w każdym razie tych trudności było też w pewnym sensie mniej.
1: Wow, twoja perspektywa brzmi bardzo pocieszająco dla mnie.
0: No tak, ale później się wszystko zmieniło.
1: Czyli to był chwilowy oddech, tak? A później się pojawiły nowe wyzwania.
0: Pojawiły się nowe. Oczywiście pewne zniknęły wyzwania. Już dzieci są samodzielne, nie trzeba ich wkładać we dwójkę gdzieś tam, na przykład do samochodu. Jedno trzymasz, drugie jak to włożyć. No, ogromne trudności, prawda? Dwa foteliki, o matko, jak my się przemieścimy i tak dalej. Te wyzwania, które się pojawiły, były specyficzne dla mojej drogi. One nie muszą być udziałem każdej mamy, każdych rodziców, bliźniaków. My postanowiliśmy w pewnym momencie rozdzielić nasze bliźniaki. Rozdzielić w sensie edukacyjnym. Dlatego, że chłopcy przez całe 3 lata chodzili razem do przedszkola, potem poszli razem do zerówki, już nie w przedszkolu, bo zerówka może być albo na terenie przedszkola, albo już w szkole. Moi poszli do szkoły. I byli sobie w tej zerówce, aż pewnego razu usłyszałam od pani wychowawczyni, że ona to myśli o tym, żeby jednego z moich synów odroczyć. Odroczyć, to znaczy odroczyć mu obowiązek szkolny, a więc żeby został w zerówce jeszcze raz. Ponieważ, co jest bardzo ważne, jak chłopcy mieli prawie 3 lata, to zdiagnozowaliśmy jednego z nich i wyszło na to, że ma autyzm. Jeden, drugi nie. I dlatego też...
1: Ale obaj byli diagnozowani, czy po prostu...
0: Nie, właściwie nie było takiej potrzeby. Aha. Tutaj to już nawet kwestia od po prostu matczynej intuicji.
1: Rozumiem.
0: Wiele mówi, no wiesz, czy twoje dziecko potrzebuje takiej diagnozy, czy nie. Na podstawie też tego, co przechodziłam z tym jednym, wiedziałam, że to absolutnie nie dotyczy tego drugiego. Więc tutaj...

0: Jestem pewna i przekonana, bo to też potem wyszło zostało to zbadane też genetycznie, więc to już to nie jest kwestia mojego widzimisię albo tego, że psycholog czy psychiatra zinterpretował coś tak czy inaczej. To jest kwestia już genów. Więc jeden z synów faktycznie zdiagnozowaliśmy u niego autyzm, no i to pociągnęło za sobą takie konsekwencje. To znaczy, że jeden mógł sobie iść swoim torem, iść dalej do pierwszej klasy, a w kwestii drugiego pojawiły się takie wątpliwości. One są, o tyle ta ścieżka może być ważna, to doświadczenie dla tych osób, które jeszcze czegoś takiego nie przeszły, że no, dla mnie to też było wiele niespodzianek. Na przykład, nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, tak? O kwestii edukacji.
1: Tak.
0: Bo to może spotkać czy to rodziców bliźniaków, czy nie bliźniaków. Ja myślę, że my mieliśmy dodatkową trudność, to, że mieliśmy bliźniaki, bo jeżeli takie coś słyszy od wychowawcy mama pojedynczego dziecka, no to nie ma aż takich konsekwencji, jak wtedy, kiedy słyszy to mama jednego z dwójki bliźniaków.
1: Mm-hmm. Bo to zaburza wasz właśnie rytm rodzinny, tak, ale też jakoś
0: zaburza wszystko
1: na relacje?
0: Bardzo się tego bałam, że wpłynie. Bo to, że jeden z synów ma autyzm, to ja wiedziałam i ja właśnie miałam wrażenie, że ten drugi będzie mu pomagał, mm-hmm, że będzie jego oparciem, że będzie jego obrońcą, że jak na przykład nikt nie będzie się chciał bawić z tym z autyzmem, no to będzie miał brata, prawda? Więc to są bardzo poważne kwestie. I nagle jako buchem w łeb dostajesz informację od wychowawcy: wie pani, proszę rozważyć to, czy jednak nie warto byłoby zostawić jednego z nich w zerówce. To moja pierwsza myśl brzmiała: chyba sobie pani żartuje. Nie powiedziałam tego na głos. Pokornie przyjęłam, ale pomyślałam swoje. Wiedziałam, że o nie, na pewno tego nie zrobimy. Bo też nie widziałam w moim synu, tym z autyzmem, tego, żeby on tego ewidentnie potrzebował. Mm-hmm. Tego zostawienia go jeszcze raz w zerówce. Owszem, miał różne trudności. Chłopcy są różni, ale którzy bliźniacy nie są różni?
1: Ludzie są różni.
0: Właśnie. Więc myślałam sobie, że no, to, że oni będą razem, to jest tak wielką wartością, że ja nie chcę słuchać tego, co teraz jedna od wychowawczyni mówi o moim synu. Bo ja też, może moja intuicja jest taka, żeby tego nie robić. Więc nadszedł proces decyzyjny, który był bardzo trudny. Ja wewnętrznie byłam zamknięta na to, żeby tak właśnie postąpić, żeby go odroczyć. Co ciekawe, to też może mówię to dlatego, że może to być wskazówką dla innych rodziców. Jest taka instytucja jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna. To jest instytucja, od której uciec nie można. Każdy, kto na przykład dziecko ma zdiagnozowane u niego autyzm czy zespół Aspergera, wiem, że to jest jedno i to samo, ale jednak są pewne różnice, to tak mówię na potrzebę naszej rozmowy. Wiem, że to oczywiście chodzi o spektrum autyzmu. Jednak u nas jest taki autyzm-autyzm. A spektrum, u dzieci ze spektrum jest zazwyczaj tak, że te dzieci sobie świetnie radzą z przyswajaniem wiedzy na przykład. I teraz tak, ja dzwonię do poradni psychologiczno-pedagogicznej i mówię, że potrzebuję nowego orzeczenia na nowy etap kształcenia dla syna, bo będzie szedł do pierwszej klasy i ma autyzm. A pani od razu mi powiedziała, nie znając nas zupełnie, nie. Powiedziała, no ale jak to orzeczenie, po co pani potrzebuje tam nowy etap, jakiej edukacji, pewnie będzie pani chciała go odroczyć. I we mnie wtedy się zrodziło, słucham, a skąd pani może wiedzieć, jaką my mamy sytuację? Może moje dziecko właśnie na przykład ma zespół Aspergera i sobie świetnie radzi i nie ma potrzeby odraczania go, więc wzbudziło się we mnie działanie
1: matka
0: na przekór.
1: Lwica.
0: Matka lwica i takie pokazanie: a zobaczysz, kobieto, że nie masz racji. I ja cię nauczę, że tak nie można rozmawiać z rodzicami przy pierwszej rozmowie telefonicznej. Ale potem wydarzyło się tak, że ja rozmawiałam z wieloma specjalistami. Mój syn, jako że właśnie ma autyzm, jest otoczony różnymi specjalistami. A to chodzi na integrację sensoryczną, a to do logopedy, a to ma swojego psychologa poza szkołą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I my z mężem postanowiliśmy, że takim głosem decydującym będzie dla nas psycholog, który zna naszego syna od, wtedy to było, od 3 lat, do którego chodzimy poza szkołą, więc właściwie nie mogę tutaj podejrzewać, że on ma jakieś swoje interesy, że może chce go zostawić, nie zostawić, albo może w tej klasie tu się nie zgadza liczba. No,

0: nie wiem. Każdy może mieć różne powody, dlaczego na przykład dane dziecko chce odroczyć. Wiedziałam, że ta kobieta powie obiektywnie. I ona faktycznie powiedziała, że to będzie dla niego dobre, ze względu nawet nie na kwestię przyswajania wiedzy, ale ze względu na dojrzałość emocjonalną. Ja sobie to potem przerabiałam w sobie i sama sobie zadałam pytanie, czy widzę mojego syna jako takiego, który nie bawi się już na dywanie w zerówce, bo to jest dalej takie trochę przedszkole, tylko czy ja go widzę w pracy stolikowej? To znaczy, że on będzie siedział i będzie przewracał te kartki tych książek i czy on wytrzyma te 45 minut, czy on będzie wtedy szczęśliwy i będzie się dobrze rozwijał? Moja odpowiedź dla mnie samej brzmiała nie. Jeszcze faktycznie nie. I potem to było na moje potrzeby. Na potrzeby dziecka, żeby no jakoś mu to zakomunikować, że hej, mówi się, zostawmy go w zerówce, ale tak naprawdę my go nigdzie nie zostawiamy, my go wrzucamy w coś nowego. Bo to ten syn, który poszedł do pierwszej klasy, on właściwie był w cudzysłowie zostawiony w swoim środowisku, w swojej zerówce, która potem poszła, cała ta grupa do pierwszej klasy, to były jego panie, które były w zerówce, a potem również w pierwszej klasie, bo prowadzą, tak przynajmniej w naszej szkole, od zerówki aż do trzeciej klasy. Więc to ten syn z autyzmem wyszło na to, że to on idzie w nowe środowisko. Wtedy, kiedy właśnie on powinien mieć to znane środowisko, to bliskie sobie, te schematy i tak dalej. To każdy rodzic dziecka z autyzmem wie, o czym mówię. No i on wszedł, miał wejść w to nowe środowisko. Ale ja go zapytałam, synu, czy ty chcesz się uczyć siedzieć przy stoliku i ćwiczyć silniej, no, mocniej to pisanie, czytanie, czy chcesz się jeszcze bawić? I on odpowiedział, że chce się bawić. No wiem, to było trochę... No, to była...
1: Każdy by tak odpowiedział.
0: Perswazja, manipulacja, czy tam zwał jak zwał. Ale generalnie... Wyszło na dobre. Wyszło zdecydowanie na dobre.
1: A powiedz, jak to wpłynęło na relacje chłopców?
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie nie ma skutków żadnych ubocznych, negatywnych. Też psycholog, do którego chodziliśmy z tym drugim synem, mówił, że zaczyna widzieć w zerówce pewien niepokojący proces. To znaczy, że u tego syna zupełnie zdrowego zaczyna się pojawiać wchodzenie w rolę rodzica. A mianowicie, że właśnie kiedy tamten jego brat sobie z czymś nie radzi albo nie słucha pani, w jakiś sposób odstaje, to ten zdrowy właśnie ma w sobie takie niezdrowe jednak poczucie odpowiedzialności. To jest 6- albo 7-latek. Ja wiem, że może się rodzicom, może na przykład osobom ze starszego pokolenia wydawać, ale przecież to dobrze, uczy się być opiekuńczy, troskliwy. Tak, ale my dziś wiemy, że to nie jest zadanie 7-latka.
1: No nie, bardzo obciążające.
0: Tak, on ma iść swoim torem, a nie ma być odpowiedzialny za młodszego brata. Młodszego. U nas akurat tak się szczęśliwie złożyło, że ten syn z autyzmem jest o 15 minut młodszy. Więc to na potrzeby naszej rodziny często to wykorzystuję, mówiąc do tego starszego o 15 minut. Synu, jesteś starszy, więc rozumiesz, odpowiedzialność twoja. I trochę tak daję takie fory wtedy temu, który został faktycznie w zerówce.
1: No dobra, no ale opowiedz, jak wygląda sytuacja właśnie tego, który został w zerówce. Czy to wpłynęło jakoś na jego samodzielność, kontakty towarzyskie?
0: Tak.
1: Czy może na początku było trudno?
0: Bo nikt go nie ciągnie do góry. Wtedy, kiedy on faktycznie może mieć swoje tempo, nauki, wszystkiego. Jest sam dla siebie, ze sobą. Nie jest z nikim porównywany. Wiesz, jakie to by było potencjalne ryzyko, że na przykład nieumiejętnie pedagog będzie go porównywał. No zobacz, a twój brat już poszedł, twój brat już pobiegł, a twój brat już siedzi, a twój brat już umie, a ty nie.
1: No kuszące ryzyko to jest bardzo.
0: Tak. Ja wiem, że tego już teraz nie mam. Nawet kwestia takich drobiazgów, jak urodziny w klasie. Do tej pory oni we dwóch byli kolektywem. Razem mają urodziny. Żaden z nich nie miał takiego swojego święta, że to on jest bohaterem. U nas akurat w tej zerówce dziecku zakłada się na ten dzień koronę. Ono wybiera na przykład, jakie są, nie wiem, talerzyki, kubeczki, ono idzie

0: pierwsze za rękę z panią na spacer. Czuję się bohaterem tego dnia. I teraz ja widzę po tym moim synu, że on faktycznie zyskał taką podmiotowość. Że nie jest już częścią kolektywu. On jest sam sobą. Nie jest porównywany. Potem przychodzą razem do domu. Pomijam też, że spotykają się na placu zabaw w szkole, więc to jest, wiesz, tam zawsze jest tak, że kilka klas się spotyka razem na zewnątrz, prawda? Świetlica i tak dalej.
1: Nie, no jasne, no przecież nie rozdzieliłaś ich na amen, tylko poszli do różnych klas.
0: Więc są też za sobą stęsknieni, jak już przychodzą do domu. Naprawdę widzę teraz po czasie same plusy. A przypominam, że startowałam z pozycji, chyba pani żartuje, jak mi powiedziała, że ona by go zostawiła. Więc no, nastąpiła duża zmiana we mnie samej. To trwało, ale słyszę teraz jest akurat okres rekrutacji, słyszę na korytarzach, jak mamy słyszą na przykład od wychowawcy tego, tamtego, czy z sekretariatu, że no tutaj rozważamy odroczenie w przypadku pani dziecka, syna, córki. I słyszę to przerażenie, widzę w oczach, słyszę ten bunt u rodziców. To mówię do wszystkich tych, których to właśnie dotyka albo dotknie, że trzeba sobie dać czas. I na przykład, tak jak mi bardzo pomogło to spojrzenie, czy ty, rodzicu, widzisz to swoje dziecko siedzące 45 minut w sali, piszące, czytające, czy może jednak ten czas jest mu potrzebny? Bo ja wiem, że przez ten rok mój syn faktycznie zyskał to wszystko, czego nie miał rok temu. On tę dojrzałość zdobył. Chociaż ja sobie myślałam wcześniej, no jak to niedojrzałość emocjonalna do pierwszej klasy i co pani myśli, że za te 10 miesięcy on już ją będzie miał? Jak teraz nie ma, to i potem nie będzie miał. Ale wiem, że nie miałam racji, bo on ją naprawdę zyskał.
1: Mm-hmm. No to jest w ogóle chyba o nas, rodzicach. My cały czas, odkąd dzieci się pojawiają na świecie, uczestniczymy w jakimś wyścigu porównywania, niezależnie od tego, czy to są bliźniaki, czy pojedyncze dzieci, no to ciągle są takie pytania, a twoje już chodzi, a raczkuje, a odpieluchowałaś, a pierwsze słowo, a ile mówi i tak dalej, i tak dalej. No i często to jest jakaś taka nasza ambicja rodzicielska, która no właśnie niewiele ma wspólnego z dziećmi.
0: I ich dobrem.
1: Mhm.
0: Tak, no i właśnie, widzisz, takie rozdzielenie. Wiem, że to się też zdarza w przypadkach dzieci, które nie mają żadnych trudności. Od po prostu. Niektóre na przykład się kłócą ze sobą. W innych przypadkach nie wiem, jakie rodzice mają motywacje. No ja miałam akurat właśnie konkretnie takie. I nam bardzo to pomogło.
1: Różne są sytuacje. Tak jak rozmawiam z ekspertami, to no czasami po prostu jeden bliźniak bardziej dominuje drugiego. Zdarza się tak, że na przykład jeden bliźniak nie chce mówić, bo ten drugi mu załatwia wszystkie sprawy.
0: Tak.
1: Albo na przykład bawią się tylko ze sobą i w ogóle nie budują tych relacji zewnętrznych. Także no, ja po tych wszystkich doświadczeniach w podcaście, po rozmowach z mamami, po rozmowach z ekspertami, no obserwuję cały czas moje dzieci. Jestem w tej postawie, że o nie, ja ich nie rozdzielę, w ogóle nie ma opcji. No ale też staram się z taką uważnością do tego podchodzić. I zauważyłam, że ostatnio jak jedna była chora, a druga nie, to świat się nie zawalił, że jedna została w domu, a druga poszła sobie do żłobka i fajnie funkcjonowały.
0: Ja w przedszkolu usłyszałam, pamiętam od pani psycholog, coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie powiedziała: a wie pani, że oni się w ogóle ze sobą w przedszkolu nie bawią? Każdy ma swoje środowisko, a byli w jednej grupie. Bardzo mnie to zaskoczyło.
1: Moje to samo. Panie mówią, że tylko raz na jakiś czas patrzą na siebie, sprawdzają, czy wszystko jest okej, i dalej do swoich zabawek, do swoich znajomych. Może to jest dobre, no bo w sumie tak to spędzałyby non-stop ze sobą całą dobę, no bo i w domu, i w żłobku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo mnie interesuje, jak to jest, że mając bliźniaki i ten hardkor rodzicielski za sobą, no bo jednak na początku, tak jak powiedziałaś, no jest trudno, to karmienie, przewijanie, noszenie, szczepienia i tak dalej, decydujesz się na kolejne dziecko. Skąd miałaś siłę w ogóle na to ponowne wyzwanie?
0: Wiesz co, poza tym, że miałam bliźniaki, to był w ogóle tak hardkorowy czas, że ja dopiero teraz pozwoliłam sobie chyba na uświadomienie sobie tego. Było tak ciężko, że potem jak pewne rzeczy się skończyły, to ja już odczułam,

Czułam, że ja już mam tak lekko, że już teraz to jestem gotowa na wiele. A mianowicie, żeby nie było tak niejasno. Jak się dowiedzieliśmy, że będziemy mieli

0: Dobrze, zakasujemy rękawy. Ja w tej ciąży, początkach, najpierw szukaliśmy większego mieszkania, potem działki. Okazało się, że właściwie kwestie finansowe były takie, że już najlepiej to nam będzie zbudować dom. No więc zaczęliśmy budować dom. Więc ja byłam w ciąży i my zaczęliśmy ten proces budowy domu. Więc właściwie potem było tak, że czy to ciąża, czy potem jak dzieci były maleńkie, to mnie nawet nie interesowało to, czy mój mąż ma jakiś urlop zaplanowany, czy jakiś dzień wolny, czy nie. Bo czy on był w pracy, czy on był na budowie, to jego po prostu nie było. Ja nie wiem też, co ja do końca miałam w głowie, to chyba nie wiem, co zadziałało. Ale jak bliźniaki miały 10 miesięcy, to ja wróciłam do pracy. Do radia zresztą.
1: O, oh, wow.
0: I dopiero teraz sobie właśnie uświadamiałam.
1: Bardzo dużych decyzji.
0: Tak, i myślę sobie, w jakim ja byłam położeniu. Jak one miały 10 miesięcy, to wróciłam do pracy. Ja je karmiłam piersią cały czas, do momentu, kiedy miały 2,5 roku. I moja praca polegała na tym, że wychodziłam z domu o godzinie 3:15 w nocy, po to, żeby poprowadzić audycję od 4 do 6. Każdy rodzic małego dziecka wie, czym jest druga część nocy. Jest masakrą, bo dzieci, o ile śpią od 20 do północy, to od północy do 6 to już jest jazda bez trzymanki. A jeszcze, jeżeli te dzieci karmisz piersią, no to ja już chyba byłam po prostu szalona. Że zostawiałam mojego męża w środku nocy. Te dzieci miały mieszany styl karmienia, fakt. Więc może czasem jadły też z butelki. Więc chyba dlatego się na to zdecydowałam. Ale wiesz, to był po prostu taki roller coaster, że ja już teraz nawet do końca nie pamiętam, co mnie skusiło, żebym ja do tej pracy wróciła. Bo nie musiałam. Miałam własną działalność. Więc mogłam wracać, mogłam nie wracać. Wróciłam. Owszem, przychodziła do nas czasem niania. Nie na jakiś tam full time, ale przychodziła. Więc ja może miałam po prostu trochę oddechu, ale jednak było ciężko. I teraz sobie, wtedy będąc w tamtej sytuacji, myślałam sobie, ojej, te moje dzieci siedzą na kanapie, mają niespełna 3 lata i ja im puszczam bajkę. Co ze mnie za matka? A ja w tym czasie siedzę i montuję materiał do radia. Co ze mnie za matka? Ja miałam takie wyrzuty sumienia, a dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, Boże, że ja w ogóle dałam radę. To jest jakiś kosmos, bo daję sobie dzisiaj taki już luz i ogromną wyrozumiałość. Wiesz, do siebie samej z tamtego czasu. I sobie naprawdę przyznaję
1: takie
0: medal.
1: Właśnie.
0: Medal za tamten czas.
1: Docenienie siebie.
0: No.
1: Szkoda, że to nie przychodzi w czasie rzeczywistym.
0: Tak, tak.
1: Tylko musimy spojrzeć z daleka, żeby powiedzieć, wow, zrobiłaś super robotę.
0: Tak. I na przykład, owszem, te dzieci przez godzinę oglądały bajkę, ale generalnie są teraz zdrowe, szczęśliwe i nie darłam się na nie i jednak miałam trochę odskoczni i tej pracy, nie straciłam tego kontaktu, tak, ze światem dorosłych ludzi. Jeszcze w tym wszystkim ta budowa domu. Więc jak się skończyła budowa domu i się przeprowadziliśmy już w nowe miejsce, gdzie była cisza, spokój, gdzie nie było osiedlowego placu zabaw, których nienawidziłam z całego serca, ponieważ bliźniaki na placu zabaw, który jest jako tako rozległy, jeden bliźniak mający 1,5 roku, który się wspina na zjeżdżalnię i pewnie zaraz z niej spadnie, a drugi bliźniak jest w drugim końcu placu zabaw i właśnie podnosi kubek z piaskiem, żeby wysypać to na głowę innego dziecka, no to teraz gdzie pobiegniesz?
1: Jednego pod pachę i lecisz do drugiego.
0: No, a mój mąż był właśnie na budowie, więc chyba wszyscy sąsiedzi myśleli, że jestem samotną matką. Więc jak już się skończył etap budowy, mi się jakoś uregulowały te wszystkie kwestie. Już nie wstawałam o 3 rano, 2:30 do pracy. To ja już pomyślałam sobie, Boże, przecież już mogę góry przenosić. Więc to trzecie dziecko to już był naprawdę light.
1: Wisienka na torcie.
0: No, tak.
1: A jakbyś miała dać jedną radę rodzicom bliźniąt, którzy są na początku drogi, to co by to było?
0: Mi bardzo pomogły właśnie te grupy mam bliźniaczych. Bardzo. Bo tam są kobiety, które to wszystko przeżyły, przeżywają, więc one dadzą realne rady. One ci powiedzą, który wybrać wózek, żeby się zmieścił między kasami. No, któż inny ci to doradzi? Nikt. Albo powie ci, czy poduszka do karmienia bliźniąt faktycznie się sprawdziła.

0: możesz tam na przykład, jeżeli usłyszysz coś, co cię w jakiś sposób przytłacza, szokuje, martwi, to możesz tam zadać to pytanie i odpowiedzą ci matki bliźniąt. Jest ich 10 tysięcy. I to właśnie ich najlepiej słuchać, bo ja na przykład myślę sobie, że rzeczy, które usłyszałam od jakiejś jednej położnej, która mi mówiła, no jak to pani nie karmi tych dzieci razem w tym samym czasie? Ileż pani czasu traci? Trzeba razem, razem. A ja jakoś nie mogłam tego dokonać, bo jedno moje dziecko, dla niego to nie było problemem, że obok leżał brat. Ja miałam, byłam wyposażona w te wszystkie poduchy, specjalną kanapę sobie kupiłam, wymierzyłam ją dokładnie, żeby mi się jeden zmieścił po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby ta kanapa miała oparcia, że w razie czego jak ja zsunę jednego, to ono mi nie spadnie, bo przygotowywałam się na sytuację, kiedy będę sama na przykład. I jak ja dam radę ich nakarmić? I przychodzi ta położna i mówi, jak to pani ich nie karmi razem? Przecież to taka strata czasu. I ja już to czuję. Czuję się winna.
1: No tak,
0: że
1: presja,
0: nie daje rady.
1: Terroryzm
0: tak.
1: Laktacyjny.
0: I dzisiaj wiem, że hej, bo moja sytuacja właśnie tak wyglądała, bo jeden z synów, u którego dopiero jak miał prawie 3 lata, okazało się, że ma autyzm, to ten autyzm się nie pojawił wtedy, kiedy on miał 3 lata. On z tym autyzmem się rozwijał już w moim brzuchu i ten autyzm się manifestował tak, że on nie akceptował brata obok. I to było coś tak obiektywnego, że no ja nie mogłam z tym wygrać. I ja wiem, że może ta położna spotkała w życiu 5-7 mam bliźniąt, ale może nie miały takiej sytuacji jak ja. I ja potem, wiesz, przez wiele miesięcy, jeśli nie dłużej, bo karmiłam 2,5 roku, miałam poczucie, że no, nie daję rady, że położna powiedziała, że powinno być inaczej, a u mnie jest gorzej. Więc polecam kontakty z innymi mamami bliźniąt. Nie słuchać. Kiedyś mój brat mi doradzał coś, mówi tak, no ale jak, no to zrobiłaś kolację, oni nie przychodzą, no przecież podałaś kolację, to mają przyjść, mają jeść. Ja sobie uknułam wtedy takie powiedzenie, że od osób, które mają mniej niż 2 dzieci, w tym minimum 1 chłopca, rad nie przyjmuje. Kropka.
1: No i słusznie. Agnieszka Furtak-Billing dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. A jeżeli spodobał wam się ten piękny głos Agnieszki, to możecie posłuchać jej więcej i częściej w podcaście, który świeżo się ukazał, między innymi na YouTubie.
0: Jak się znajdziemy? Świeżo się narodził, bo
1: narodził,
0: rodzenia
1: tak.
0: mi mało. Nie, to taki żart. Ale faktycznie dziękuję ci bardzo, zapraszam, zachęcam. Właśnie jestem radiowcem z krwi i kości, ale realizuję to teraz już tak poza protokołem radiowym. Podcast się nazywa My English Podcast i rozmawiam tam razem z Brytyjczykiem, ja po polsku, on po angielsku i w ten sposób nawet nie zauważycie, kiedy się nauczycie angielskiego.
1: Super, to ja polecam i zapraszam, a tobie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

la peau. Be

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.